Radio Wielkopolska. W Buku Nowym Tomyślu, Opalenicy i Grodzisku Wielkopolskim. Słuchaj nas na 104 FM.

Radio Wielkopolska. W Obornikach, Rogoźnie i Murowanej Goślinie. Słuchaj nas na 95 i 9 FM. Can't touch this. Can't touch this.

Radio Wielkopolska. W Buku, Nowym Tomyślu, Opalenicy i Grodzisku Wielkopolskim. Słuchaj nas na 104 FM.

0: Emocje po wyroku w głośnej sprawie śmierci Kamila z Częstochowy. Stopy procentowe bez zmian, a przestrzeń do ich obniżek się kurczy. Zajrzymy też na matury. Wczoraj maturzyści pisali ostatni obowiązkowy egzamin. Agnieszka Trojanowska-Bis. Kary powinny być zaostrzone. Takie głosy słychać po nieprawomocnym wyroku w sprawie śmierci 8-letniego Kamila z Częstochowy. Ojczym usłyszał wczoraj wyrok 25 lat więzienia, matka 16. O tym, że to nie kończy sprawy, mówi rzecznik praw dziecka Monika Horna-Cieślak.
1: Uważam, że ten wyrok powinien zostać zaskarżony. Wiemy o tym, bo już rozmawiałam z Magdą Mazurek, czyli z siostrą Kamilka i Fabianka, że na pewno ten wyrok zostanie zaskarżony. Uważam, że decyzję, którą podejmuje osoba, która reprezentowała rodzeństwo, jest decyzją prawidłową.
0: Skatowany 8-letni chłopiec zmarł 3 lata temu po ponad miesiącu walki o życie w szpitalu. Dodam, że także prokuratura zapowiada apelację od wczorajszego wyroku, chce dla Dawida B. dożywocia. Trudna, ale opanowana jest sytuacja z pożarem w Puszczy Solskiej, przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. W akcji uczestniczy ponad 460 strażaków z kilku województw. Działania prowadzone od wtorku, przerwane wczoraj wieczorem, dziś wznowią śmigłowce i samoloty. Ważne dla posiadaczy kredytów. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp procentowych. Tymczasem przestrzeń do dalszych obniżek kurczy się razem z inflacją rosnącą przez drogie paliwa. Co dalej?
2: Myślę, że nie możemy wykluczyć ani obniżek stóp procentowych, ani podwyżek stóp procentowych. To znaczy, jeżeli ta sytuacja geopolityczna nam się dosyć szybko rozwiąże i wzrost cen nie będzie nam przyspieszał, no to jest szansa, że gdzieś tam w dłuższej perspektywie, bliżej końca roku, do obniżek stóp procentowych potencjalnie moglibyśmy wrócić.
0: Mówi Adam Antoniak, ekonomista ING. A skoro już wspomnieliśmy o paliwach, dziś taniej niż w środę, zgodnie z rozporządzeniem ministra energii, litr benzyny 95 maksymalnie może kosztować 6,46 zł, olej napędowy 7,26. Wczoraj maturzyści pisali ostatni obowiązkowy dla wszystkich egzamin z wybranego języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Dla większości był to język angielski. Motywem przewodnim części zadań było robienie nowych rzeczy w życiu, w tym uczestnictwo w warsztatach jubilerskich, szukanie pracy wakacyjnej i wolontariat. Było też wypracowanie.
3: Był list do koleżanki z Anglii chyba, o jakimś wspomnieniu z dzieciństwa. O.
4: Pisałam o starym basenie i że teraz są nowe zjeżdżalnie i nowe spa.
0: W tym roku maturzystów jest rekordowo dużo, blisko 400 tysięcy. To efekt połączenia dwóch roczników. Wyniki matur Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi 8 lipca. W warszawskim zoo urodziła się alpaka. To samiczka. Czuje się świetnie i zapoznaje się z wybiegiem. A zoo ogłosiło właśnie plebiscyt na imię dla młodej alpaki. Powinno zaczynać się na literę S, jak imiona wszystkich zwierząt w stołecznym zoo urodzonych w tym roku. Piłkarze Paris Saint-Germain są na dobrej drodze do obrony tytułu najlepszej drużyny w Europie. W półfinale Ligi Mistrzów zremisowali 1-1 z Bayernem, a co w zestawieniu z jedną bramką więcej w pierwszym meczu dało francuskiemu klubowi przepustkę do finału w Budapeszcie, a tam czeka już Arsenal Londyn.
5: Poznańscy policjanci przejęli blisko 7 tysięcy sztuk elektronicznych papierosów bez wymaganych znaków akcyzy. Nielegalny towar przewożony był w dostawczym busie zatrzymanym na terenie miasta. Sprawą od dłuższego czasu zajmowali się funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej w Poznaniu. Prowadzone działania operacyjne dotyczyły przemytu z Niemiec do Polski towarów pozbawionych akcyzy. Policjanci ustalili konkretny transport, który miał przewozić kilka tysięcy urządzeń typu elektroniczny papieros. Funkcjonariusze zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej wspólnie z policjantami z komisariatu na Wildzie zatrzymali na terenie miasta dostawczy pojazd marki Renault. W środku znajdował się nieopodatkowany ładunek. Podczas przeszukania zabezpieczono blisko 7 tysięcy sztuk elektronicznych papierosów bez znaków akcyzy. Kierujący busem 19-latek został zatrzymany. Śledczy ustalili, że proceder naraził Skarb Państwa na straty sięgające około 520 tysięcy złotych. Zgodnie z kodeksem karnoskarbowym za paserstwo akcyzowe i współudział w takim przestępstwie grozi wysoka grzywna, a nawet kara pozbawienia wolności.
6: Rolnik szykuje duży jubileusz. Trwają przygotowania i ruszyły zapisy dla absolwentów. W Szamotułach odbyła się konferencja, podczas której zapowiedziano obchody 80-lecia zespołu szkół nr 2 imienia Stanisława Staszica. Jubileusz odbędzie się we wrześniu i połączony będzie ze zjazdem absolwentów z wielu roczników. Podczas konferencji przedstawiono główne założenia wydarzenia. O jubileuszu mówi dyrektor szkoły Arkadiusz Majer.
7: Program tej imprezy najogólniej będzie się składał z kilku części. Pierwsza część będzie to tradycyjny festyn oblicza rolnika. Jest to impreza, na którą szkoła zaprasza osoby, które są bardzo mocno związane ze szkołą, ale też firmy, organizacje. Są występy artystyczne, pokazy kulinarne. Jest to bardzo ciekawa inicjatywa. Mnóstwo jest tych rzeczy i druga część to będzie odsłonięcie pamiątkowej tablicy i ławka, na której ta tablica będzie umieszczona. W szczegółach oczywiście jest jeszcze mnóstwo innych spraw.
6: Organizatorzy spodziewają się dużego zainteresowania, a o przygotowaniach i skali wydarzenia mówi prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Ryszard Frąckowiak.
8: Spodziewamy się na 400 osób absolwentów plus zaproszeni goście z samorządów tutaj, z powiatu, z województwa. Też jest w programie i zwiedzanie szkoły, wystawy w szkole, które tu szkoła organizuje. Będzie później odsłonięcie i przez naszego proboszcza będzie poświęcenie tego eksponatu przed szkołą, który będzie tutaj stał przy wejściu. O 14:30 jest msza, o bazylice, po mszy, korowód wszystkich absolwentów i gości przejdzie ulicami miasta do hali sportowej Wacław. Tam część oficjalna się rozpocznie. O godzinie 20:00 po kolacji się zacznie bal absolwentów.
6: Zapisy na zjazd absolwentów już trwają. Zgłoszenia przyjmowane są do końca maja, a udział w wydarzeniu jest płatny. Organizatorzy proszą o wcześniejsze zapisy, by przygotować wydarzenie na odpowiednią liczbę uczestników. Jubileusz ma być okazją do spotkań po latach i wspólnego świętowania historii szkoły.
5: W Swarzędzu rusza budowa nowoczesnej strzelnicy pneumatycznej. Burmistrz Marian Szkudlarek podpisał umowę na realizację inwestycji, która wzbogaci ofertę sportową miasta i stworzy mieszkańcom zupełnie nowe możliwości treningowe. Nowy obiekt powstanie na terenie Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji. Powierzchnia zabudowy wyniesie około 200 metrów. Wartość podpisanej umowy to ponad 1 600 000 zł. Strzelnica powinna być gotowa do początku stycznia przyszłego roku. W budynku znajdą się m.in. strzelnica pneumatyczna z 5 stanowiskami strzeleckimi, magazyn sprzętu, pomieszczenie szkoleniowe z możliwością adaptacji na strzelnicę multimedialną i zaplecze sanitarne z szatniami. Nowa infrastruktura zapewni mieszkańcom komfortowe warunki do treningów i zajęć szkoleniowych, a także poszerzy ofertę sportową gminy. Inwestycja realizowana jest w ramach budżetu obywatelskiego gminy Swarzędz.
6: Rowerzyści opanowali ulicę Szamotuł. Pierwszy rajd zakończył się piknikiem. Z rynku w Szamotułach wystartował pierwszy rajd rowerowy pod hasłem Trzymaj się ramy. Na starcie pojawiło się aż 180 osób, które wspólnie przejechały ulicami miasta. Trasa zakończyła się w Parku Zamkowym, gdzie przygotowano część piknikową. Na miejscu czekały różne atrakcje. Od zlotu klasycznych samochodów, przez trening sportowy, po spektakl teatralny dla najmłodszych. Nie zabrakło też muzyki oraz konkursów z nagrodami. Za organizację wydarzenia odpowiadały lokalne instytucje i grupy, które połączyły siły, by stworzyć wspólne, otwarte wydarzenie dla mieszkańców.
5: Reprezentacja Liceum Ogólnokształcącego imienia Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim odniosła spektakularny sukces w finale Wielkopolski w piłce nożnej chłopców w ramach licealiady. Turniej rozegrano w Kaliszu, a do rywalizacji stanęło 8 najlepszych drużyn z całego regionu. W stawce znalazły się zespoły z Kalisza, Poznania, Środy Wielkopolskiej, Konina, Wągrowca, Wolsztyna oraz Grodziska Wielkopolskiego. Po świetnych występach w fazie grupowej Grodziscy licealiści awansowali do półfinału, gdzie pewnie pokonali drużynę z Konina 4-1. W wielkim finale zmierzyli się z reprezentacją zespołu szkół z Wągrowca, zwyciężając 2-1. Dzięki tym wynikom zespół zdobył tytuł Mistrza Wielkopolski. Najskuteczniejszym strzelcem turnieju został Bartosz Stachowiak, natomiast tytuł najlepszego zawodnika otrzymał Adrian Peters. Wszystkie spotkania stały na bardzo wysokim poziomie, a sukces grodziskich uczniów to efekt znakomitej gry całego zespołu zarówno w obronie, jak i w ataku oraz świetnej postawy bramkarza Huberta Minge. Opiekunem zespołu był Marcin Lutomski.
6: Tatuaże, pomoc i wyjątkowa atmosfera. Nietypowa akcja dla Cancer Fighters w Straduniu. W Straduniu pod Trzcianką w jednej z wiejskich stodół odbyła się spontaniczna akcja charytatywna na rzecz Fundacji Cancer Fighters. Wydarzenie powstało dzięki współpracy kilku zaangażowanych osób, które postanowiły połączyć siły i zrobić coś więcej niż tylko internetową zbiórkę. Połączyli pomoc z wykonywaniem tatuaży. Zamiast studia wybrano miejsce w lesie, gdzie uczestnicy mogli spotkać się, porozmawiać i wspólnie zrobić coś dobrego.
9: Zainspirowani inicjatywą Łatwo Ganga i tym, jak cała Polska potrafiła się jednoczyć w pomaganiu. Też chcieliśmy dołożyć swoją cegiełkę. Ale skoro tatuaże, to pomyśleliśmy, zróbmy to w stodole, w lesie, tak trochę na dziko. No i do tej naszej stodoły zaczęły zjeżdżać tłumy pięknych i szczerych ludzi, którzy chcą dać coś od siebie. Wielu z nich wsparło zbiórkę jeszcze przed jej oficjalnym zakończeniem, ale byli też tacy, którzy podjęli decyzję spontanicznie na miejscu tutaj u nas, po prostu robiąc przelew na fundację. I to akurat było w tym ważne i pouczające. To przypomniało wszystkim, że pomagać można przecież zawsze. Było mnóstwo emocji. Już wiemy, że będziemy to powtarzać co roku.
5: Szkoła podstawowa imienia polskich noblistów w Wielichowie stała się areną powiatowych zmagań młodych miłośników bezpiecznej jazdy na rowerze. Jubileuszowy 25. Powiatowy Konkurs Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym przyciągnął uczestników z kilku szkół, a rywalizacja jak co roku łączyła edukację z dobrą zabawą. Starosta grodziski Mariusz Zgański wręczył nagrody najlepszym zawodnikom, zwracając uwagę na znaczenie takich inicjatyw dla całego powiatu. Nad przebiegiem konkursu czuwali funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim. Uczestnicy mierzyli się zarówno z testami wiedzy, jak i wymagającym torem przeszkód, który sprawdzał praktyczne umiejętności jazdy. W kategorii powyżej 12 lat zwyciężył Zespół Publicznych Szkół w Łąkiem, a w kategorii 10-12 lat Szkoła Podstawowa nr 1 w Grodzisku Wielkopolskim. W klasyfikacji indywidualnej w kategorii 10-12 lat najlepszy był Kacper Skrzypczak ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Grodzisku Wielkopolskim, a powyżej 12 lat Marta Gdeczyk z Zespołu Publicznych Szkół w Łąkiem.
6: Wieleń znów pobiegł razem podczas biegu papieskiego. 15. edycja wydarzenia przyciągnęła 130 osób, od najmłodszych uczestników po doświadczonych biegaczy i miłośników Nordic Walking. Tegoroczny bieg miał wyjątkowy charakter, bo podczas otwarcia uhonorowano Józefa Wronę, pomysłodawcę wydarzenia i wieloletniego działacza społecznego oraz sportowego. Symbolicznym początkiem imprezy był krótki bieg na dystansie 150 metrów. Na jego czele stanął właśnie jubilat razem z uczestnikami i przyjaciółmi wydarzenia. Rywalizacja rozpoczęła się od startów dzieci i młodzieży. Najmłodsi pokonali trasę 500 metrów w okolicach strzelnicy sportowej. Starsi zawodnicy rywalizowali na dystansie kilometra przy jeziorze Morze Czerwone. Głównym punktem programu był tradycyjny bieg na 5 kilometrów oraz marsz Nordic Walking. Na mecie na uczestników czekały pamiątkowe medale. Najmłodsi otrzymali także upominki przygotowane przez organizatorów. Nie zabrakło również losowania nagród, strefy gastronomicznej, ciepłych posiłków i atrakcji dla dzieci.
5: Reprezentanci Akademii Bilardowej Rokietnica wrócili z Mistrzostw Polski Juniorów w Kielcach z imponującym dorobkiem. Zawodnicy zdobyli 4 medale, w tym 1 złoty, a dwoje z nich otrzymało powołania do kadry narodowej. Klub wystawił 5 zawodników: Julię Babicę, Wiktora Kaczmarka, Mateusza Cholewińskiego, Gabriele Wieczorek oraz Roberta Kramarczyka. Dla dwojga ostatnich był to debiut na imprezie tej rangi. Największy sukces odniósł Wiktor Kaczmarek, który triumfował w konkurencji 14:1, broniąc tytułu zdobytego rok wcześniej. Do złota dołożył srebro w 10 bil. Dwa kolejne medale zdobyła Julia Babica, srebro oraz brąz. W rywalizacji drużynowej zespół z Rokietnicy zajął 5 miejsce. To jednak nie koniec dobrych wiadomości dla klubu. Wiktor Kaczmarek i Julia Babica zostali powołani do reprezentacji narodowej i w lipcu wystąpią na Mistrzostwach Europy Juniorów w Słowenii.
6: Biało-czerwone flagi, patriotyczne pieśni i występy najmłodszych. Mieszkańcy gminy Połajewo wspólnie świętowali rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uroczystości rozpoczęły się od wspólnego odśpiewania hymnu narodowego. Do mieszkańców zwrócił się wójt gminy Połajewo Stanisław Pochyluk, który mówił o znaczeniu patriotyzmu, tradycji i wspólnego przeżywania ważnych momentów w historii kraju. O muzyczną oprawę zadbał chór imienia Świętej Cecylii pod dyrekcją Jakuba Kozy. Jedną z najważniejszych części obchodów były występy dzieci i młodzieży z placówek oświatowych z terenu gminy. Jako pierwsze na scenie pojawiły się przedszkolaki z oddziału Biedronki w Młynkowie. Najmłodsi zaprezentowali piosenkę Serca biało-czerwone mamy oraz Kaniec z wstążkami. Później wystąpili uczniowie szkół podstawowych z Młynkowa, Połajewa i Boruszyna. Były patriotyczne wiersze, piosenki i układy taneczne inspirowane polską historią oraz tradycją. Artystyczne występy zakończył koncert orkiestry Dętej Gminnego Ośrodka Kultury w Połajewie pod batutą kapelmistrza Ireneusza Mazurka. Podczas wydarzenia działała także loteria fantowa i kawiarenka przygotowana przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych w Połajewie.

Dzień dobry, witajcie w czwartek, Arkadiusz Mięczewski. Pozwólcie, że dzisiaj zacznę nieco inaczej. Zacznę od naszej pozytywnej myśli na dziś, bo bardzo mi się spodobała. Wypowiedziała ją znana aktorka Audrey Hepburn i powiedziała tak: najważniejszą rzeczą jest cieszyć się życiem, być szczęśliwym, tylko to się liczy. Pamiętajcie o tym, budząc się dzisiaj o poranku. A ja zapraszam na nasze poranne spotkanie, jak zwykle wypełnione muzyką, ciekawostkami i oczywiście pozytywnymi rzeczami. Siódmy dzień maja, czwartek, 127 dzień roku, do końca którego zostało nam 238 dni. Wschód słońca 4:56, zachód 20:30, dzień trwa 15 godzin i 35 minut i jest dłuższy od najkrótszego już o 8 godzin i 19 minut. Do końca astronomicznej wiosny pozostały nam 44 dni, a jeżeli ktoś marzy o wakacjach, to za dni 49 one właśnie się pojawią. Myśl na dziś już się pojawiła, także już nie muszę o niej wspominać, chociaż może warto mówić o tym, co dobre, dlatego pamiętajcie, że najważniejszą rzeczą to jest to, żeby cieszyć się życiem, a ja wam mówię dzień dobry.

Historię 7 maja rozpoczniemy od pogody. W roku 1968 nad Tatrami przetoczył się najsilniejszy odnotowany wiatr halny, osiągający prędkość około 300 km na godzinę. Nieźle wiało. W roku 1999 premiera filmu sensacyjnego Operacja Samum w reżyserii Władysława Pasikowskiego, a tam Marek Kondrat, Radosław Pazura, Bogusław Linda, Olaf Linde Lubaszenko. To był film. W roku 2022 w kościele ewangelicko-augsburskim miała miejsce pierwsza w historii ordynacja kobiet na księży. Ordynowano grupę 9 diakonek. Pierwszą ordynowaną została Halina Radacz. Na świecie w 1794 we Francji wprowadzono formalną religię państwową, tak zwany kult istoty najwyższej. W roku 1867 Alfred Nobel otrzymał brytyjski patent na wynaleziony w poprzednim roku dynamit. W roku 1895 ukazała się powieść science fiction Wehikuł czasu Herberta George'a Wellsa, a w roku 1934 u wybrzeży filipińskiej wyspy Palawan została wyłowiona największa znana perła. Miała ponad 6 kg. Nazwano ją perłą Allaha. I jeszcze rok 2013 w Sztokholmie otwarto tam Muzeum Abbe.

Polacy, rodacy ruszają w czwartkowy poranek z uśmiechem do pracy. Nasze myśli mogą już zmierzać w kierunku weekendu, ale jeżeli właśnie w tej chwili prowadzicie samochód, to pamiętajcie, żeby skupić się na drodze. Pozdrawiam wszystkich o poranku bardzo serdecznie i czas na nasz poranny dowcip. Dzisiaj obchodzimy Dzień Hasła. Jesteśmy tak naprawdę w dzisiejszych czasach bardzo zahasłowani. Hasło do komputera, hasło do telefonu i hasło hasłem pogania. To są ciężkie czasy, dlatego pozdrawiam wszystkich tych, którzy w komputerach tam hasła mają i hasła ogarniają. No a teraz dowcip jest taki. Dzień dobry, chciałbym się u Państwa zatrudnić jako specjalista od bezpieczeństwa. Przykro mi, ale nie potrzebujemy kogoś takiego. No, jak Pan uważa? W razie czego moje CV ma Pan na pulpicie swojego komputera. No właśnie, i widocznie Pan nie użył odpowiedniego hasła. I do tego jeszcze tematu haseł dzisiaj powrócę o poranku, także zapraszam, zostańcie z nami i swoje hasło 1, 2, 3, 4 pamiętajcie, żeby zmienić na te trudniejsze.

0: Dwa obce drony z nad Rosji rozbiły się na terenie Łotwy. Na ewakuację gotowi są mieszkańcy okolic pożaru na Roztoczu. Angielski rozszerzony, dwujęzyczny i historia muzyki to dzisiejsze tematy egzaminów maturalnych. Agnieszka Trojanowska, BIS. Dwa obce drony wleciały na Łotwę z Rosji i rozbiły się, informują łotewskie media, powołując się na siły zbrojne. Jeden z bezzałogowców uderzył w skład ropy naftowej przy granicy z Rosją. Mieszkańcy trzech regionów, Balwi, Lucyn i Rezekne, otrzymali komunikat o zagrożeniu w przestrzeni powietrznej. Zaapelowano do mieszkańców o poszukanie schronienia oraz zamknięcie drzwi i okien w mieszkaniach. Na miejscu pracują policja, wojsko, straż pożarna i służby ratownicze. A właśnie teraz mają ruszyć kolejne działania gaśnicze w lasach na lubelskim Roztoczu. Mieszkańcy i strażacy cały czas czekają tam na deszcz. Z nieoficjalnych informacji wynika, że pożar objął już około 400 hektarów lasów. Anna Gmiterek-Zabłocka zbiera informacje.
1: Do Puszczy Solskiej, bo tak nazywa się obszar, na którym doszło do pożaru, jadą kolejne ekipy strażaków. Chodzi m.in. o podmianę tych, którzy pracowali w nocy. Na miejscu są już grupy z Lubelszczyzny, ale także Podkarpacia, Małopolski czy Wielkopolski. W nocy był nieco mniejszy wiatr, ale dziś znowu ma silniej wiać. Minister Marcin Kierwiński.
2: Bardzo apelujemy wszystkich o przestrzeganie poleceń służb.
1: Wieczorem rozmawiałam z tymi, którzy szykowali się do ewentualnej ewakuacji.
3: Idziemy do domu spakować dziewczynki, żeby miały naszykowane na zmianę.
4: Jeśli będzie potrzeba, to będziemy
5: posłuszni.
1: Maseczki wróciły do łask.
4: No niestety trzeba.
1: W akcji gaśniczej uczestniczy kilkuset strażaków, policjantów i leśnicy, a także policyjne blackhawki.
0: Pożar na Roztoczu gaszą strażacy z województw lubelskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego i wielkopolskiego. Synoptycy pocieszają, że pogoda w kolejnych dniach powinna sprzyjać gaszeniu pożarów. Pojawiać ma się coraz więcej przelotnych opadów deszczu, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
6: Będzie trochę tych opadów więcej, no to zagrożenie się zmniejszy. Natomiast ono będzie nadal jeszcze bardzo wysokie. No, potrzebowalibyśmy dużo opadów, najlepiej o takim charakterze jednostajnym, żeby tę sytuację zdecydowanie załagodzić.
0: Z powodu suszy każdy deszcz jest na wagę złota. W przyszłym tygodniu ma być go jeszcze więcej. Stopy procentowe zostają bez zmian, a więc i bez większych zmian w ratach kredytów. Rada Polityki Pieniężnej nie zaskoczyła. Ekonomiści mówią, że na obecnych poziomach stopy najprawdopodobniej zostaną przez dłuższy czas, jak mówi Jarosław Sadowski z rankomat.pl.
7: Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie przynajmniej te stawki pozostaną na tym obecnym poziomie, chociaż w ostatnim czasie mamy tak dużą zmienność, tak dużo się dzieje z dnia na dzień.
0: Że trudno według ekspertów być pewnym wszystkiego na 100%. Zakończyła się seria trzech obowiązkowych egzaminów maturalnych, ale sesja maturzystów trwa. Dziś ich część przystąpi do pisemnych egzaminów z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym i na poziomie dwujęzycznym. Po południu odbędzie się pisemne z historii muzyki. Aby zdać maturę, zdający musi uzyskać minimum 30% punktów z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotu na poziomie rozszerzonym nie ma progu zaliczeniowego. Wynik z egzaminu służy do rekrutacji na studia.
8: Poznańscy policjanci przejęli blisko 7 tysięcy sztuk elektronicznych papierosów bez wymaganych znaków akcyzy. Nielegalny towar przewożony był w dostawczym busie zatrzymanym na terenie miasta. Sprawą od dłuższego czasu zajmowali się funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej w Poznaniu. Prowadzone działania operacyjne dotyczyły przemytu z Niemiec do Polski towarów pozbawionych akcyzy. Policjanci ustalili konkretny transport, który miał przewozić kilka tysięcy urządzeń typu elektroniczny papieros. Funkcjonariusze zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej wspólnie z policjantami z komisariatu na Wildzie zatrzymali na terenie miasta dostawczy pojazd marki Renault. W środku znajdował się nieopodatkowany ładunek. Podczas przeszukania zabezpieczono blisko 7 tysięcy sztuk elektronicznych papierosów bez znaków akcyzy. Kierujący busem 19-latek został zatrzymany. Śledczy ustalili, że proceder naraził Skarb Państwa na straty sięgające około 520 tysięcy złotych. Zgodnie z kodeksem karnoskarbowym za paserstwo akcyzowe i współudział w takim przestępstwie grozi wysoka grzywna, a nawet kara pozbawienia wolności.
9: Ronik szykuje duży jubileusz. Trwają przygotowania i ruszyły zapisy dla absolwentów. W Szamotułach odbyła się konferencja, podczas której zapowiedziano obchody 80-lecia zespołu szkół nr 2 imienia Stanisława Staszica. Jubileusz odbędzie się we wrześniu i połączony będzie ze zjazdem absolwentów z wielu roczników. Podczas konferencji przedstawiono główne założenia wydarzenia. O jubileuszu mówi dyrektor szkoły Arkadiusz Majer.
10: Program tej imprezy najogólniej będzie się składał z kilku części. Pierwsza część będzie to tradycyjny festyn oblicza rolnika. Jest to impreza, na którą szkoła zaprasza osoby, które są bardzo mocno związane ze szkołą, ale też firmy, organizacje. Są występy artystyczne, pokazy kulinarne. Jest to bardzo ciekawa inicjatywa. Mnóstwo jest tych rzeczy i druga część to będzie odsłonięcie pamiątkowej tablicy i łapka, na której ta tablica będzie umieszczona. W szczegółach oczywiście jest jeszcze mnóstwo innych spraw.
9: Organizatorzy spodziewają się dużego zainteresowania, a o przygotowaniach i skali wydarzenia mówi prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Ryszard Frąckowiak.
5: Spodziewamy się na 400 osób, absolwentów, plus zaproszeni goście z samorządów, tutaj z powiatu, z województwa. Też jest w programie i zwiedzanie szkoły, wystawy w szkole, które tu szkoła organizuje, będzie później odsłonięcie i przez naszego proboszcza będzie poświęcenie tego eksponatu przed szkołą, który będzie tutaj stał przy wejściu. O 14.30 jest msza, w bazylice, po mszy, korowód wszystkich absolwentów i gości przejdzie ulicami miasta do hali sportowej Wacław. Tam część oficjalna się rozpocznie. O godzinie 20.00 po kolacji się zacznie bal absolwentów.
9: Zapisy na zjazd absolwentów już trwają. Zgłoszenia przyjmowane są do końca maja, a udział w wydarzeniu jest płatny. Organizatorzy proszą o wcześniejsze zapisy, by przygotować wydarzenie na odpowiednią liczbę uczestników. Jubileusz ma być okazją do spotkań po latach i wspólnego świętowania historii szkoły.
8: Reprezentanci Akademii Bilardowej Rokietnica wrócili z Mistrzostw Polski Juniorów w Kielcach z imponującym dorobkiem. Zawodnicy zdobyli 4 medale, w tym 1 złoty, a dwoje z nich otrzymało powołania do kadry narodowej. Klub wystawił 5 zawodników: Julię Babicę, Wiktora Kaczmarka, Mateusza Cholewińskiego, Gabriele Wieczorek oraz Roberta Kramarczyka. Dla dwojga ostatnich był to debiut na imprezie tej rangi. Największy sukces odniósł Wiktor Kaczmarek, który triumfował w konkurencji 14-1, broniąc tytułu zdobytego rok wcześniej. Do złota dołożył srebro w 10 bil. Dwa kolejne medale zdobyła Julia Babica, srebro oraz brąz. W rywalizacji drużynowej zespół z Rokietnicy zajął 5 miejsce. To jednak nie koniec dobrych wiadomości dla klubu. Wiktor Kaczmarek i Julia Babica zostali powołani do reprezentacji narodowej i w lipcu wystąpią na Mistrzostwach Europy Juniorów w Słowenii.
9: Biało-czerwone flagi, patriotyczne pieśni i występy najmłodszych. Mieszkańcy gminy Połajewo wspólnie świętowali rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uroczystości rozpoczęły się od wspólnego odśpiewania hymnu narodowego. Do mieszkańców zwrócił się wójt gminy Połajewo Stanisław Pochyluk, który mówił o znaczeniu patriotyzmu, tradycji i wspólnego przeżywania ważnych momentów w historii kraju. O muzyczną oprawę zadbał chór imienia świętej Cecylii pod dyrekcją Jakuba Kozy. Jedną z najważniejszych części obchodów były występy dzieci i młodzieży z placówek oświatowych z terenu gminy. Jako pierwsze na scenie pojawiły się przedszkolaki z oddziału Biedronki w Młynkowie. Najmłodsi zaprezentowali piosenkę Serca biało-czerwone mamy oraz Taniec z wstążkami. Później wystąpili uczniowie szkół podstawowych z Młynkowa, Połajewa i Boruszyna. Były patriotyczne wiersze, piosenki i układy taneczne inspirowane polską historią oraz tradycją. Artystyczne występy zakończył koncert orkiestry Dętej Gminnego Ośrodka Kultury w Połajewie pod batutą kapelmistrza Ireneusza Mazurka. Podczas wydarzenia działała także loteria fantowa i kawiarenka przygotowana przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych w Połajewie.
11: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel partner narzędzia.pl, oferujący elektronarzędzia, szamotuły, Sportowa 5.
13: Poranek zaczyna się dość chłodno, ale jeszcze bez opadów. Na termometrach 8 kresek powyżej zera, odczuwalnie około 5 powyżej zera. Zachmurzenie umiarkowane, mniej więcej połowa nieba przykryta chmurami, więc światła nie brakuje, choć słońce nie ma pełnej swobody. Wiatr wyraźny około 17 km na godzinę, w porywach do 40, powietrze chłodne i suche, a warunki mimo wszystko sprzyjają porannemu rozruchowi.
11: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel partner narzędzia.pl, oferujący elektronarzędzia, szamotuły, Sportowa 5.

Arkadiusz Mieczewski, witam was w czwartkowy poranek. Dzisiaj obchodzimy Dzień Hasła. Kiedyś to były piękne czasy. Hasło mogło brzmieć na przykład tak. Najlepsze kasztany są na placu Pigalle. A jaka była odpowiedź? Kto pamięta? No uwaga, słucham. Zuzanna lubi je tylko jesienią. To hasło z serialu Stawka większa niż życie. Dzisiejsze czasy to zupełnie inne życie, bo nasze hasła to mieszanka cyfr, liter i tak zwanych znaków specjalnych. Pamiętajcie, dzisiaj mówimy dużo o hasłach. Hasła nie mogą być proste, tak żeby nie zostały złamane. 1, 2, 3, 4 nie nadaje się. I jeszcze inne się też nie nadają i do tego tematu wrócę mniej więcej za godzinę. Zapraszam was na nasze poranne spotkanie. 7 dzień maja, czwartek. Imieniny dzisiaj obchodzą Róża, Gizela, Jan, Piotr, Florian, Ludmiła, Wincenty, Virginia, August, Domicela, Ludomira, Ludomiła, Flavia. Przysłowie na dziś. Gizela, święta zimy nie pamięta. No dobrze, to zobaczymy, co będzie z tymi świętami. Jak Gizela święta zimy już nie pamięta, to czas w końcu, żeby się zrobiła prawdziwa wiosna i na to liczymy. A już za chwilę nasza poranna księga imion. Dzisiaj piękne imię Róża i męskie Jan. O tych dwóch imionach opowiem wam słów kilka już za chwilę. Zostańcie z nami.

0: Księgę Imion rozpoczynamy od róży. Imię, które kojarzy się z delikatnością, pięknem i naturalną elegancją. To osoba, która potrafi zachwycać swoją subtelnością, a jednocześnie kryje w sobie dużą siłę charakteru. To kobieta wrażliwa, empatyczna i bardzo intuicyjna. Ma dobre serce, potrafi zrozumieć innych i tworzyć wokół siebie atmosferę spokoju oraz ciepła. W pracy róża jest dokładna, zaangażowana i sumienna. Lubi działać w harmonii, bez chaosu, a swoje zadania wykonuje z dużą starannością. W relacjach jest ciepła, troskliwa i bardzo lojalna, potrzebuje bliskości i szczerości, ale nie otwiera się od razu, musi poczuć zaufanie. Jan to mężczyzna, który kojarzy się z prostotą, siłą i ponadczasową klasą. To osoba, która nie potrzebuje rozgłosu, by wzbudzać szacunek, imponuje spokojem, rozsądkiem i naturalną pewnością siebie. To ktoś konkretny, odpowiedzialny i bardzo konsekwentny, podejmujący decyzje z rozwagą, nie działa impulsywnie. W pracy solidny, sumienny i godny zaufania. Można na nim polegać, bo zawsze doprowadza sprawy do końca. W relacjach szczery, wierny i opiekuńczy, może nie zawsze mówi dużo o emocjach, ale pokazuje je czynami. Wszystkiego najlepszego dla Was z okazji imienin.
1: Reklama. Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Brico Marche super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Zapraszamy do sklepów Brico Marche w Obornikach, Szamotułach, Wągrowcu i Trzciance.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: No, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Przynieś ubrania i odbierz kwiaty. Już 25 kwietnia w Faktory Poznań w Luboniu wymienisz niepotrzebne ubrania na kolorowe sadzonki. Podczas akcji rozdamy aż 800 roślin. Czekamy na Was od godziny 11 do wyczerpania zapasów lub do godziny 16. Organizatorem jest Głos Wielkopolski. Szczegóły i regulamin na głoswielkopolski.pl / eko / factory.

0: Poranna prasówka z Radiem Wielkopolska.
1: Skąd ten smród? Pyta Głos Wielkopolski. Mieszkańcy go czują, a Volkswagen Poznań odpowiada: my nie przekraczamy norm. Od blisko 2 lat mieszkańcy okolic poznańskiego Antoninka żyją w cieniu uciążliwego zapachu, który, jak twierdzą, wydobywa się z lakierni fabryki samochodów. Opisują go jako chemiczny, duszący, momentami tak intensywny, że trudno wytrzymać przy otwartym oknie. Ten temat powrócił z pełną mocą podczas posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Poznania, na które przyszło kilkadziesiąt osób. Atmosfera była napięta, opisuje Głos Wielkopolski. Z jednej strony mieszkańcy, którzy od dawna czują się bezradni wobec problemu. Z drugiej przedstawiciele zakładów Volkswagen Poznań, którzy zapewniają, że nie przekraczają żadnych norm środowiskowych. Te dwa światy zderzyły się ze sobą w sali obrad, a emocje były wyczuwalne niemal tak samo jak zapach, o który toczy się spór. Największy niepokój budzi jednak przyszłość. Fabryka planuje rozbudowę, a wraz z nią wycinkę około 5 hektarów lasu. To właśnie ten pas zieleni oddziela dziś zakład od osiedla Zieliniec. Mieszkańcy obawiają się, że gdy drzewa znikną, nic nie zatrzyma już nieprzyjemnych woni, które ich zdaniem i tak są już trudne do zniesienia. W ich oczach rozbudowa fabryki nie oznacza rozwoju, lecz pogłębienie problemu, z którym zmagają się każdego dnia. Głos Wielkopolski pisze też o tragedii pod Lwówkiem. Wielkopolskę poruszyła wiadomość o zabójstwie 13-letniej dziewczynki spod Lwówka. Według wstępnych ustaleń za jej śmiercią może stać rówieśnik, nastolatek. To dramat, który trudno zrozumieć, a jeszcze trudniej o nim mówić. Były komendant Policji Miejskiej w Poznaniu, Maciej Szuba, podkreśla, że takie zdarzenia wciąż należą do rzadkości, ale właśnie dlatego wstrząsają opinią publiczną tak mocno. Szuba zwraca uwagę, że za każdym razem, gdy dziecko odbiera życie innemu dziecku, pojawia się pytanie o to, co działo się wcześniej, co narastało w młodym człowieku, zanim emocje przekroczyły granice, której nie powinny przekraczać. Wskazuje na hejt, który stał się codziennością młodych ludzi, na brak umiejętności rozmowy, na przemoc podpatrywaną u dorosłych. Dzieci, jak mówi, uczą się przede wszystkim przez obserwacje, a świat dorosłych bywa dla nich lustrem, w którym odbijają się najgorsze wzorce. Rozmowa z Maciejem Szubą w dzisiejszym Głosie Wielkopolskim.
2: Radio Wielkopolska. W Pobieciskach, Kostrzynie i Swarzędzu. Słuchaj nas na 91 FM.

0: 225 punktów karnych. I tak naprawdę on nic sobie z tego nie robi, bo wiecie, jest posłem i jego to nie dotyczy, ale was pewnie dotyczy, dlatego uważajcie na siebie, nie przekraczajcie przepisów. A jeżeli musicie zatankować, to dzisiaj będzie nieco taniej niż wczoraj. 95, 6,46, wczoraj było 6,49. 98, 6,95, wczoraj było 6,99, a diesel maksymalnie 7,26, a wczoraj było 7,31, czyli kto nie zatankował wczoraj, dzisiaj zatankuje taniej. Szerokiej drogi dla was.
1: Autopromocja.
2: Popołudnie w Wielkopolsce? Tylko z popołudniówką w Radiu Wielkopolska. Ciekawostki z regionu, wydarzenia kulturalne, lokalne historie i wszystko to, co naprawdę dzieje się tu i teraz. Bez lania wody, konkretnie i z charakterem. Włącz popołudniówkę od poniedziałku do piątku między 15 a 18 i bądź na bieżąco. Radio Wielkopolska. Twój region, twoje sprawy. Andrzej Kamiński, polecam i zapraszam.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Zakończyłam remont łazienki i wygląda wspaniale. Na ścianach założyłam panele szklane z grafiką ze szkła hartowanego. Przeglądałam wiele ofert i panele szklane zamówiłam w firmie Color Glass Wiesław Śmigielski. Nie są najtańsi, ale są najlepsi. Wymierzyli, wykonali i zamontowali. Zapamiętaj i odwiedź stronę www.panelemyślnikszklane.pl. Panele szklane do kuchni i łazienki tylko w firmie Color Glass.
5: Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500 606 771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja przybychowo. Telefon 500 606 771.
6: 3, 17, 40.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Auto Kompol, koncesjoner Dacia, Poznań, Kazimierza Wielkiego 1, zaprasza.
3: Reklama.

Było mówione, że nie można wnosić telefonów i nie można ściągać. No było mówione. Ile razy? No tysiące razy. A oni co? A oni i tak wnosili telefony i ściągali. Centralna Komisja Edukacyjna unieważniła egzamin maturalny z matematyki kilkunastu uczniów. Decyzja wynika z naruszenia zakazów i wiąże się z możliwością ponownego podejścia do egzaminu maturalnego dopiero w kolejnym roku. Niestety nie można poprawiać matury teraz w tym roku, jeśli popełniło się to właśnie przestępstwo, tak to nazwę, czyli wniesiono telefon albo ktoś ściągał. Liczba unieważnień jak dotąd jest znacznie mniejsza niż w poprzednich latach. Na przykład w zeszłym roku egzaminy maturalne unieważniono 244 osobom. W trakcie egzaminów 105 przypadków dotyczyło ściągania, a 72 wniesienia lub używania urządzeń telekomunikacyjnych. A w roku 2024 202 osoby niestety nie zdały z takich właśnie powodów. No i tak się mówi, nie noście, nie wnoście, nie ściągajcie, a ci maturzyści co roku to samo. Trzymam za was kciuki za kolejne egzaminy, te najważniejsze pisemne już za maturzystami. No to teraz czas na kolejne, tym razem ustne, rozszerzone pisemne, no i tak to jeszcze trochę potrwa.

0: Ewakuację z Kijowa radzi dyplomatom Rosja w odpowiednim czasie. Obce drony z nad Rosji na Łotwie, jeden uderzył w skład ropy naftowej. Zwrot w pogodzie, są ostrzeżenia przed burzami. Agnieszka Trojanowska, BIS. Rosyjskie MSZ apeluje do zagranicznych dyplomatów, by ewakuowali się z Kijowa we właściwym czasie. Rosjanie wysłali notę do wszystkich zagranicznych placówek dyplomatycznych i organizacji międzynarodowych akredytowanych w Moskwie. Moskwa zapowiada ataki odwetowe na Kijów, jeśli Ukraina zakłóci obchody rosyjskiego Dnia Zwycięstwa, które mają odbyć się w sobotę 9 maja w Moskwie. Jednocześnie Ministerstwo Obrony Rosji zapowiedziało, że w przypadku zakłóceń siły rosyjskie dokonają zmasowanego ataku na Kijów, w tym na centrum ukraińskiej stolicy. A tymczasem z Rosji na Łotwę wleciały obce drony, a dwa z nich rozbiły się. Informacje pochodzą od łotewskich sił zbrojnych. Jeden z dronów uderzył w skład ropy naftowej w mieście położonym 40 kilometrów od granicy z Rosją. Na miejscu jest policja, wojsko, straż pożarna i służby ratownicze. Do ataku doszło po godzinie 2 czasu polskiego. Służby ostrzegły mieszkańców kilku miejscowości o możliwym zagrożeniu w przestrzeni powietrznej, zalecając pozostanie w domach i zamknięcie okien. Wracamy do kraju. Blisko 4 godziny trwała debata w Senacie dotycząca zonda krypto. Senatorowie mieli mnóstwo pytań, ale nie dostali żadnych konkretnych odpowiedzi. Zamiast ministra Żurka czy Siemoniaka pojawili się ich zastępcy. Na razie nie wiadomo, jaki majątek śledczym udało się zamrozić na poczet zobowiązań dla poszkodowanych, mówili wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Mercha oraz senator PiS Marek Pęk.
1: Nie mam informacji co do kwoty zabezpieczonej na rzecz ewentualnie zabezpieczenia roszczeń osób pokrzywdzonych.
2: Tutaj niewiele się możemy jakoś od pana dowiedzieć. Troszeczkę jest mi przykro, że zlekceważyliście państwo. Ta debata to jest taka troszeczkę debata o niczym.
0: Odpowiedź na większość pytań wymagała dodatkowych informacji albo jest objęta tajemnicą śledztwa, dlatego część senatorów apeluje o powołanie komisji śledczej. Premier Donald Tusk jest dziś w Rzymie, gdzie spotka się z papieżem Leonem XIV i premier Włoch. W Rzymie jest też dziś szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio, a także Peter Madziar, przyszły premier Węgier. O poranku mają zostać wznowione działania gaśnicze z użyciem śmigłowców i samolotów na terenie Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Według szacunków służb żywioł objął w sumie około 500 hektarów. Lasy Państwowe przekazały informację, że w akcję gaśniczą w puszczy zaangażowanych było wczoraj po 6 dromaderów i śmigłowców. Akcję mocno przeżywają mieszkańcy.
3: No tak, ja go nie wiedziałem jeszcze. Coś okrutnego.
4: Samoloty latają i jeszcze mają przyjechać, przylecieć.
5: Bardzo sucho jest, bardzo sucho, no i deszczu nie ma.
6: Na polu to próbowaliśmy coś zasadzić. Strasznie, strasznie twarda ziemia, w ogóle nic nie pada.
0: A dziś nad Polską spodziewany jest deszcz, a także miejscowo burze. IMGW ostrzega przed gwałtowną pogodą, w tym burzami w południowo-zachodniej części kraju. To alerty pierwszego stopnia w trzystopniowej skali wydane dla 5 województw: lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego oraz częściowo dla świętokrzyskiego i mazowieckiego. Ostrzeżenia obowiązują od godziny 14 do 4 w nocy.
7: Policjanci z komisariatu w Kórniku zatrzymali 51-letniego mieszkańca gminy, który jest podejrzany o kradzież taksówki. Mężczyzna działał w nietypowy sposób. Zamiast odjechać pojazdem, wywiózł go z niestrzeżonego parkingu na Lawecie, a następnie sprzedał w skupie złomu. Uzyskał zaledwie 400 zł, ale konsekwencje, jakie go czekają, będą znacznie poważniejsze. Do kradzieży doszło 2 maja. Właścicielka zgłosiła zniknięcie Opla Zafiry, oznaczonego jako taksówka. Jak ustalili śledczy, sprawca najpierw przełamał zabezpieczenia pojazdu, po czym załadował go na lawetę, którą przyjechał na miejsce. Zebrane dowody wskazywały, że mężczyzna udał się do jednego ze skupów złomu na terenie powiatu średzkiego, gdzie sprzedał skradziony samochód. Funkcjonariusze ustalili również, że za pojazd otrzymał około 400 zł. Intensywna praca operacyjna doprowadziła do szybkiego namierzenia podejrzanego. Już 5 maja, czyli 3 dni po zgłoszeniu, został zatrzymany na terenie gminy Kórnik. Tego samego dnia policjanci odnaleźli również skradzioną taksówkę. Auto znajdowało się na wcześniej wytypowanym złomowisku i było już poważnie zniszczone, pozbawione kół i przygotowane do dalszej utylizacji. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem. Za ten czyn grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.
8: Czarnków będzie miał swoją reprezentantkę w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Radną została Zuzanna Tomaszewska, przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Czarnków. To właśnie w Czarnkowskiej Radzie Młodzieżowej zdobywała pierwsze doświadczenia związane z działalnością społeczną i samorządową. Organ został powołany w obecnej kadencji przez burmistrza Jacka Klimaszewskiego i ma reprezentować głos młodych mieszkańców przed władzami miasta. Zuzanna Tomaszewska funkcję przewodniczącej formalnie pełni od lutego, jednak już wcześniej angażowała się w organizację działań i inicjatyw Rady. Współpracowała m.in. z lokalnymi władzami, służbami oraz Radą Seniorów. Brała także udział w pierwszym zjeździe młodzieżowych rad powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego. Poza działalnością samorządową angażuje się również w pracę lokalnego klubu młodzieżowego. Współorganizowała wydarzenia dla młodych mieszkańców, od warsztatów i spotkań po turnieje e-sportowe. Teraz będzie jedną z 39 radnych młodzieżowego sejmiku województwa wielkopolskiego. Subregion Pilski, do którego należy Czarnków, reprezentuje 7 osób. Młodzieżowy sejmik województwa wielkopolskiego współpracuje z samorządem województwa i zajmuje się sprawami ważnymi dla młodych mieszkańców regionu, m.in. edukacją, transportem czy ekologią.
7: Biografia Janiny Lewandowskiej ponownie przyciągnęła uwagę historyków, pasjonatów i mieszkańców regionu. W Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie w gminie Tarnowo Podgórne odbyło się spotkanie z Agatą Puścikowską, autorką książki Lotniczka, poświęconej niezwykłym losom jedynej kobiety zamordowanej w Katyniu. Janina Lewandowska urodziła się w 1908 roku w Charkowie jako córka generała Józefa Dowbora Muśnickiego. Była pilotką, spadochroniarką, śpiewaczką i pianistką, postacią wokół której narosło wiele legend. Po wybuchu II wojny światowej ruszyła na front jako radiotelegrafistka. Trafiła do sowieckiej niewoli, a następnie została zamordowana w Katyniu. Jej szczątki odnaleziono podczas niemieckiej ekshumacji w 1943 roku. Po wojnie czaszka Lewandowskiej trafiła do Wrocławia, gdzie profesor Bolesław Popielski przez dziesięciolecia ukrywał ją przed służbami bezpieczeństwa. Dopiero w 1997 roku ujawnił swoim współpracownikom prawdę o jej pochodzeniu. Agata Puścikowska, dziennikarka i wykładowczyni akademicka, w swojej książce przedstawia nieznane dotąd fakty z życia bohaterki. Podczas spotkania w Lusowie opowiadała o kulisach pracy nad publikacją, o trudnych relacjach rodzinnych Lewandowskiej, jej uczuciach, wyborach i poszukiwaniu własnej drogi. Podkreślała, że najważniejsze było dotarcie do prawdy, bo to ona czyni historię naprawdę interesującą. Wydarzenie poprzedziły uroczystości przy grobie rodziny Dowbor-Muśnickich na pobliskim cmentarzu, gdzie spoczywa fragment czaszki Janiny Lewandowskiej. Spotkanie w muzeum stało się okazją do przypomnienia jej niezwykłego życia i oddania hołdu jednej z najbardziej poruszających postaci polskiej historii.
8: Wieleń znów pobiegł razem podczas biegu papieskiego. 15. edycja wydarzenia przyciągnęła 130 osób, od najmłodszych uczestników po doświadczonych biegaczy i miłośników Nordic Walking. Tegoroczny bieg miał wyjątkowy charakter, bo podczas otwarcia uhonorowano Józefa Wronę, pomysłodawcę wydarzenia i wieloletniego działacza społecznego oraz sportowego. Symbolicznym początkiem imprezy był krótki bieg na dystansie 150 metrów. Na jego czele stanął właśnie jubilat razem z uczestnikami i przyjaciółmi wydarzenia. Rywalizacja rozpoczęła się od startów dzieci i młodzieży. Najmłodsi pokonali trasę 500 metrów w okolicach strzelnicy sportowej. Starsi zawodnicy rywalizowali na dystansie kilometra przy jeziorze Morze Czerwone. Głównym punktem programu był tradycyjny bieg na 5 kilometrów oraz marsz Nordic Walking. Na mecie na uczestników czekały pamiątkowe medale. Najmłodsi otrzymali także upominki przygotowane przez organizatorów. Nie zabrakło również losowania nagród, strefy gastronomicznej, ciepłych posiłków i atrakcji dla dzieci.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel partner narzędzia.pl, oferujący elektronarzędzia, szamotuły, Sportowa 5.
10: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
11: Temperatura utrzymuje się na poziomie 8 kresek powyżej zera. Odczuwalnie nadal około 5 powyżej zera. Zachmurzenie pozostaje umiarkowane, bez opadów. Wiatr lekko przyspiesza do około 18 km na godzinę, w porywach do 40. Powietrze jest dość rześkie, ale stabilne, więc poranek przebiega spokojnie, choć z wyraźnym ruchem powietrza.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel partner narzędzia.pl, oferujący elektronarzędzia, szamotuły, Sportowa 5.
10: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl

Czwartkowy poranek, Arkadiusz Mieńczewski, witam ponownie. Dzisiaj wchodzimy dzień hasła. Jesteśmy praktycznie wszyscy zahasłowani. Hasło hasłem pogania. Człowiek musi znać tyle haseł, żeby wejść tu, wejść tam. No jak znaleźć sposób na to, żeby zapamiętać te wszystkie hasła? Kiedyś było zdecydowanie prościej. Były znane hasło, masło, trzasło i już. A teraz, żeby gdziekolwiek się dostać, to trzeba znać hasło. Na szczęście, żeby słuchać porannego programu, nie musicie znać żadnego hasła, ale pamiętajcie, żeby ustawiać te hasła, żeby one nie były takie proste do złamania, bo niestety najnowszy globalny raport ujawnia, że proste i łatwe do złamania hasła nadal dominują zarówno w Polsce, jak i na świecie. I uwaga, top 20 najpopularniejszych haseł w Polsce rozpoczyna się od jedynki admin. To jest właśnie hasło numer 1. Na drugim miejscu jest 1, 2, 3, 4, 5, 6. Potem na trzecim miejscu jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na miejscu szóstym, co ciekawe, jest na przykład mandarynki 4. Na miejscu siódmym jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jest jeszcze hasło kuwe 1, 2, 3 z wykrzyknikiem. Jest kocham 12, to na miejscu 13. I na miejscu 20 znajduje się hasło kuwerty 1, 2, 3. Takie właśnie proste do złamania hasła często pojawiają się tam, gdzie wy je umieszczacie, czyli i w internecie, i we własnych telefonach. Pamiętajcie, że hasło jest bardzo ważne. Najlepiej, żeby było jak najtrudniejsze, no tylko pytanie, jak to najtrudniejsze później zapamiętać.

0: czas na życzenia dla urodzonych 7 maja i kilka słów o was. Jesteście osobami wyjątkowo ambitnymi i pracowitymi. Bardzo dużo czasu poświęcacie analizą otaczającej was rzeczywistości i często udaje wam się zaobserwować na pierwszy rzut oka niewidoczne szczegóły. Jesteście niezwykle skrupulatni, co znacznie spowalnia wasze działania. Powierzając wam ważne zadanie, możemy mieć pewność, że potraktujecie je odpowiedzialnie i dokładnie. Ponadto należycie do ludzi wytrwałych i zdeterminowanych. Kiedy coś sobie postanowicie, nic nie powstrzyma was od osiągnięcia upragnionego celu. Rywalizacja i nieodparta potrzeba bycia na podium napędza was do działania i stanowi waszą główną motywację. Wasze zalety to wierność, lojalność, uczuciowość, wady, lenistwo, drażliwość, flegmatyczność. Wasza szczęśliwa liczba to 4, a wśród urodzonych 7 maja są amerykański aktor Gary Cooper, Ryszard Rembiszewski, polski aktor, prezenter radiowy, lektor, konferansjer, to ten, który między innymi kiedyś prowadził losowania Lotto. Polski aktor Radosław Pazura i Maciej Zakościelny. Oni też dzisiaj obchodzą swoje urodziny. Wszystkiego najlepszego dla was.
1: Reklama.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays. Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
7: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
8: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
7: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
8: A w środku?
7: Ogromny bagażnik, 604 litry.
8: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
7: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Uwielbiam rysowanie.
11: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitae. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitae.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
12: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
13: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
14: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
12: Doskonale, kupujemy.
14: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: 3,17,41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
16: No, ja też umiem liczyć.
17: 8,11.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
19: Radio Wielkopolska. W Czarnkowie, Trzcięcy. Słuchaj nas na 91,6 FM.

Radio Wielkopolska. W Obornikach, Rogoźnie i Murowanej Goślinie. Słuchaj nas na 95,9 FM. I've been watching you.

0: Poranna prasówka z Radiem Wielkopolska.
1: Skąd ten smród? Pyta głos Wielkopolski. Mieszkańcy go czują, a Volkswagen Poznań odpowiada: my nie przekraczamy norm. Od blisko 2 lat mieszkańcy okolic poznańskiego Antoninka żyją w cieniu uciążliwego zapachu, który, jak twierdzą, wydobywa się z lakierni fabryki samochodów. Opisują go jako chemiczny, duszący, momentami tak intensywny, że trudno wytrzymać przy otwartym oknie. Ten temat powrócił z pełną mocą podczas posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Poznania, na które przyszło kilkadziesiąt osób. Atmosfera była napięta, opisuje głos Wielkopolski. Z jednej strony mieszkańcy, którzy od dawna czują się bezradni wobec problemu. Z drugiej przedstawiciele zakładów Volkswagen Poznań, którzy zapewniają, że nie przekraczają żadnych norm środowiskowych. Te dwa światy zderzyły się ze sobą w sali obrad, a emocje były wyczuwalne niemal tak samo jak zapach, o który toczy się spór. Największy niepokój budzi jednak przyszłość. Fabryka planuje rozbudowę, a wraz z nią wycinkę około 5 hektarów lasu. To właśnie ten pas zieleni oddziela dziś zakład od osiedla Zieliniec. Mieszkańcy obawiają się, że gdy drzewa znikną, nic nie zatrzyma już nieprzyjemnych woni, które ich zdaniem i tak są już trudne do zniesienia. W ich oczach rozbudowa fabryki nie oznacza rozwoju, lecz pogłębienie problemu, z którym zmagają się każdego dnia. Głos Wielkopolski pisze też o tragedii pod Lwówkiem. Wielkopolskę poruszyła wiadomość o zabójstwie 13-letniej dziewczynki spod Lwówka. Według wstępnych ustaleń za jej śmiercią może stać rówieśnik, nastolatek. To dramat, który trudno zrozumieć, a jeszcze trudniej o nim mówić. Były komendant Policji Miejskiej w Poznaniu, Maciej Szuba, podkreśla, że takie zdarzenia wciąż należą do rzadkości, ale właśnie dlatego wstrząsają opinią publiczną tak mocno. Szuba zwraca uwagę, że za każdym razem, gdy dziecko odbiera życie innemu dziecku, pojawia się pytanie o to, co działo się wcześniej, co narastało w młodym człowieku, zanim emocje przekroczyły granice, której nie powinny przekraczać. Wskazuje na hejt, który stał się codziennością młodych ludzi, na brak umiejętności rozmowy, na przemoc podpatrywaną u dorosłych. Dzieci, jak mówi, uczą się przede wszystkim przez obserwacje, a świat dorosłych bywa dla nich lustrem, w którym odbijają się najgorsze wzorce. Rozmowa z Maciejem Szubą w dzisiejszym głosie Wielkopolskim.
2: Autopromocja.
3: Popołudnie w Wielkopolsce? Tylko z popołudniówką w Radiu Wielkopolska. Ciekawostki z regionu, wydarzenia kulturalne, lokalne historie i wszystko to, co naprawdę dzieje się tu i teraz. Bez lania wody, konkretnie i z charakterem. Włącz popołudniówkę od poniedziałku do piątku między 15 a 18 i bądź na bieżąco. Radio Wielkopolska. Twój region, twoje sprawy. Andrzej Kamiński, polecam i zapraszam.
2: Autopromocja.
4: Radio Wielkopolska. W Chodzieży, Pile, Ujściu. Słuchaj nas na 89 FM.

0: czasu pojawiają się u mnie tematy tak zwane około muzyczne, no bo tak można powiedzieć o festiwalu Eurowizji, że to temat tak zwany około muzyczny. Niektórzy kochają ten festiwal, a inni go nienawidzą. No tak to już jest. W tym roku 70. edycja tego konkursu. Wystąpi podczas pierwszych półfinałów Alicja Szamplińska, która zaśpiewa swój utwór Prey. Alicja, piękny taki głęboki głos, 12 maja będzie miała szansę dostać się do finału, wystąpi jako 14, czyli przedostatnia w stawce liczącej 15 państw, a to jedna z najmocniejszych pozycji startowych, jeżeli chodzi o szansę o awans do finału. Z drugiej jednak strony pojawiły się takie wyniki losowania i uznania klubów jurorskich z 43 krajów. Są takie kluby, które głosują na te utwory, które pojawią się podczas tego konkursu. No i co? No i my bardzo słabo, bo od 5 lat nie było gorzej. Dostaliśmy 0 głosów. To znaczy Alicja dostała 0 głosów i znaleźliśmy się na ostatnim miejscu razem ze Szwajcarią, San Marino, Portugalią i Azerbejdżanem. Najgorsze miejsce. Na pierwszym miejscu Finlandia, na drugim Dania, na trzecim Australia. To według tych klubów, które znają się, wysłuchały już wszystkich piosenek i one twierdzą, że tak właśnie może wyglądać wynik tegorocznej Eurowizji. Poczekamy, zobaczymy, może Alicja jednak zostanie doceniona.
1: Wykańczasz wnętrze wymarzonego domu? Postaw na najwyższą jakość. Szukasz blatów, parapetów, schodów z granitu, marmuru lub kwarcytu? Nie mogłeś lepiej trafić. Firma Vertimar z Czarnkowa to indywidualne podejście do wymagań każdego klienta i duży wybór materiałów, które zadowolą najbardziej wyszukany gust. Przekonaj się. Vertimar. Czarnków, ulica Księdza Kanonika Tila 3. Znajdź nas na Facebooku i na www.vertimar.pl. Vertimar. Stawiamy na najwyższą jakość.
2: Przenieś prace ogrodowe na najwyższy poziom. Autoryzowany dealer marki Stihl, firma Knapscy, zaprasza do swoich sklepów w Pile i Czarnkowie. Oferujemy kosiarki automatyczne IMO, traktorki, kosy, nożyce, pilarki, opryskiwacze, dmuchawy, przecinarki, świdry, sprzęty elektryczne, akumulatorowe oraz spalinowe. Z naszym sprzętem stworzysz swój idealny ogród. Firma Knapscy, Piła, ulica Zygmunta Starego 3, Czarnków, plac Karskiego 9, www.knapski.pl.
3: Planujesz remont kuchni lub łazienki? Koniecznie odwiedź stronę www.panelemyślnikszklane.pl. Nowoczesne panele szklane z grafiką zaprojektuje, wykona i zamontuje w Twojej kuchni i łazience firma Color Glass. Modne i bezpieczne panele z hartowanego szkła tylko z firmy Color Glass. Uwaga, do końca miesiąca atrakcyjne rabaty. Jakie? Sprawdź na www.panelemyślnikszklane.pl. Firma Color Glass. Panele szklane od pomiaru do montażu.
1: Reklama.

szkoła może być fajna. Może, a dlaczego? Zaraz wam to udowodnię. Uczniowie zadowoleni, rodzice też zadowoleni. We Wrocławiu od 1 września w 4 szkołach ponadpodstawowych ruszą klasy dronowe. Uczniowie będą uczyć się obsługi bezzałogowych statków powietrznych w ramach programu Bezpieczny Wrocław. Miasto traktuje ten projekt jako przygotowanie młodzieży do pracy w rozwijającej się branży technologicznej. Wrocław wpisuje nowe zajęcia do szerszego planu rozwoju szkolnictwa technicznego. Miasto stawia na połączenie teorii z praktyką i chce, by nauka w szkołach lepiej odpowiadała na potrzeby rynku pracy. Okazuje się, że można, tylko ja pytam, dlaczego tylko w 4 szkołach? Może wypadałoby, warto by zrobić takie zajęcia we wszystkich szkołach ponadpodstawowych. Ja wiem, że może być problem z kupnem dronów, bo z tym zawsze mamy problem, ale skoro były pieniądze na to, żeby kupić uczniom klas 4 komputery, to może kupmy drony do każdej szkoły i niech uczniowie się szkolą i mają o tym pojęcie, bo wiemy, jak wygląda sytuacja, że w tej chwili na przykład za naszą wschodnią granicą trwa tak zwana wojna, przede wszystkim dronowa. I warto mieć wykształconych ludzi, którzy znają się w tym temacie. Także Wrocław, brawo, czekamy na inne miasta.

0: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
1: Zapraszamy do sklepów Bricomarsze w Obornikach, Szamotułach, Wągrowcu i Trzciance.
2: Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500 606 771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja przybychowo. Telefon 500 606 771.
3: Kwiaty na ostatnią chwilę, a kwiaciarnia zamknięta? Nic straconego. Wpadnij do kwiatomatu przy kwiaciarni pod Lipą w Ostrorogu. Gotowe bukiety przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Zapraszamy na Poznańską 61A po świeże kwiaty cięte i doniczkowe, cudowne bukiety na każdą okazję, a także balony z helem i upominki, które uświetnią każdą uroczystość. Kwiaciarnia pod Lipą, Ostroróg, Poznańska 61A. Znajdziesz nas także na Facebooku pod hasłem Kwiaciarnia pod Lipą, Ostroróg.
4: Reklama.
5: Żywioł opanowany, ale wciąż niebezpieczny, trwa gaszenie Puszczy Solskiej. Burze nad Polską ostrzeżenia zaczną obowiązywać po południu. Naturalne kosiarki, czyli owce, zatrudniło miasto Katowice. Agnieszka Trojanowska-Bis. Śmigłowce i samoloty wznowiły działania na terenie pożaru Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Żywioł jest aktualnie pod kontrolą, choć w środku niego wciąż są miejsca, które wymagają stałej interwencji strażaków.
6: Sytuacja jest trudna, chcę to bardzo jasno podkreślić. Ustawiana jest kolejna linia obrony.
5: Mówił minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński, który cały czas jest na miejscu akcji w sztabie kryzysowym. Mieszkańcy nie kryją obaw. Rozmawia z nimi Anna Gmiterek-Zabłocka.
7: Ogromna chmura dymu.
8: Ogromna. No tak, ja go nie wiedziałem. Jeszcze. Coś okrutnego.
9: Samoloty latają i jeszcze mają przyjechać, przylecieć.
10: Wszystko górą przechodziło na kolejne...
7: Błyskawicznie.
10: Tak, dokładnie tak. Więc ja się nawet bałam, modliłam o tych strażaków, którzy jadą. Przecież to wjedzie do tego lasu, odwróci się, a jesteś już otoczony tym ogniem.
11: Bardzo sucho jest, bardzo sucho. No i deszczu nie ma.
12: Na polu to próbowaliśmy coś zasadzić. Strasznie, strasznie twarda ziemia. W ogóle nic nie pada.
5: W okolicy pożaru leży miasto Józefów. Mieszkańcy są przygotowani do ewentualnej ewakuacji, jeśli taka potrzeba zajdzie. A IMGW ostrzega przed burzami w południowo-wschodniej części kraju. Te dziś po południu mogą wystąpić w 5 województwach na terenie lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego oraz częściowo na terenie świętokrzyskiego i mazowieckiego. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać o godzinie 14. Szpital dostał karę za leczenie syna senatora poza kolejką pacjentów. Placówka w Aleksandrowie Kujawskim musi zapłacić 134 tysiące złotych kary, jaką nałożył na nią Narodowy Fundusz Zdrowia. To po aferze z przyjęciem poza kolejnością syna polityka Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenca. Kontrola NFZ potwierdziła, że szpital nie zapewnił pozostałym pacjentom należytej opieki. Błażej Kulesza.
13: Ponad 130-tysięczna kara to efekt kontroli, która tylko potwierdziła, że jedyni lekarze na oddziałach chirurgii i anestezjologii, zamiast troszczyć się o pacjentów, uczestniczyli w zabiegu syna senatora Lenca. Mówi Barbara Nawrocka, rzecznik kujawsko-pomorskiego NFZ-u.
14: Kontrola ujawniła, że szpital nie zapewnił należytej, całodobowej opieki lekarskiej.
13: Placówka od kary może się odwołać, ale wnioski z prowadzonej wewnętrznej kontroli są zbieżne z tą zleconą przez fundusz, mówi Mariusz Trojanowski, prezes szpitala w Aleksandrowie Kujawskim.
15: Narodowy Fundusz Zdrowia po prostu potrąci sobie to z naszych kontraktów.
13: Pełen raport z wewnętrznej kontroli szpital ma zaprezentować w przyszłym tygodniu.
5: Na Łotwę wleciały obce drony z Rosji, a dwa z nich rozbiły się. Na miejscu są służby ratownicze. Według doniesień jeden dron uderzył w skład ropy naftowej w mieście położonym przy granicy z Rosją. Płacą im za to, że w trakcie pracy jedzą, piją, odpoczywają i znów jedzą. Taką ekipę do koszenia zieleni zatrudniły Katowice. Miasto zatrudniło stado owiec kameruńskich. Do koszenia w tym sezonie wyskubią, przemielą i będą nawoziły w sumie 60 tysięcy metrów kwadratowych, mówi Michał Mendela z ratusza.
16: Podnajęliśmy te owce od hodowcy z Sośnicowic, który odpowiada za ich transfer z jednej lokalizacji do drugiej, przygotowuje tą przestrzeń, ogradzając ją. Hodowca odpowiada za bieżące dostarczanie wody.
5: Wynagrodzenie owce mają wypłacane w naturze, czyli dostają to, co zjedzą.
4: Grodziscy policjanci otrzymali kryształowe gwiazdy, jedno z najważniejszych wyróżnień przyznawanych funkcjonariuszom ratującym ludzkie życie. Doceniono ich za odwagę, profesjonalizm i skuteczne działania w sytuacjach zagrożenia. W tegorocznej edycji kryształowych gwiazd wyróżniono 79 funkcjonariuszy z całego regionu. Łączy ich gotowość do działania w chwili, gdy liczy się każda sekunda. Wśród nagrodzonych znalazł się starszy sierżant Hubert Winiarz z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim. W grudniu 2024 roku wspólnie z młodszym aspirantem Hubertem Michałowskim interweniował na dachu pustostanu przy ulicy Głogowskiej, gdzie znajdowała się ranna kobieta w głębokim kryzysie emocjonalnym. Funkcjonariusze zachowali pełne opanowanie, wykorzystując moment nieuwagi kobiety, bezpiecznie obezwładnili ją i sprowadzili z wysokości, przekazując pod opiekę specjalistów. Wyróżnienie otrzymał także podkomisarz Radosław Woźny, obecnie pełniący służbę w grodziskiej jednostce. Doceniono jego działania z listopada 2024 roku, kiedy jeszcze jako funkcjonariusz komendy w Olsztynie wraz z młodszym aspirantem Nikodemem Brzezińskim prowadził poszukiwania młodego mężczyzny. Policjanci odnaleźli w lesie samochód z włączonym silnikiem, do którego doprowadzona była rura od wydechu. W środku znajdował się nieprzytomny kierowca. Mundurowi siłowo otworzyli auto i rozpoczęli reanimację, przywracając funkcje życiowe jeszcze przed przyjazdem ratowników.
7: Tatuaże, pomoc i wyjątkowa atmosfera. Nietypowa akcja dla Cancer Fighters w Stradoniu. W Stradoniu pod Trzcianką w jednej z wiejskich stodół odbyła się spontaniczna akcja charytatywna na rzecz Fundacji Cancer Fighters. Wydarzenie powstało dzięki współpracy kilku zaangażowanych osób, które postanowiły połączyć siły i zrobić coś więcej niż tylko internetową zbiórkę. Połączyli pomoc z wykonywaniem tatuaży. Zamiast studia wybrano miejsce w lesie, gdzie uczestnicy mogli spotkać się, porozmawiać i wspólnie zrobić coś dobrego.
17: Zainspirowani inicjatywą Łatwoganga i tym, jak cała Polska potrafiła się jednoczyć w pomaganiu, też chcieliśmy dołożyć swoją cegiełkę. Ale skoro tatuaży, to pomyśleliśmy, zróbmy to w stodole, w lesie, tak trochę na dziko. No i do tej naszej stodoły zaczęły zjeżdżać tłumy pięknych i szczerych ludzi, którzy chcą dać coś od siebie. Wielu z nich wsparło zbiórkę jeszcze przed jej oficjalnym zakończeniem, ale byli też tacy, którzy podjęli decyzję spontanicznie na miejscu tutaj u nas, po prostu robiąc przelew na fundację. I to akurat było w tym ważne i pouczające. To przypomniało wszystkim, że pomagać można przecież zawsze. Było mnóstwo emocji. Już wiemy, że będziemy to powtarzać co roku.
4: Echo ptasich treli jeszcze długo będzie unosić się nad Uzarzewem w gminie Swarzędz, gdzie odbyły się pierwsze Mistrzostwa Wielkopolski w naśladowaniu ptasich odgłosów. W muzealnym parku spotkali się miłośnicy przyrody, osoby z dużym poczuciem humoru i ci, którzy nie boją się stanąć przed publicznością, by zaprezentować własne interpretacje leśnych koncertów. Festiwal z roku na rok przyciąga coraz więcej gości, a tegoroczna edycja była prawdziwym rekordem frekwencji. W jury konkursu zasiedli Zbigniew Kowalski z Muzeum w Uzarzewie, Zuzanna Stasiak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Jerzy Dąbrowski z Muzeum Regionalnego w Rogoźnie. Jurorzy podkreślali, że uczestnicy imponowali nie tylko precyzją odwzorowania ptasich głosów, lecz także sceniczną odwagą i pomysłowością. W finałowej rywalizacji o tytuł mistrza treli zwyciężył Przemysław Różak, ogrodnik i pasjonat przyrody, który zaprezentował efektowne naśladownictwo kruka. Podkreślał, że jego umiejętności wynikają z codziennej pracy blisko natury. Festiwal ornitologiczny to jednak nie tylko konkurs. Duże emocje wzbudziły pokazy sokolnicze, podczas których można było z bliska podziwiać siłę i majestat ptaków drapieżnych. Sporym zainteresowaniem cieszyły się także spotkania z egzotycznymi papugami oraz prezentacje obrączkowania ptaków, pozwalające zajrzeć za kulisy pracy ornitologów. Organizatorzy już zapowiedzieli kolejną edycję festiwalu, która odbędzie się za rok.
18: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel partner narzędzia.pl, oferujący elektronarzędzia, szamotuły, Sportowa 5.
20: Na termometrach 8 kresek powyżej zera. Odczuwalnie około 6 powyżej zera. Niebo mocniej się zachmurza, chmury zajmują już niemal całą przestrzeń. Opadów jeszcze nie ma, ale aura robi się bardziej pochmurna i stonowana. Wiatr około 18 km na godzinę, w porywach do 40. Powietrze pozostaje chłodne, a słońce wyraźnie schodzi na dalszy plan.
18: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel partner narzędzia.pl, oferujący elektronarzędzia, szamotuły, Sportowa 5.

Czwartkowy poranek, Arkadiusz Mięczewski. Au, sialalala, nie mam pieniędzy. Au, sialalala, nie mam ochoty wziąć się do roboty. Rozpoczynamy muzycznie w roku 1951, 7 maja. W Katowicach na świat przyszedł Ireneusz Dudek i pewnie niektórzy z was znają jeszcze taki hit O, Ksiuta. Tak to było. W roku 66 grupa The Mamas and The Papas rozpoczęła pierwszy z trzech tygodni przewodzenia na amerykańskiej liście przebojów singlem z utworem Monday, Monday. W roku 71 w Sztokholmie urodził się Eagle A. Cherry, wokalista i kompozytor, który w 98 roku wprowadził na listy przebojów singiel z piosenką Safe Tonight. W roku 72 Rolling Stones opublikowali swój drugi album pod szyldem własnej wytwórni. W roku 77 była chórzystka w zespole Stevie'ego Wondera. Dennis Williams zdobyła pierwsze miejsce na brytyjskiej liście przebojów piosenką zatytułowaną Free. W roku 1977 zespół The Eagles zdobył pierwsze miejsce listy Billboardu singlem z utworem Hotel California. W roku 82 grupa Depeche Mode wystąpiła po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych, a w roku 2000 Britney Spears zdobyła pierwsze miejsce na Wyspach Brytyjskich singlem Oops, I Did It Again. Taka jest krótka muzyczna historia 7 maja, a już za chwilę kolejne historie dla was.

było muzycznie, to teraz będzie trochę filmowo, trochę komiksowo. Być może niektórzy starsi nasi słuchacze pamiętają takie opowiadania o dwóch harcerzach i uczłowieczonym szympansie. Czyli, uwaga, kto jeszcze pamięta? Tytus, Romek i Atomek. Po raz pierwszy pojawili się 22 października 1957 roku w takiej gazecie, która nazywała się Świat Młodych. No potem nastąpiła ewolucja, powstawały komiksy, a teraz, uwaga, powstaje film. I to film, długometrażowy film. Tytus, Romek i Atomek ma już swój pierwszy zwiastun, wielki powrót legendy PRL-u, bo taka to właśnie była legenda Babcio Chmiel. I teraz będzie film, który będzie można zobaczyć normalnie w kinie, wybrać się. Ciekawe, dla kogo będzie to produkcja. Czy będzie to coś, na co pójdą ci, którzy pamiętają komiksy Tytusa, Romka i Atomka, chociaż dzisiaj mają już pewnie w granicach 50 lat albo i więcej? Czy też zabiorą ze sobą dzieciaki, żeby pokazać im, jak ich rodzice kiedyś bawili się świetnie przy przygodach Tytusa, Romka i Atomka? No, zobaczymy, czy taka produkcja ma jeszcze szansę bytu. Kultowy polski komiks, tym razem w wersji kinowej. Do zobaczenia już wkrótce.

0: Topolski.
1: A teraz atrakcje szeroko związane z muzyką. To też jest wydarzenie, które ma już swoją renomę w regionie utartą. Zatem tym bardziej jest mi miło, że mogę co nieco na jego temat powiedzieć. Zaglądamy do Piły, bo tam bardzo przyjemny jubileusz. 10. odsłona znanego i można powiedzieć już kultowego festiwalu pod hasłem Piła czuje bluesa. Przed nami muzyczny weekend, będziecie mogli spędzić czas nad wodą, ale też wspólnie się zintegrować, a przede wszystkim posłuchać dobrej muzyki i to jeszcze granej na żywo. Pojawi się jam session, wieczór pełen improwizacji i emocji jedynych w swoim rodzaju. Koncerty zespołów i nie tylko, naprawdę się to zapowiada bardzo, bardzo szeroko. Naprawdę tych zespołów jest sporo, każdy z nich to inny repertuar, inna historia i inne przeboje, ale wszystkich łączy jedno, pasja do bluesa i miłość do muzyki, a to przecież jest chyba tutaj najistotniejsze. Warto też się zaznajomić z Bluesbusem. To jest taki autobus, który będzie robił, mówiąc kolokwialnie, za transport w czasie festiwalowych dni. Jeżeli lubicie koncerty pod gołym niebem, a do tego energetyczne i klimatyczne brzmienia, to nie może was zabraknąć. Festiwal w najbliższy weekend od 8 do 10 maja na terenie ośrodka wczasowego Mosir Płotki, rzecz jasna w Pile. Polecam i zapraszam.
2: Radio Wielkopolska. W Szamotułach, Pniewach i Wronkach. Słuchaj nas na 99,1 FM.

0: propos jeszcze, zostając przy rzeczach kultowych, to internauci informują, że jest afera. Jest afera, bo dla wielu ludzi no, to jest niewyobrażalne. Jak to? Otworzyć napój, a tam, żeby nie było na przykład hasła kocham cię, albo miłego dnia, albo cokolwiek. No, kupujesz napój na literkę T, nie mogę wymienić nazwy, ale wszyscy wiedzą, odkręcasz, a tam zawsze było jakieś hasło, uśmiechnij się, albo dasz radę, no, albo takie romantyczne wyznania, no i okazuje się, że nagle hasła zniknęły. No i teraz jest afera. Nawet pojawiły się takie bezpośrednie, oficjalne zapytania do marki. Dlaczego tak się stało? Dlaczego te hasła zniknęły? Czy już nie chcecie i nie będziecie produkować napojów z zakrętkami, które zawierają hasła, czy też to tylko jakaś, nie wiem, awaria? Czy to coś się stało wyjątkowego? No i zobaczymy. Na razie wszyscy czekają na odpowiedź oficjalną firmy, na literkę T, żeby się wypowiedziała, czy też już następnym razem, otwierając napój, będziemy znowu mogli przeczytać coś motywującego albo coś miłego, czy też już teraz będą to po prostu zwykłe, puste, normalne nakrętki.
1: Autopromocja.
2: Popołudnie w Wielkopolsce? Tylko z popołudniówką w Radiu Wielkopolska. Ciekawostki z regionu, wydarzenia kulturalne, lokalne historie i wszystko to, co naprawdę dzieje się tu i teraz. Bez lania wody, konkretnie i z charakterem. Włącz popołudniówkę od poniedziałku do piątku między 15 a 18 i bądź na bieżąco. Radio Wielkopolska. Twój region, twoje sprawy. Andrzej Kamiński, polecam i zapraszam.
1: Autopromocja.
3: Reklama. Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Brico Marche super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Zapraszamy do sklepów Brico Marche w Obornikach, Szamotułach, Wągrowcu i Trzciance.
5: Witajcie kochani w poradniku stolarskim. Często pytacie, skąd biorę tak świetne płyty i blaty do moich projektów. To żadna tajemnica. Płyty, blaty, fronty meblowe i akcesoria zamawiamy wyłącznie w hurtowni Strefa Płyt Dominiak. Najwyższa jakość, ogromny wybór, konkurencyjne ceny i co najważniejsze, profesjonalne cięcie i oklejnowanie. Hurtownia płyt i blatów Dominiak. Sarbia 60 koło Czarnkowa. Zadzwoń 695-239-235 lub wejdź na płytyblatyfronty.pl. Hurtownia Dominiak. Zrealizujmy razem twój projekt.
6: Wykańczasz wnętrze wymarzonego domu? Postaw na najwyższą jakość. Szukasz blatów, parapetów, schodów z granitu, marmuru lub kwarcytu? Nie mogłeś lepiej trafić. Firma Vertimar z Czarnkowa to indywidualne podejście do wymagań każdego klienta i duży wybór materiałów, które zadowolą najbardziej wyszukany gust. Przekonaj się. Vertimar, Czarnków, ulica Księdza Kanonika Tila 3. Znajdź nas na Facebooku i na www.vertimar.pl. Vertimar. Stawiamy na najwyższą jakość.
7: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Autokompol, koncesjoner Dacia, Poznań Kazimierza Wielkiego 1, zaprasza.
3: Reklama.

Pozdrawiam o poranku wszystkich maturzystów, rodziców maturzystów, przyszłych studentów i pracujących studentów. Słuchajcie, jest badanie. Studenci w Polsce, czyli studenci w pracy. Nie każde studia są bezpłatne. Na niektóre trzeba zarobić. Rodzice czasami nie mają, żeby dołożyć. No to student musi pracować. No i studenci w Polsce zarabiają średnio 4000 zł netto miesięcznie. A ile chcieliby zarabiać? Za satysfakcjonujący poziom wynagrodzenia studenci uznaliby kwotę około 10 tysięcy złotych na rękę. Wynika z tego właśnie badania. No i jak widać, różnica między tym, co się zarabia, a tym, co by się chciało zarabiać, jest duża. Być może po zakończonych studiach taki student będzie rzeczywiście zarabiał kwotę, która będzie go satysfakcjonowała, tylko trzeba pamiętać, drogi studencie, o jednym, że do 26 roku, wtedy, kiedy studiujesz, no to nie jest pobierany od ciebie tak zwany podatek dochodowy, a po 26 roku życia, nawet jak twoja pensja będzie wynosiła 10 tysięcy złotych brutto, to będziesz musiał od tego odjąć podatki i inne daniny i w związku z tym ta zamiast 10 tysięcy na rękę otrzymasz znowu 5 tysięcy złotych na rękę. I tak wygląda nasze właśnie życie po studiach, na studiach i po studiach. No chyba, że ktoś zarabia zdecydowanie więcej, no to wtedy netto będzie trochę więcej, ale to nie tak zbyt dużo więcej.

0: Deszcz pomaga strażakom walczącym z pożarem puszczy na Roztoczu. Uczelnie szykują się na maturzystów, którzy byli sześciolatkami w szkole. Polska ma bezpośrednie połączenie z San Francisco. To nowość w ofercie lotu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ponad 600 ton wody wylali strażacy z nieba na palącą się Puszczę Solską. To dotychczasowe podsumowanie dwóch dni walki z ogniem na Roztoczu. Śmigłowce i samoloty gaśnicze dotąd przeprowadziły około 500 rzutów wody. Dziś akcje kontynuują. Sytuacja po nocy jest opanowana, ale na miejscu znów zaczyna wiać wiatr, co jest największym zagrożeniem. Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński na porannym sztabie kryzysowym przekazał, jak to ujął, kilka optymistycznych informacji.
1: Sytuacja jak jest dość dynamiczna, ale zaczął padać deszcz. To będzie ułatwiało akcję gaśniczą. Druga, i to jest chyba najlepsza wiadomość, jeżeli chodzi o kwestię zagrożeń dla budynków mieszkalnych. Ona na dzisiaj jakiekolwiek ryzyko znacząco spadło. Ustawienie linii obrony przez strażaków okazało się skuteczne.
0: Pożar w okolicy miejscowości Kozaki i Osuchy w powiecie biłgorajskim wybuchł we wtorkowe popołudnie. Drony, które w nocy wtargnęły w przestrzeń powietrzną Łotwy, prawdopodobnie zostały wystrzelone przez Ukrainę przeciwko celom w Rosji, poinformował łotewski minister obrony, który udał się na miejsce, gdzie spadły dwa bezzałogowce. Łotewska armia zakomunikowała, że zagrożenie minęło, a Ukraina ma pełne prawo do obrony. W związku z nocnym incydentem poderwano myśliwce NATO, a na miejsce skierowano służby ratunkowe. Jak wcześniej informowaliśmy, dwa z kilku dronów rozbiły się, jeden z bezzałogowców uderzył w skład ropy naftowej w mieście Rzeczyca, 40 kilometrów od granicy z Rosją. Wyższe uczelnie przygotowują się do tegorocznej rekordowej rekrutacji. Niektóre nie wykluczają zmiany punktacji. Wszystko dlatego, że w tym roku maturę zdaje ponad 400 tysięcy osób. Prawie dwa razy więcej niż przed rokiem. Ben O'Connor.
2: Rekordowa liczba maturzystów oznacza większą konkurencję na wiodących polskich uczelniach. Maturzyści, z którymi rozmawiałem, zdają sobie z tego sprawę.
3: Trochę się tego obawiam, ale mimo wszystko wierzę, że nasza wiedza doprowadzi nas tam, gdzie chcemy być.
4: Myślę, że CKR robi troszkę trudniejsze arkusze, żeby jednak odsiać część tych maturzystów, no bo jednak liczba jest znacznie zwiększona.
2: Jak mówi prorektor do spraw dydaktyki SGGW profesor Jarosław Gołębiewski, punktacja w rekrutacji prawdopodobnie zostanie zmieniona.
5: Jeżeli będziemy mieli więcej kandydatów, to również będzie większa konkurencja.
2: Tak duża liczba maturzystów to pokłosie połączenia dwóch roczników. W 2014 roku do szkoły poszły sześciolatki.
0: Z pomysłu szybko zrezygnowano, jednak na jednym poziomie nauczania znalazło się wówczas więcej uczniów, którzy w tym właśnie roku podchodzą do matur. LOT robi kolejny krok za ocean. Polski przewoźnik zainaugurował właśnie bezpośrednie rejsy do San Francisco. Pierwszy lot w tamtym kierunku odbył się wczoraj z warszawskiego Okęcia. Nowa transatlantycka trasa przewoźnika będzie realizowana w sezonie letnim tego roku z częstotliwością do 4 rejsów tygodniowo. San Francisco to 6 miasto po Chicago, Nowym Jorku, New Yorku, Miami i Los Angeles, dostępne w regularnej siatce połączeń narodowego przewoźnika do USA.
6: Reprezentanci Akademii Bilardowej Rokietnica wrócili z Mistrzostw Polski Juniorów w Kielcach z imponującym dorobkiem. Zawodnicy zdobyli 4 medale, w tym jeden złoty, a dwoje z nich otrzymało powołania do kadry narodowej. Klub wystawił 5 zawodników: Julię Babicę, Wiktora Kaczmarka, Mateusza Cholewińskiego, Gabriele Wieczorek oraz Roberta Kramarczyka. Dla dwojga ostatnich był to debiut na imprezie tej rangi. Największy sukces odniósł Wiktor Kaczmarek, który triumfował w konkurencji 14:1, broniąc tytułu zdobytego rok wcześniej. Do złota dołożył srebro w 10 bil. Dwa kolejne medale zdobyła Julia Babica, srebro oraz brąz. W rywalizacji drużynowej zespół z Rokietnicy zajął 5 miejsce. To jednak nie koniec dobrych wiadomości dla klubu. Wiktor Kaczmarek i Julia Babica zostali powołani do reprezentacji narodowej i w lipcu wystąpią na Mistrzostwach Europy Juniorów w Słowenii.
7: 200 lat historii i wyjątkowy jubileusz. Szkoła w Nowej Wsi świętowała. W Nowej Wsi koło Wronek odbyły się uroczystości z okazji 200-lecia Szkoły Podstawowej imienia Arkadego Fidlera. W wydarzeniu wzięli udział uczniowie, nauczyciele, absolwenci oraz zaproszeni goście. Obchody rozpoczęły się oficjalnie. Nie zabrakło części artystycznej. Na scenie pojawił się szkolny chór oraz uczniowie z przygotowanymi występami. O znaczeniu tego jubileuszu dla społeczności mówi dyrektor szkoły Anna Sarbak.
8: 200 lat istnienia szkoły to historia zapisana nie tylko w kronikach, lecz także w sercach kolejnych pokoleń uczniów, nauczycieli, rodziców i mieszkańców naszej społeczności. To święto ludzi, którzy przez lata tworzyli tę szkołę oraz tych, którzy tworzą ją dziś. Niech to wyjątkowe święto będzie nie tylko okazją do wspomnień, lecz także inspiracją do dalszego rozwoju i podejmowania nowych wyzwań.
7: W programie znalazły się także prezentacje oraz film przypominający historię placówki od jej początków aż po współczesność. Jednym z ważniejszych momentów było umieszczenie kapsuły czasu oraz zasadzenie pamiątkowego drzewa. Głos zabrał również burmistrz gminy Wronki, Rafał Zimny, który odniósł się do roli szkoły w lokalnej społeczności.
9: Życzę, aby nauczyciele byli wirtuozami, uczniowie wiernymi słuchaczami, a dyrekcja potrafiła zapanować nad tym twórczym chaosem i wyznaczała nowe kierunki działań. Uczniowie, bądźcie jak patron tej szkoły, ciekawi i otwarci na świat. Pamiętajcie, że wyszliście z tej zacnej szkoły z kilkusetletnią tradycją.
7: Podczas uroczystości szkole przyznano również tytuł najstarszego czynnego pracodawcy w gminie Wronki. Na zakończenie nie zabrakło podziękowań.
10: Życzymy, aby ta pasja, którą pani pracuje, nigdy nie wygasła, a jubileusz był okazją do zasłużonego zbierania owoców pani trudu.
6: Poznańscy policjanci przejęli blisko 7 tysięcy sztuk elektronicznych papierosów bez wymaganych znaków akcyzy. Nielegalny towar przewożony był w dostawczym busie zatrzymanym na terenie miasta. Sprawą od dłuższego czasu zajmowali się funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej w Poznaniu. Prowadzone działania operacyjne dotyczyły przemytu z Niemiec do Polski towarów pozbawionych akcyzy. Policjanci ustalili konkretny transport, który miał przewozić kilka tysięcy urządzeń typu elektroniczny papieros. Funkcjonariusze zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej wspólnie z policjantami z komisariatu na Wildzie zatrzymali na terenie miasta dostawczy pojazd marki Renault. W środku znajdował się nieopodatkowany ładunek. Podczas przeszukania zabezpieczono blisko 7 tysięcy sztuk elektronicznych papierosów bez znaków akcyzy. Kierujący busem 19-latek został zatrzymany. Śledczy ustalili, że proceder naraził Skarb Państwa na straty sięgające około 520 tysięcy złotych. Zgodnie z kodeksem karnoskarbowym za paserstwo akcyzowe i współudział w takim przestępstwie grozi wysoka grzywna, a nawet kara pozbawienia wolności.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel partner narzędzia.pl, oferujący elektronarzędzia, szamotuły, Sportowa 5.
12: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
13: Temperatura rośnie do 9 kresek powyżej zera. Odczuwalnie około 6 powyżej zera. Zachmurzenie nadal bardzo duże, niebo w większości przykryte chmurami. Wiatr utrzymuje się na poziomie około 18 km na godzinę. W porywach do 40. Opadów brak, ale pogoda ma już bardziej pochmurny, spokojny charakter.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel partner narzędzia.pl, oferujący elektronarzędzia, szamotuły, Sportowa 5.
12: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl

Witam was ponownie w czwartkowy poranek, Arkadiusz Mieńczewski i zapraszam na naszą wycieczkę. Chciałbym wam zaproponować na początek wycieczkę na zaćmienie słońca, bo słuchajcie, następne będzie można zobaczyć dopiero za ponad 100 lat, a w tym roku 12 sierpnia na niebie rozegra się spektakl, na który wiele osób czekało od 27 lat. Tak, bo ostatnie takie zaćmienie miało miejsce właśnie 27 lat temu. Ostatni raz podobne zjawisko o takiej skali można było oglądać na polskim niebie pod koniec lat 90. Kolejne nadejdzie dopiero za ponad 100 lat, ale jeżeli chcecie zobaczyć w tym roku, to 12 sierpnia musicie sobie zrobić wycieczkę. Gdzie? Już mówię. Na Grenlandię, do Islandii, do Hiszpanii, do Rosji to raczej nie polecam i na niewielkim obszarze Portugalii będzie widoczne to zaćmienie słońca. W Polsce najlepsze warunki do obserwacji będą w zachodniej części kraju, w okolicach Wrocławia, Szczecina i Jeleniej Góry, ale to nie będzie takie prawdziwe, całkowite zaćmienie, dlatego pamiętajcie, że warto sobie, na przykład jeżeli się tym interesujecie albo chcecie zobaczyć coś, co jest bardzo wyjątkowe podczas tegorocznych wakacji, to zaplanować wyjazd na Grenlandię, do Islandii, do Hiszpanii, to właśnie tam całkowite zaćmienie słońca 12 sierpnia tego roku.

0: ile to już ja razy apelowałem, żeby nie żartować z poważnych spraw, a dalej nikt mnie nie słucha i nikt w ogóle nie słucha tego, że na lotnisku pewne rzeczy naprawdę nie. Zdecydowanie nie róbcie tego na lotnisku. W miniony wtorek na wrocławskim lotnisku doszło do incydentu, który błyskawicznie postawił stan gotowości funkcjonariuszy, bo pewien Polak, wybierając się do Hiszpanii, powiedział pracownikowi obsługi, że w jego walizce znajduje się bomba. No, jak zwykle taki żarcik, ha, ha, ha, ale to śmieszne. No i chwilę później próbował się tłumaczyć, że była to forma żartu, ale no niestety było już za późno. Na lotnisku natychmiast wdrożono procedury bezpieczeństwa przewidziane na wypadek zagrożenia. Do akcji wkroczyli funkcjonariusze. No i cóż, niestety lot się nie odbył, to znaczy tego pana lot się nie odbył. Bagaż został uznany za bezpieczny, natomiast konsekwencje dla pasażera były nieuniknione. No i to zdarzenie jest kolejnym przykładem na to, że na lotniskach nie ma miejsca na tego typu żarty. I jeżeli ktoś z waszych znajomych próbuje sobie tak zażartować, to nie wiem, zróbcie coś, no bo potem te wakacje to mogą być mało udane wakacje, a właściwie będziecie musieli zostać w domu, ponieść konsekwencje zapłacenia mandatu i jeszcze zostaniecie wpisani na listę pasażerów, którzy na przykład nie zostaną przewiezieni takimi albo innymi liniami lotniczymi. I o tym należy pamiętać przed żartami.
1: Reklama. Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
1: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
4: Witajcie kochani w poradniku stolarskim. Często pytacie, skąd biorę tak świetne płyty i blaty do moich projektów. To żadna tajemnica. Płyty, blaty, fronty, meblowe i akcesoria zamawiamy wyłącznie w hurtowni Strefa Płyt Dominiak. Najwyższa jakość, ogromny wybór, konkurencyjne ceny i co najważniejsze, profesjonalne cięcie i oklejnowanie. Hurtownia płyt i blatów Dominiak. Sarbia 60 koło Czarnkowa. Zadzwoń 695-239-235 lub wejdź na płytyblatyfronty.pl. Hurtownia Dominiak. Zrealizujmy razem Twój projekt.
5: Przynieś ubrania i odbierz kwiaty. Już 25 kwietnia w Faktory Poznań w Luboniu wymienisz niepotrzebne ubrania na kolorowe sadzonki. Podczas akcji rozdamy aż 800 roślin. Czekamy na Was od godziny 11 do wyczerpania zapasów lub do godziny 16. Organizatorem jest Głos Wielkopolski. Szczegóły i regulamin na glosswielkopolski.pl/eko-factory.
1: Reklama.
6: Radio Wielkopolska. W Chodzieży, Pile, Ujściu. Słuchaj nas na 89 FM.

0: Polski.
1: A my sobie teraz będziemy podążać śladami motoryzacji, żeby być tutaj bardziej precyzyjnym, śladami bardziej klasycznej motoryzacji. Udajemy się do Lubasza, niedaleko Czarnkowa, a tam impreza, która już naprawdę na stałe wrosła w kulturalno-rozrywkowy krajobraz regionu, łączy pasję do czterech kółek w klasycznym wydaniu z pomaganiem, więc ma wszystko to, co mieć powinna. Siódmy zlot Fiata 126P w Lubaszu właśnie. Impreza, która rokrocznie cieszy się sporą popularnością i przyciąga wielu miłośników motoryzacji w klasycznym wydaniu. Celem imprezy jest pomoc Stasiowi. Zresztą każdego roku wydarzenie posiada swojego bohatera, któremu uczestnicy zlotu pomagają i to jest bardzo piękna inicjatywa. Obok pomagania i wspólnego spędzania czasu, przygotujcie się naprawdę na szeroką gamę atrakcji towarzyszących. W programie liczne zabawy, projekcja filmu Dalej Jazda 2, na przykład zabawy z DJ-ami, żeby potańczyć i się rozruszać, pokaz iluzji, liczne koncerty, będą nawet wybory Miss i Mistera zlotu. Tutaj istotna sprawa, obowiązują przebrania PRL-u. Ale będzie też coś, żeby te cztery koła, żeby te samochody zaangażować, między innymi ustawienie aut w napis Lubasz 2026, wspólny przejazd bardzo malowniczą trasą po okolicy, czy liczne konkurencje motoryzacyjne dla uczestników zlotu. Będzie naprawdę o co też powalczyć, przyznane będą nagrody, chociażby za najpiękniejszego Fiata 126P, ale niech was to nie zmyli. Tego wszystkiego jest o wiele, wiele więcej. A siódmy zlot Fiata 126P w Lubaszu od 3 do 5 lipca. Rejestracja uczestników już trwa, a ja od siebie dodam, że patronem całości jest oczywiście Radio Wielkopolska.
2: Autopromocja.
3: Popołudnie w Wielkopolsce? Tylko z popołudniówką w Radiu Wielkopolska. Ciekawostki z regionu, wydarzenia kulturalne, lokalne historie i wszystko to, co naprawdę dzieje się tu i teraz. Bez lania wody, konkretnie i z charakterem. Włącz popołudniówkę od poniedziałku do piątku między 15 a 18 i bądź na bieżąco. Radio Wielkopolska. Twój region, twoje sprawy. Andrzej Kamiński, polecam i zapraszam.
2: Autopromocja.
4: Radio Wielkopolska. W Obornikach, Rogoźnie i Murowanej Goślinie. Słuchaj nas na 95,9 FM.

0: Jeśli macie zwierzaka i chcielibyście go zabrać na wakacje albo po prostu gdzieś wyjeżdżacie za granicę, to pamiętajcie, od 22 kwietnia tego roku w Unii Europejskiej obowiązują nowe przepisy dotyczące podróży zagranicznych ze zwierzętami domowymi. Wyjazd bez specjalnego paszportu może się skończyć zatrzymaniem na granicy, wysokimi karami, skierowaniem zwierzęcia na długotrwałą kwarantannę, a w skrajnych przypadkach nawet przymusową eutanazję. Na przykład tak surowi są Skandynawowie, także pamiętajcie, bo my Polacy należymy do najbardziej zwierzolubnych narodów w Unii Europejskiej. W około co drugim gospodarstwie domowym jest co najmniej jeden pies. Więcej zwierząt domowych od nas mają tylko Węgrzy. W Niemczech czy we Francji psy są tylko w co piątym gospodarstwie domowym, a w Szwecji ledwie w co siódmym. To oznacza, że stosunkowo często podróżujemy ze zwierzętami domowymi, głównie z psami, rzadziej z kotami, a to nie tylko w Polsce, a również i za granicę. Dlatego pamiętajcie, dowiedzcie się wcześniej, jak przewozić zwierzę swoje, ukochane, no, żeby wam go potem nie zatrzymali, bo musicie mieć specjalny paszport i o tym nie wolno zapomnieć.
1: Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
3: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz.

0: 25%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
1: 3, 17, 40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Reklama.

taka wiadomość dla wszystkich tych, którzy podróżują taksówkami. Dzięki zmianom w przepisach pierwsze autonomiczne taksówki mogą wyjechać na nasze ulice jeszcze przed końcem tego roku. Wyobrażacie sobie, podjeżdża taka taksówka, wy otwieracie drzwi, a tam nikogo nie ma. Nie macie do kogo powiedzieć dzień dobry, kierowca z wami nie rozmawia. Tak jakoś pusto, tak jakoś smutno. Ciekawe, czy będzie można w tej taksówce powiedzieć, proszę włączyć mi radio, taką i taką stację o poranku, żeby mi było tutaj miło i coś mi grało. Zobaczymy, poczekamy. Niektóre firmy już się zastanawiają nad tym, żeby sprowadzić tu takie samochody, które będą same jeździły i same nas woziły, bez kierowcy. Ciekawy jestem, jakie to uczucie i czy to będzie dobre samopoczucie, tak wsiadając do takiej taksówki bez kierowcy. Na pewno na początku będzie bardzo dziwnie. A ja bardzo serdecznie zapraszam was na jutrzejszy, najlepszy jak zwykle poranek, czyli piątkowy, bo piątek to jak zwykle weekendu początek. Mam nadzieję, do usłyszenia, do jutra. Miłego dnia, pa!

0: Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
1: Ay. Gaszenie pożaru Puszczy Solskiej trwa, strażakom pomaga deszcz. To ukraińskie drony wleciały na Łotwę, szkoły odwołały lekcje. Kierowcy autobusów będą ścigać się w Warszawie i zrobią to legalnie, na ocenę. Agnieszka Trojanowska-Bis. Deszcz pomaga strażakom walczącym od 2 dni z pożarem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Sytuacja powoli się stabilizuje, ale straż pożarna ma jeszcze dużo pracy. Piloci zrzucają wodę na miejscach, gdzie jeszcze tli się ogień, mówi jeden z pilotów, pan Dawid.
2: Wszystkie śmigłowce, które stacjonują w całej Polsce, zostały przebazowane tutaj do Józefowa. No, pracuję tym śmigłowcem przez około 2 godziny. Tym nawet 3 wczoraj pracowałem z racji tej sytuacji, że mamy paliwo na miejscu. Wodę mamy stosunkowo blisko, jako śmigłowiec jesteśmy w stanie tą wodę pobierać z każdego zbiornika, zestawu, z rzeczki. W trakcie godziny jesteśmy w stanie wykonać 50 zrzutów. Jestem byłym wojskowym, więc tak naprawdę misja jest za każdym razem ważna, ale bezpieczeństwo przede wszystkim.
1: Na miejscu są m.in. 2 policyjne Black Hawki i kilka samolotów i śmigłowców z Lasów Państwowych. A po południu spadnie jeszcze więcej wody. Od 14 dziś w Polsce burze w 5 województwach południowo-wschodniej Polski. Alerty wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 2 drony, które dziś rano rozbiły się na Łotwie, prawdopodobnie należały do Ukrainy, uważał łotewski minister obrony. Bezzałogowce wleciały nad Łotwę z terytorium Rosji. Według miejscowych mediów jeden z nich uderzył w skład ropy naftowej w mieście Rzeczyca, niedaleko granicy z Rosją, o czym Cezary Jaszczyk.
3: Łotewski minister obrony uważa, że Ukraina wystrzeliła drony przeciwko celom w samej Rosji. Z niewyjaśnionych do tej pory przyczyn maszyny zmieniły kurs. Ze względu na możliwe zagrożenie w miastach położonych przy granicy z Rosją odwołano zajęcia w szkołach. Zapadła też decyzja o poderwaniu myśliwców wielonarodowej misji NATO. Służby rozesłały do mieszkańców alertę o niebezpieczeństwie w przestrzeni powietrznej i zaapelowały o pozostanie w domach.
1: To już kolejny raz w ostatnich miesiącach, kiedy mieszkańcy Łotwy dostają takie ostrzeżenia. A o podobnych incydentach z udziałem ukraińskich dronów w ostatnim czasie informowały też władze Finlandii i Estonii. Po kontroli szpitala, w którym bez kolejki leczony był syn senatora Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenca, placówka w Aleksandrowie Kujawskim musi zapłacić 134 tysiące złotych. Karę nałożył Narodowy Fundusz Zdrowia. Zakończona właśnie kontrola potwierdza, że obecni na dyżurze lekarze, chirurg i anestezjolog zajęli się synem senatora, mając w tym czasie pod opieką blisko 30 pacjentów, potwierdza rzecznik kujawsko-pomorskiego NFZ-u Barbara Nawrocka.
4: Kontrola ujawniła, że szpital nie zapewnił należytej całodobowej opieki lekarskiej w oddziale chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii w dniu 15 marca bieżącego roku.
1: Wyniki wewnętrznej kontroli przeprowadzonej przez dyrekcję szpitala w Aleksandrowie Kujawskim mają być znane w przyszłym tygodniu. Najlepsi kierowcy autobusów z Warszawy i stołecznej aglomeracji wystartują w Mistrzostwach Kierowców Warszawskiego Transportu Publicznego. Wydarzenie odbędzie się już jutro po raz 5, ale pierwszy raz kierowcy będą ścigać się na autodromie Bemowo. Każdy uczestnik przejdzie 6 prób, w tym na przykład jazdę precyzyjną, omijanie przeszkody awaryjne, hamowanie czy ćwiczenie z płynności jazdy i bezpiecznych poślizgów. Rywalizację mistrzów kierownicy będzie można śledzić na żywo w mediach społecznościowych Warszawskiego Transportu Publicznego.
5: 13-letnia Wiktoria z powiatu nowotomyskiego miała zostać zamordowana, a jej śmierć upozorowana na samobójstwo. Podejrzanym 15-letni chłopak. To najnowsze ustalenia śledczych w sprawie tragedii, która od ponad roku porusza mieszkańców gminy Lwówek, a w ostatnich dniach niemal całą Polskę. Jak udało nam się ustalić od początku, wiele osób z okolicy miało wątpliwości, czy mogło dojść do samobójstwa. Sąsiedzi i znajomi nastolatki podkreślali, że nic nie wskazywało na taki scenariusz. Policjanci również nabrali podejrzeń już na początku śledztwa. Ze względu na wiek podejrzanego sprawa została przekazana do Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu, do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich. Służby nie ujawniają obecnie motywu ani szczegółów zgromadzonego materiału dowodowego. 13-letnia mieszkanka wsi Linie w gminie Lwówek zaginęła w marcu ubiegłego roku po wyjściu z domu. Rodzina zgłosiła jej zaginięcie, a policja rozpoczęła intensywne poszukiwania. Finał poszukiwań okazał się tragiczny.
6: Policjanci z komisariatu w Kórniku zatrzymali 51-letniego mieszkańca gminy, który jest podejrzany o kradzież taksówki. Mężczyzna działał w nietypowy sposób. Zamiast odjechać pojazdem, wywiózł go z niestrzeżonego parkingu na Lawecie, a następnie sprzedał w skupie złomu. Uzyskał zaledwie 400 zł, ale konsekwencje, jakie go czekają, będą znacznie poważniejsze. Do kradzieży doszło 2 maja. Właścicielka zgłosiła zniknięcie Opla Zafiry, oznaczonego jako taksówka. Jak ustalili śledczy, sprawca najpierw przełamał zabezpieczenia pojazdu, po czym załadował go na lawetę, którą przyjechał na miejsce. Zebrane dowody wskazywały, że mężczyzna udał się do jednego ze skupów złomu na terenie powiatu średzkiego, gdzie sprzedał skradziony samochód. Funkcjonariusze ustalili również, że za pojazd otrzymał około 400 zł. Intensywna praca operacyjna doprowadziła do szybkiego namierzenia podejrzanego. Już 5 maja, czyli 3 dni po zgłoszeniu, został zatrzymany na terenie gminy Kurnik. Tego samego dnia policjanci odnaleźli również skradzioną taksówkę. Auto znajdowało się na wcześniej wytypowanym złomowisku i było już poważnie zniszczone, pozbawione kół i przygotowane do dalszej utylizacji. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem. Za ten czyn grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.
5: Rolnik szykuje duży jubileusz. Trwają przygotowania i ruszyły zapisy dla absolwentów. W Szamotułach odbyła się konferencja, podczas której zapowiedziano obchody 80-lecia zespołu szkół nr 2 imienia Stanisława Staszica. Jubileusz odbędzie się we wrześniu i połączony będzie ze zjazdem absolwentów z wielu roczników. Podczas konferencji przedstawiono główne założenia wydarzenia. O jubileuszu mówi dyrektor szkoły Arkadiusz Majer.
7: Program tej imprezy najogólniej będzie się składał z kilku części. Pierwsza część będzie to tradycyjny festyn oblicza rolnika. Jest to impreza, na którą szkoła zaprasza osoby, które są bardzo mocno związane ze szkołą, ale też firmy, organizacje. Są występy artystyczne, pokazy kulinarne. Jest to bardzo ciekawa inicjatywa. Mnóstwo jest tych rzeczy i druga część to będzie odsłonięcie pamiątkowej tablicy i ławka, na której ta tablica będzie umieszczona. W szczegółach oczywiście jest jeszcze mnóstwo innych spraw.
5: Organizatorzy spodziewają się dużego zainteresowania, a o przygotowaniach i skali wydarzenia mówi prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Ryszard Frąckowiak.
8: Spodziewamy się na 400 osób absolwentów plus zaproszeni goście z samorządów tutaj, z powiatu, z województwa. Też jest w programie i zwiedzanie szkoły, wystawy w szkole, które tu szkoła organizuje, będzie później odsłonięcie i przez naszego proboszcza będzie poświęcenie tego eksponatu przed szkołą, który będzie tutaj stał przy wejściu. O 14:30 jest msza, w bazylice, po mszy, korowód wszystkich absolwentów i gości przejdzie ulicami miasta do hali sportowej Wacław. Tam część oficjalna się rozpocznie. O godzinie 20:00 po kolacji się zacznie bal absolwentów.
5: Zapisy na zjazd absolwentów już trwają. Zgłoszenia przyjmowane są do końca maja, a udział w wydarzeniu jest płatny. Organizatorzy proszą o wcześniejsze zapisy, by przygotować wydarzenie na odpowiednią liczbę uczestników. Jubileusz ma być okazją do spotkań po latach i wspólnego świętowania historii szkoły.
9: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel partner narzędzia.pl, oferujący elektronarzędzia. Szamotuły. Sportowa 5.
11: Termometry pokazują 9 kresek powyżej zera, odczuwalnie około 7 powyżej zera. Niebo pozostaje mocno zachmurzone bez większych przejaśnień. Wiatr nadal około 18 km na godzinę w porywach do 40. Powietrze jest chłodne i suche, a biometr neutralny, więc aura raczej nie pomaga, ale też nie powinna mocno przeszkadzać.
9: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel partner narzędzia.pl, oferujący elektronarzędzia. Szamotuły. Sportowa 5.

Rozpoczynamy nasze spotkanie. Nie zabraknie energetycznej muzyki oraz często zaskakujących ciekawostek. Tego, co tygrysy lubią najbardziej. Myślę, że bez przedłużania możemy zaczynać. Maja Popowska, witam i zapraszam.

0: Herb dziś kojarzy się często z ozdobą na murze, dokumentem rodowym albo eleganckim znakiem miasta. A przecież jego pierwotna funkcja była znacznie bardziej praktyczna. W średniowieczu rycerz w zbroi był dość trudny do rozpoznania. Hełm zasłaniał twarz, pancerz upodabniał jednego wojownika do drugiego, a na polu walki nikt nie miał czasu na długie przedstawianie się z imienia, nazwiska i rodzinnej historii. Właśnie dlatego znaki malowane na tarczach, chorągwiach i płaszczach zaczęły mieć ogromne znaczenie. Lew, orzeł, pasy, krzyże, kolory i układy nie były przypadkowymi dekoracjami. To był czytelny komunikat. Kim jesteście, z jakim rodem jesteście związani i po której stronie stoicie? Najciekawsze jest to, że heraldyka stworzyła własny język. Pełen zasad, barw i symboli, który działał trochę jak dawna wizytówka widoczna z daleka. I właśnie to robi największe wrażenie. Herb nie zaczynał jako salonowa ozdoba. Był znakiem rozpoznawczym w świecie, w którym tożsamość trzeba było czasem pokazać szybciej, niż dało się ją wypowiedzieć.
1: Znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
2: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Wykańczasz wnętrze wymarzonego domu? Postaw na najwyższą jakość. Szukasz blatów, parapetów, schodów z granitu, marmuru lub kwarcytu? Nie mogłeś lepiej trafić. Firma Vertimar z Czarnkowa to indywidualne podejście do wymagań każdego klienta i duży wybór materiałów, które zadowolą najbardziej wyszukany gust. Przekonaj się. Vertimar. Czarnków, ulica Księdza Kanonika Tila 3. Znajdź nas na Facebooku i na www.vertimar.pl. Vertimar. Stawiamy na najwyższą jakość.
5: Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500 606 771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja przybychowo. Telefon 500 606 771. Reklama.
6: Radio Wielkopolska. W Pobieciskach, Kostrzynie i Swarzędzu. Słuchaj nas na 91 FM.

Radio Wielkopolska. W Buku, Nowym Tomyślu, Opalenicy i Grodzisku Wielkopolskim. Słuchaj nas na 104 FM.

0: Kulturalna mapa Wielkopolski.
1: Trochę sobie dotkniemy historii i to dosłownie. Europejska Noc Muzeów, dokładnie tutaj precyzując sprawę, i w tym temacie udamy się do Rogoźna. Będziecie mogli poznać mroczną stronę historii i to dosłownie. Wszystko za sprawą wystawy zatytułowanej, uwaga, uwaga, Średniowieczne narzędzia tortur. Gęsia skórka naprawdę mi tutaj wyszła teraz. Wy jej nie widzicie, ale musicie mi uwierzyć na słowo. Brutalne aspekty dawnych wieków. Naprawdę będzie można zobaczyć, jak to wyglądało, czym się wtedy posługiwano za tą mroczną stroną właśnie, ale to rzecz jasna nie wszystko. Eksponaty pochodzą z Muzeum Ziemi Lubuskiej, z Muzeum Dawnych Tortur oraz ze zbiorów Muzeum w Rogoźnie. Oprócz tego, co tygrysy lubią najbardziej, między innymi puzzle etnomologiczne. Będziecie mogli sprawdzić swoją spostrzegawczość. Do tego multimedialna wystawa etnograficzna, a także liczne warsztaty, eksperymenty z mikroskopem. Naprawdę sporo tego wszystkiego. Dość powiedzieć o tym, że będziecie mogli stworzyć nawet swoją maskę hańby. Zainteresowani? Jeżeli tak, to 16 maja w godzinach od 17 do 20 23. Udajcie się na plac Karola Marcinkowskiego 1 na teren muzeum. Zachęcam i zapraszam.
0: Radio Wielkopolska. W Czarnkowie Trzcięcy. Słuchaj nas na 91,6 FM.

0: świecie zwierząt są mechanizmy obronne tak zaskakujące, że człowiek przez chwilę ma ochotę sprawdzić, czy na pewno dobrze zrozumiał. Jednym z najmocniejszych przykładów jest tak zwana żaba włochata, żyjąca w Afryce Środkowej. Jej nazwa brzmi dość łagodnie, ale sposób obrony jest już znacznie mniej salonowy. Kiedy zwierzę czuje się zagrożone, potrafi wypchnąć przez skórę ostre fragmenty kości palców, które działają jak pazury. To oznacza, że broń nie jest gotowym zewnętrznym dodatkiem, tylko pojawia się poprzez uszkodzenie własnych tkanek. Brzmi brutalnie, ale w sytuacji walki o życie liczy się skuteczność, a nie komfort narracji. Najciekawsze jest właśnie to, jak daleko natura potrafi posunąć się w projektowaniu obrony. Nie zawsze daje pancerz, jad albo szybkość. Czasem daje rozwiązanie awaryjne, które wygląda jak biologiczna wersja ukrytego ostrza. I trudno nie przyznać, że przy tej żabie zwykłe hasło "niepozorne stworzenie" nabiera zupełnie nowego, lekko niepokojącego znaczenia.
1: Autopromocja.
2: Popołudnie w Wielkopolsce? Tylko z popołudniówką w Radiu Wielkopolska. Ciekawostki z regionu, wydarzenia kulturalne, lokalne historie i wszystko to, co naprawdę dzieje się tu i teraz. Bez lania wody, konkretnie i z charakterem. Włącz popołudniówkę od poniedziałku do piątku między 15 a 18 i bądź na bieżąco. Radio Wielkopolska. Twój region, twoje sprawy. Andrzej Kamiński. Polecam i zapraszam.
1: Autopromocja.
3: Reklama. Radę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Pricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Pricomarsze. Nasze ceny rządzą.
4: Zapraszamy do sklepów Pricomarsze w Obornikach, Szamotułach, Wągrowcu i Trzciance.
5: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam.

0: Kosy, nożyce, pilarki, opryskiwacze, dmuchawy, przecinarki, świdry. Sprzęty elektryczne, akumulatorowe oraz spalinowe. Z naszym sprzętem stworzysz swój idealny ogród. Firma Knapscy. Piła, ulica Zygmunta Starego 3. Czarnków, plac Karskiego 9. www.knapski.pl.
1: Zakończyłam remont łazienki i wygląda wspaniale. Na ścianach założyłam panele szklane z grafiką ze szkła hartowanego. Przeglądałam wiele ofert i panele szklane zamówiłam w firmie Color Glass Wiesław Śmigielski. Nie są najtańsi, ale są najlepsi. Wymierzyli, wykonali i zamontowali. Zapamiętaj i odwiedź stronę www.panelemyślnikszklane.pl. Panele szklane do kuchni i łazienki tylko w firmie Color Glass.
2: Doświadcz laserowej perfekcji obrazu w kinie Helios w Poznaniu. Kolory, które ożywają, detale, które zachwycają. Zobacz, jak intensywna i pełna wrażeń może być wizyta w kinie. To nie tylko film, to spektakl dla wszystkich zmysłów. Helios o laser. Szczegóły na helios.pl.

gotta wait in line.

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: Kinie jedną z najpiękniejszych iluzji jest perspektywa wymuszona. Jej zasada jest prosta, ale efekt potrafi być zachwycająco przekonujący. Jeśli jeden aktor stoi bliżej kamery, a drugi dalej, odpowiednio dobrany kąt, obiektyw i scenografia mogą sprawić, że różnica wzrostu wygląda znacznie większa niż jest naprawdę. Dzięki temu film potrafi pokazać olbrzymów, krasnoludy albo bohaterów o zupełnie różnych proporcjach, bez budowania osobnych światów i bez cyfrowego dopisywania postaci. Najciekawsze jest to, że taka sztuczka wymaga ogromnej precyzji. Aktorzy często nie patrzą sobie naprawdę w oczy, tylko muszą grać do dokładnie wyznaczonych punktów. Stół może być zbudowany krzywo, krzesła ustawione w różnej odległości, a cała scena działa tylko z jednego konkretnego miejsca kamery. I właśnie to jest w kinie cudowne. Widz widzi naturalną rozmowę dwóch postaci, a pod spodem kryje się geometryczne oszustwo, dopracowane niemal jak układ choreograficzny. Filmowa magia bardzo często nie polega na tym, że coś jest niemożliwe. Polega na tym, że kamera stoi dokładnie tam, gdzie trzeba.
1: Hej, z tej strony zespół Piękni Młodzi. Słuchacie Radia Wielkopolska.

0: Cały obszar pożaru lasów na Lubelszczyźnie już pod kontrolą. Prezydent chce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Premier Donald Tusk u papieża przywiózł Leonowi XIV nietypowy prezent. Miriam Lipińska. Cały obszar pożaru w lasach na lubelskim Roztoczu jest pod kontrolą, ale ogień jest jeszcze w wielu miejscach. W akcji gaszenia pożarów bierze udział ponad 400 strażaków, w tym ochotnicy. Pan Wojciech, pan Sławomir i pani Aleksandra, którzy właśnie zeszli z akcji.
1: Straszne zmęczenie, no i może taka, nie wiem, niemoc.
2: Co to znaczy niemoc? No właśnie, to jest ważne słowo, bardzo mocne.
1: No bo to był naprawdę, ja jeszcze w życiu nie widziałem takiego żywiołu, jaki to był. Co trzeba robić, to się robiło.
3: Jeżeli się gasi i musimy uciekać kilkanaście razy z frontu pożaru, no to chyba to już daje do myślenia. Staramy się to robić jak najlepiej.
4: Tutaj większość od nas gasiła te najbardziej zagrożone miejsca.
2: Był strach?
4: Bardzo był strach. Ja może nie byłam aż w takim centrum zagrożenia, bo ja byłam przy tankowaniu wody, ale moi chłopcy byli w bardzo niebezpiecznym miejscu.
2: Nawet zdarzało się, że trzeba było uciekać.
4: Tak, trzeba było uciekać. No straszny strach. Strach jest cały czas, jak jeździmy do akcji.
0: Dobra informacja jest taka, że nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Prezydent chce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Karol Nawrocki zdecydował właśnie o skierowaniu wniosku w tej sprawie do Senatu. Premier Donald Tusk już po audiencji u papieża Leona XIV, jak mówił podczas spotkania, potwierdził zaproszenie papieża do Polski. Dodał, że według Watykanu do wizyty mogłoby dojść dopiero po wyborach, najpewniej w 2028 roku.
5: Słowa i działania Ojca Świętego mogą przywracać taki ład moralny też w życiu publicznym. One naprawdę mają wielkie znaczenie dla kogoś takiego jak ja. Ojciec Święty podziela bardzo podobne wartości.
0: Podczas spotkania premier podarował papieżowi torę w języku kaszubskim, a po południu Donald Tusk spotka się z premier Włoch Giorgio Meloni. Jest wniosek prokuratora generalnego do Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu europosłowi Danielowi Obajtkowi. To w związku z podejrzeniem popełnienia przez niego dwóch przestępstw skarbowych. Obajtek miał m.in. zaniżyć o ponad 3 miliony złotych wysokość dochodu w deklaracjach podatkowych za 2020 rok. To już trzeci wniosek o uchylenie immunitetu byłemu prezesowi Orlenu. Dla szpitali, które są pod kreską, a od 1 lipca muszą wypłacić medykom podwyżki, Ministerstwo Zdrowia ma lekarstwo, zmianę umów z podwykonawcami. Wiele mniejszych szpitali stoi pod finansową ścianą. Muszą znaleźć ekstra pieniądze dla medyków, ponieważ wiedzą, że to, co dostaną z NFZ-u, nie wystarczy, mówi prezes Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego Marta Nowacka.
6: Obawiamy się tego, że otrzymamy jeszcze bardziej okrojone środki niż w zeszłym roku.
0: Szpitale, głównie powiatowe, które są w najtrudniejszej sytuacji, mają dostać pożyczkę, ale do tej pory nie wypracowano jeszcze mechanizmu pożyczkowego. W zeszłym miesiącu wzrosło zainteresowanie kredytami mieszkaniowymi. Liczba zapytań o nie wzrosła w porównaniu rok do roku o 30%, podało Biuro Informacji Kredytowej, a średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego to blisko 500 000 zł, czyli o 9% więcej niż rok temu.
7: Biografia Janiny Lewandowskiej ponownie przyciągnęła uwagę historyków, pasjonatów i mieszkańców regionu. W Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie w gminie Tarnowo-Podgórne odbyło się spotkanie z Agatą Puścikowską, autorką książki Lotniczka, poświęconej niezwykłym losom jedynej kobiety zamordowanej w Katyniu. Janina Lewandowska urodziła się w 1908 roku w Charkowie jako córka generała Józefa Dowbora Muśnickiego. Była pilotką, spadochroniarką, śpiewaczką i pianistką, postacią wokół której narosło wiele legend. Po wybuchu II wojny światowej ruszyła na front jako radiotelegrafistka. Trafiła do sowieckiej niewoli, a następnie została zamordowana w Katyniu. Jej szczątki odnaleziono podczas niemieckiej ekshumacji w 1943 roku. Po wojnie czaszka Lewandowskiej trafiła do Wrocławia, gdzie profesor Bolesław Popielski przez dziesięciolecia ukrywał ją przed służbami bezpieczeństwa. Dopiero w 1997 roku ujawnił swoim współpracownikom prawdę o jej pochodzeniu. Agata Puścikowska, dziennikarka i wykładowczyni akademicka, w swojej książce przedstawia nieznane dotąd fakty z życia bohaterki. Podczas spotkania w Lusowie opowiadała o kulisach pracy nad publikacją, o trudnych relacjach rodzinnych Lewandowskiej, jej uczuciach, wyborach i poszukiwaniu własnej drogi. Podkreślała, że najważniejsze było dotarcie do prawdy, bo to ona czyni historię naprawdę interesującą. Wydarzenie poprzedziły uroczystości przy grobie rodziny Dowbor-Muśnickich na pobliskim cmentarzu, gdzie spoczywa fragment czaszki Janiny Lewandowskiej. Spotkanie w muzeum stało się okazją do przypomnienia jej niezwykłego życia i oddania hołdu jednej z najbardziej poruszających postaci polskiej historii.
8: biało-czerwone flagi, patriotyczne pieśni i występy najmłodszych. Mieszkańcy gminy Połajewo wspólnie świętowali rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uroczystości rozpoczęły się od wspólnego odśpiewania hymnu narodowego. Do mieszkańców zwrócił się wójt gminy Połajewo Stanisław Pochyluk, który mówił o znaczeniu patriotyzmu, tradycji i wspólnego przeżywania ważnych momentów w historii kraju. O muzyczną oprawę zadbał chór imienia Świętej Cecylii pod dyrekcją Jakuba Kozy. Jedną z najważniejszych części obchodów były występy dzieci i młodzieży z placówek oświatowych z terenu gminy. Jako pierwsze na scenie pojawiły się przedszkolaki z oddziału Biedronki w Młynkowie. Najmłodsi zaprezentowali piosenkę Serca biało-czerwone mamy oraz taniec z wstążkami. Później wystąpili uczniowie szkół podstawowych z Młynkowa, Połajewa i Boruszyna. Były patriotyczne wiersze, piosenki i układy taneczne inspirowane polską historią oraz tradycją. Artystyczne występy zakończył koncert orkiestry Dętej Gminnego Ośrodka Kultury w Połajewie pod batutą kapelmistrza Ireneusza Mazurka. Podczas wydarzenia działała także loteria fantowa i kawiarenka przygotowana przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych w Połajewie.
7: Grodziscy policjanci otrzymali kryształowe gwiazdy, jedno z najważniejszych wyróżnień przyznawanych funkcjonariuszom ratującym ludzkie życie. Doceniono ich za odwagę, profesjonalizm i skuteczne działania w sytuacjach zagrożenia. W tegorocznej edycji kryształowych gwiazd wyróżniono 79 funkcjonariuszy z całego regionu. Łączy ich gotowość do działania w chwili, gdy liczy się każda sekunda. Wśród nagrodzonych znalazł się starszy sierżant Hubert Winiarz z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim. W grudniu 2024 roku wspólnie z młodszym aspirantem Hubertem Michałowskim interweniował na dachu pustostanu przy ulicy Głogowskiej, gdzie znajdowała się ranna kobieta w głębokim kryzysie emocjonalnym. Funkcjonariusze zachowali pełne opanowanie, wykorzystując moment nieuwagi kobiety, bezpiecznie obezwładnili ją i sprowadzili z wysokości, przekazując pod opiekę specjalistów. Wyróżnienie otrzymał także podkomisarz Radosław Woźny, obecnie pełniący służbę w grodziskiej jednostce. Doceniono jego działania z listopada 2024 roku, kiedy jeszcze jako funkcjonariusz komendy w Olsztynie wraz z młodszym aspirantem Nikodemem Brzezińskim prowadził poszukiwania młodego mężczyzny. Policjanci odnaleźli w lesie samochód z włączonym silnikiem, do którego doprowadzona była rura od wydechu. W środku znajdował się nieprzytomny kierowca. Mundurowi siłowo otworzyli auto i rozpoczęli reanimację, przywracając funkcje życiowe jeszcze przed przyjazdem ratowników.
8: Czarnków będzie miał swoją reprezentantkę w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Radną została Zuzanna Tomaszewska, przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Czarnków. To właśnie w Czarnkowskiej Radzie Młodzieżowej zdobywała pierwsze doświadczenia związane z działalnością społeczną i samorządową. Organ został powołany w obecnej kadencji przez burmistrza Jacka Klimaszewskiego i ma reprezentować głos młodych mieszkańców przed władzami miasta. Zuzanna Tomaszewska funkcję przewodniczącej formalnie pełni od lutego, jednak już wcześniej angażowała się w organizację działań i inicjatyw Rady. Współpracowała m.in. z lokalnymi władzami, służbami oraz Radą Seniorów. Brała także udział w pierwszym zjeździe młodzieżowych rad powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Poza działalnością samorządową angażuje się również w pracę lokalnego klubu młodzieżowego. Współorganizowała wydarzenia dla młodych mieszkańców od warsztatów i spotkań po turnieje e-sportowe. Teraz będzie jedną z 39 radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Subregion Pilski, do którego należy Czarnków, reprezentuje 7 osób. Młodzieżowy Sejmik Województwa Wielkopolskiego współpracuje z samorządem województwa i zajmuje się sprawami ważnymi dla młodych mieszkańców regionu, m.in. edukacją, transportem czy ekologią.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel partner narzędzia.pl, oferujący elektronarzędzia. Szamotuły. Sportowa 5.
10: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
11: Południe temperatura nadal utrzymuje się przy 9 kreskach powyżej zera. Odczuwalnie około 7 powyżej zera. Zachmurzenie pozostaje bardzo duże i pojawia się deszcz. Opady są niewielkie, ale przy wysokiej wilgotności szybko zmieniają odbiór pogody na mniej komfortowy. Wiatr około 16 km na godzinę, w porywach do 40. Powietrze robi się zimne i mokre, a biometr przechodzi w niekorzystny.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel partner narzędzia.pl, oferujący elektronarzędzia. Szamotuły. Sportowa 5.
10: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl.

Widelec wydaje się dziś jednym z najbardziej oczywistych przedmiotów przy stole. Leży obok talerza, czeka na swoją kolej i nikt nie traktuje go jak rewolucji obyczajowej. A przecież jego droga do europejskiej codzienności była zaskakująco długa i miejscami dość burzliwa. Przez wiele wieków jedzono głównie rękami, nożem i łyżką, a widelec bywał uznawany za przesadnie elegancki, obcy albo wręcz dziwaczny. W niektórych środowiskach patrzono na niego z podejrzliwością, jakby człowiek używający takiego narzędzia chciał niepotrzebnie komplikować prostą sprawę trafienia jedzeniem do ust. Dopiero z czasem, wraz ze zmianami obyczajów stołowych, większym naciskiem na manierę, czystość i ceremoniał posiłku, widelec zaczął robić karierę. Najciekawsze jest właśnie to, że przedmiot tak praktyczny musiał najpierw przejść przez etap towarzyskiej nieufności. Historia jedzenia pokazuje tu coś bardzo zabawnego. Nawet najbardziej oczywiste dziś narzędzie kiedyś musiało przekonać ludzi, że nie jest fanaberią, tylko po prostu bardzo wygodnym sposobem na zachowanie godności przy talerzu.

0: Są na niebie takie zjawiska, które wyglądają bardziej jak scenografia do filmu science fiction niż zwykła pogoda. Jednym z najlepszych przykładów są chmury soczewkowate. Mają gładki, warstwowy kształt i często zawisają nieruchomo nad górami albo w ich pobliżu, przez co wiele osób kojarzy je z latającymi spotkami. Najbardziej fascynujące jest jednak to, że ta niezwykła forma powstaje dzięki bardzo konkretnemu ruchowi powietrza. Gdy wiatr napotyka pasmo górskie, zostaje wypchnięty ku górze, a potem zaczyna falować po drugiej stronie przeszkody. W miejscach, gdzie wilgotne powietrze się ochładza, para wodna skrapla się i tworzy chmurę. Kiedy powietrze opada i ogrzewa się, chmura zanika. Efekt jest taki, że masa powietrza cały czas przepływa, ale chmura wydaje się stać w miejscu, jakby została zawieszona na niewidzialnym haczyku. To piękna ciekawostka meteorologiczna, bo pokazuje, że niebo nie tylko zmienia kolor i przynosi deszcz. Czasem zachowuje się jak ogromny pokaz fizyki, w którym góry, wiatr i wilgoć potrafią wspólnie wyrzeźbić coś tak efektownego, że człowiek przez chwilę naprawdę szuka wzrokiem kosmitów.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów Pilos. Tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
8: 3,17,41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8,11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Reklama.
12: Radio Wielkopolska. W Szamotułach, Pniewach i Wronkach. Słuchaj nas na 99,1 FM.

0: Radio Wielkopolska. W Czernkowie Trzcięcy słuchaj nas na 91,6 FM. Kulturalna mapa Wielkopolski.
1: Taka mała podróż w czasie nam się teraz zapowiada w ramach kulturalnej mapy Wielkopolski, ale i na tego typu wydarzenia również jesteśmy bardzo szeroko otwarci. Co to takiego, już wyjaśniam. Piosenki stare jak świat. Wydarzenie, które ma za zadanie przenieść was w świat lat 20. XX wieku. Dwie dwudziestki. Bardzo ciekawie się to ułożyło i zebrało. Jak sam tytuł wskazuje, piosenki stare jak świat, a to oznacza najpiękniejsze szlagiery okresu międzywojennego. Wzruszające romanse, ale też pełne humoru utwory, które przed laty śpiewała cała Polska. Ja z oczywistych względów nie mogę się powołać na doświadczenia, ale są też pewnie tacy, którzy gdzieś tam z opowieści pamiętają, jak to było, i na pewno też wczują się w ten klimat, a dla innych pokoleń to też szansa na taką przyjemną, muzyczną lekcję historii. Można naprawdę w bardzo przyjemny sposób, z luzem i odrobiną elegancji spędzić czas. Jeżeli do was to przemawia, to zapraszam was bardzo serdecznie 17 maja o 17 do sali kameralnej Obornickiego Ośrodka Kultury.

0: Krab dekorator wygląda jak stworzenie, które postanowiło nie wybierać między życiem morskim a karierą w kostiumografii. Jego najbardziej niezwykła sztuczka polega na tym, że przyczepia do swojego pancerza fragmenty gąbek, glonów, ukwiałów albo innych elementów otoczenia. Na pierwszy rzut oka wygląda to jak ozdabianie się, ale prawdziwy sens jest dużo bardziej praktyczny. Krab w ten sposób kamufluje się przed drapieżnikami. Zamiast wyglądać jak łatwy do zauważenia skorupiak, zamienia się w poruszający kawałek dna morskiego. Jeszcze sprytniejsze jest to, że część przyczepianych organizmów może dodatkowo odstraszać napastników. Czyli krab nie tylko się przebiera, ale czasem wybiera dekoracje z funkcją ochronną. Natura po raz kolejny pokazuje, że dobry wygląd i bezpieczeństwo potrafią iść w parze, choć tutaj elegancja jest raczej skutkiem ubocznym przetrwania. Człowiek zakłada płaszcz, żeby dobrze wyglądać. Krab zakłada kawałek morza, żeby nikt nie uznał go za obiad. I trzeba przyznać, że to jest moda z bardzo konkretnym uzasadnieniem.
1: Autopromocja.
2: Popołudnie w Wielkopolsce? Tylko z popołudniówką w Radiu Wielkopolska. Ciekawostki z regionu, wydarzenia kulturalne, lokalne historie i wszystko to, co naprawdę dzieje się tu i teraz. Bez lania wody, konkretnie i z charakterem. Włącz popołudniówkę od poniedziałku do piątku między 15 a 18 i bądź na bieżąco. Radio Wielkopolska. Twój region, twoje sprawy. Andrzej Kamiński, polecam i zapraszam.
1: Autopromocja.
3: Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Planujesz remont kuchni lub łazienki? Koniecznie odwiedź stronę www.panelemyślnikszklane.pl. Nowoczesne panele szklane z grafiką zaprojektuje, wykona i zamontuje w Twojej kuchni i łazience firma Color Glass. Modne i bezpieczne panele z hartowanego szkła tylko z firmy Color Glass. Uwaga, do końca miesiąca atrakcyjne rabaty. Jakie? Sprawdź na www.panelemyślnikszklane.pl. Firma Color Glass. Panele szklane od pomiaru do montażu.
1: Reklama.

Klaps filmowy jest jednym z tych przedmiotów, które wszyscy kojarzą z planem zdjęciowym, nawet jeśli nigdy nie stali obok kamery. Ktoś mówi tytuł sceny, numer ujęcia, deseczka robi charakterystyczne klaśnięcie i dopiero wtedy zaczyna się gra. Z zewnątrz wygląda to prawie jak rytuał, ale jego funkcja jest bardzo konkretna. Klaps pomaga zsynchronizować obraz z dźwiękiem. Kiedy kamera rejestruje moment zamknięcia deseczki, a mikrofon zapisuje ostry trzask, montażysta ma wyraźny punkt odniesienia, może idealnie połączyć to, co widać, z tym, co słychać. A to w filmie jest bezcenne, bo na planie powstają dziesiątki, czasem setki ujęć, często nagrywanych osobno, powtarzanych i rozbijanych na fragmenty. Klaps jest więc takim małym strażnikiem porządku w świecie, który z zewnątrz wygląda magicznie, a od środka przypomina bardzo dobrze zorganizowany labirynt. Kino kocha iluzję, ale żeby iluzja działała, ktoś musi pilnować numerów, dźwięków i początku każdej sceny. I właśnie dlatego ten niepozorny przedmiot ma w sobie coś pięknego. Zanim film zacznie udawać prawdziwe życie, Klaps przez sekundę mówi całej ekipie:

0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Witajcie kochani w poradniku stolarskim. Często pytacie, skąd biorę tak świetne płyty i blaty do moich projektów. To żadna tajemnica. Płyty, blaty, fronty, meblowe i akcesoria zamawiamy wyłącznie w hurtowni Strefa Płyt Dominiak. Najwyższa jakość, ogromny wybór, konkurencyjne ceny i co najważniejsze, profesjonalne cięcie i oklejnowanie. Hurtownia płyt i blatów Dominiak. Sarbia 60 koło Czarnkowa. Zadzwoń 695-239-235 lub wejdź na płytyblatyfronty.pl. Hurtownia Dominiak. Zrealizujmy razem twój projekt.
4: Przynieś ubrania i odbierz kwiaty. Już 25 kwietnia w Faktory Poznań w Luboniu wymienisz niepotrzebne ubrania na kolorowe sadzonki. Podczas akcji rozdamy aż 800 roślin. Czekamy na Was od godziny 11 do wyczerpania zapasów lub do godziny 16. Organizatorem jest Głos Wielkopolski. Szczegóły i regulamin na głoswielkopolski.pl/eko-factory.
5: Reklama.
6: Prezydent chce referendum, chodzi o politykę klimatyczną. Pospolite ruszenie na Lubelszczyźnie na pomoc strażakom walczącym z pożarem lasów. Będzie wersja poradnika bezpieczeństwa dla dzieci, kiedy trafi do szkół. Miriam Lipińska. Prezydent chce referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Według Karola Nawrockiego Zielony Ład to wyższe ceny energii czy spadek konkurencyjności gospodarki. Dlatego w referendum chce zadać głosującym pytanie, czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej.
7: To referendum nie jest przeciwko ochronie środowiska czy naszemu członkostwu w Zjednoczonej Europie. Ona jest za prawem Polaków do decydowania o tempie zmian, ich zakresie i kosztach, jakie ponoszą.
6: Mówi prezydent. Głosowanie miałoby się odbyć 27 września. Sytuacja pożarowa się stabilizuje, mówi burmistrz Józefowa na Lubelszczyźnie Roman Dziura. Jak dodaje, nie ma już tak dużych płomieni ognia czy zadymienia jak wczoraj, ale akcja gaśnicza w Puszczy Solskiej z udziałem kilkuset strażaków z różnych części Polski wciąż trwa.
8: No było wśród mieszkańców bardzo dużo lęku. Nie ukrywam, że próbowali nawet wymuszać na nas przedwczesną ewakuację. My na bieżąco objeżdżaliśmy te lasy i monitorowaliśmy, jakie to zagrożenie jest.
6: Jak przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński, cały obszar pożaru jest aktualnie pod kontrolą, choć w środku niego wciąż są miejsca, które wymagają stałej interwencji strażaków. Walczących z ogniem strażaków wspierają okoliczni mieszkańcy, przygotowują dla nich kanapki, wodę i gorące napoje.
9: Już jest cała remiza i jeszcze w Domu Kultury jest woda złożona. Ludzie odpowiedzieli, teraz mamy taką małą akcję, bo codziennie robimy kanapki. Też jakieś drobne sumy na stowarzyszenie przelewają i mamy za co po prostu kupić produkty, żeby nasi druhowie nie byli po prostu głodni. Robimy kawę, zaangażowały się warsztaty terapii zajęciowej.
6: Mówi Barbara Wojciechowska, prezeska Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Rodzinie w Józefowie. Pożar magazynu energii w Czajkowie w Wielkopolsce. Płonie ponad 100 tysięcy ogniw akumulatorów. Ewakuowano 65 osób z terenu zakładu i sąsiedztwa budynków. Ministerstwo Edukacji Narodowej chce jeszcze w tym roku szkolnym pokazać wersję poradnika bezpieczeństwa przeznaczoną dla dzieci, czyli z treściami, jakie znalazły się w rozesłanej pocztą rządowej broszurce, ale dostosowanymi do młodszych odbiorców. Będzie więcej grafik i opisów, mówi wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz.
10: A więc czekamy tak naprawdę na już takie kwestie zupełnie związane z grafikami, technikaliami.
6: Celem poradnika jest uświadamianie, a nie straszenie, podkreśla jedna z autorek poradnika, brygadier Izabela Grabowska-Lepczak z Akademii Pożarniczej.
11: Po drugie, ważna jest forma, w jakiej te informacje przekazujemy. Przecież ewakuacja nie dotyczy tylko czasu wojny, ale ewakuacja dotyczy też na przykład zagrożenia powodziowego, więc to myślę, że ma tutaj znaczenie.
6: Ministerstwo na razie nie ujawnia, jaką formę będzie mieć poradnik bezpieczeństwa dla dzieci. Kolejne instytucje przygotowują się do Nocy Muzeów. We Wrocławiu będzie ich ponad 100, a wśród nich unikatowe na skalę europejską Muzeum Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Placówka trudno dostępna na co dzień dla zwiedzających. W tym przypadku obowiązują zapisy, a zwiedzanie będzie możliwe tylko z przewodnikiem.
12: Poznańscy policjanci przejęli blisko 7 tysięcy sztuk elektronicznych papierosów bez wymaganych znaków akcyzy. Nielegalny towar przewożony był w dostawczym busie zatrzymanym na terenie miasta. Sprawą od dłuższego czasu zajmowali się funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej w Poznaniu. Prowadzone działania operacyjne dotyczyły przemytu z Niemiec do Polski towarów pozbawionych akcyzy. Policjanci ustalili konkretny transport, który miał przewozić kilka tysięcy urządzeń typu elektroniczny papieros. Funkcjonariusze zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej wspólnie z policjantami z komisariatu na Wildzie zatrzymali na terenie miasta dostawczy pojazd marki Renault. W środku znajdował się nieopodatkowany ładunek. Podczas przeszukania zabezpieczono blisko 7 tysięcy sztuk elektronicznych papierosów bez znaków akcyzy. Kierujący busem 19-latek został zatrzymany. Śledczy ustalili, że proceder naraził Skarb Państwa na straty sięgające około 520 tysięcy złotych. Zgodnie z kodeksem karnoskarbowym za paserstwo akcyzowe i współudział w takim przestępstwie grozi wysoka grzywna, a nawet kara pozbawienia wolności.
13: Wieleń znów pobiegł razem podczas biegu papieskiego. 15. edycja wydarzenia przyciągnęła 130 osób. Od najmłodszych uczestników po doświadczonych biegaczy i miłośników Nordic Walking. Tegoroczny bieg miał wyjątkowy charakter, bo podczas otwarcia uhonorowano Józefa Wronę, pomysłodawcę wydarzenia i wieloletniego działacza społecznego oraz sportowego. Symbolicznym początkiem imprezy był krótki bieg na dystansie 150 metrów. Na jego czele stanął właśnie jubilat razem z uczestnikami i przyjaciółmi wydarzenia. Rywalizacja rozpoczęła się od startów dzieci i młodzieży. Najmłodsi pokonali trasę 500 metrów w okolicach strzelnicy sportowej. Starsi zawodnicy rywalizowali na dystansie kilometra przy jeziorze Morze Czerwone. Głównym punktem programu był tradycyjny bieg na 5 kilometrów oraz marsz Nordic Walking. Na mecie na uczestników czekały pamiątkowe medale. Najmłodsi otrzymali także upominki przygotowane przez organizatorów. Nie zabrakło również losowania nagród, strefy gastronomicznej, ciepłych posiłków i atrakcji dla dzieci.
12: Szkoła podstawowa imienia polskich noblistów w Wielichowie stała się areną powiatowych zmagań młodych miłośników bezpiecznej jazdy na rowerze. Jubileuszowy 25. Powiatowy Konkurs Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym przyciągnął uczestników z kilku szkół, a rywalizacja jak co roku łączyła edukację z dobrą zabawą. Starosta grodziski Mariusz Zgański wręczył nagrody najlepszym zawodnikom, zwracając uwagę na znaczenie takich inicjatyw dla całego powiatu. Nad przebiegiem konkursu czuwali funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim. Uczestnicy mierzyli się zarówno z testami wiedzy, jak i wymagającym torem przeszkód, który sprawdzał praktyczne umiejętności jazdy. W kategorii powyżej 12 lat zwyciężył zespół publicznych szkół w Łąkiem, a w kategorii 10-12 lat szkoła podstawowa numer 1 w Grodzisku Wielkopolskim. W klasyfikacji indywidualnej w kategorii 10-12 lat najlepszy był Kacper Skrzypczak ze szkoły podstawowej numer 1 w Grodzisku Wielkopolskim, a powyżej 12 lat Marta Gdeczyk z zespołu publicznych szkół w Łąkiem.
13: Tatuaże, pomoc i wyjątkowa atmosfera. Nietypowa akcja dla Cancer Fighters w Straduniu. W Straduniu pod Trzcianką w jednej z wiejskich stodół odbyła się spontaniczna akcja charytatywna na rzecz Fundacji Cancer Fighters. Wydarzenie powstało dzięki współpracy kilku zaangażowanych osób, które postanowiły połączyć siły i zrobić coś więcej niż tylko internetową zbiórkę. Połączyli pomoc z wykonywaniem tatuaży. Zamiast studia wybrano miejsce w lesie, gdzie uczestnicy mogli spotkać się, porozmawiać i wspólnie zrobić coś dobrego.
14: Zainspirowani inicjatywą Łatwo Ganga i tym, jak cała Polska potrafiła się jednoczyć w pomaganiu, też chcieliśmy dołożyć swoją cegiełkę. Ale skoro tatuaży, to pomyśleliśmy, zróbmy to w stodole, w lesie, tak trochę na dziko. No i do tej naszej stodoły zaczęły zjeżdżać tłumy pięknych i szczerych ludzi, którzy chcą dać coś od siebie. Wielu z nich wsparło zbiórkę jeszcze przed jej oficjalnym zakończeniem, ale byli też tacy, którzy podjęli decyzję spontanicznie na miejscu tutaj u nas, po prostu robiąc przelew na fundację. I to akurat było w tym ważne i pouczające. To przypomniało wszystkim, że pomagać można przecież zawsze. Było mnóstwo emocji. Już wiemy, że będziemy to powtarzać co roku.
12: Reprezentanci Akademii Bilardowej Rokietnica wrócili z Mistrzostw Polski Juniorów w Kielcach z imponującym dorobkiem. Zawodnicy zdobyli 4 medale, w tym 1 złoty, a dwoje z nich otrzymało powołania do kadry narodowej. Klub wystawił 5 zawodników: Julię Babicę, Wiktora Kaczmarka, Mateusza Cholewińskiego, Gabriele Wieczorek oraz Roberta Kramarczyka. Dla dwojga ostatnich był to debiut na imprezie tej rangi. Największy sukces odniósł Wiktor Kaczmarek, który triumfował w konkurencji 14-1, broniąc tytułu zdobytego rok wcześniej. Do złota dołożył srebro w 10 bil. Dwa kolejne medale zdobyła Julia Babica, srebro oraz brąz. W rywalizacji drużynowej zespół z Rokietnicy zajął 5 miejsce. To jednak nie koniec dobrych wiadomości dla klubu. Wiktor Kaczmarek i Julia Babica zostali powołani do reprezentacji narodowej i w lipcu wystąpią na Mistrzostwach Europy Juniorów w Słowenii.
15: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel partner narzędzia.pl, oferujący elektronarzędzia, szamotuły, Sportowa 5.
17: Popołudnie zaczyna się deszczowo i dość wilgotno. Na termometrach 12 kresek powyżej zera. Odczuwalnie około 11 powyżej zera. Niebo mocno zachmurzone, a opady deszczu nadal się pojawiają. Wiatr umiarkowany około 14 km na godzinę. W porywach do 25. Powietrze chłodne i mokre, dlatego komfort pozostaje ograniczony.
15: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel partner narzędzia.pl, oferujący elektronarzędzia, szamotuły, Sportowa 5.

kieszeń wydaje się dziś tak oczywista, że człowiek docenia ją dopiero wtedy, gdy zakłada ubranie, w którym jej nie ma. A przecież przez długi czas kieszenie, zwłaszcza w damskich strojach, wcale nie były wszywane na stałe tak, jak znamy to obecnie. Często miały formę osobnych woreczków, noszonych pod spódnicami i dostępnych przez rozcięcia w materiale. To oznacza, że kieszeń była bardziej prywatnym schowkiem niż widocznym elementem kroju. Można było trzymać w niej klucze, drobne pieniądze, chustkę, list albo inne małe przedmioty potrzebne w ciągu dnia. Najbardziej fascynujące jest to, że historia kieszeni opowiada nie tylko o modzie, ale też o samodzielności, mobilności i dostępie do własnych rzeczy. Kto ma kieszeń, ten ma przy sobie mały kawałek kontroli nad codziennością. Dlatego ten detal ubrania jest dużo ważniejszy niż wygląda. Nie jest tylko miejscem na rękę albo telefon. To mały magazyn wolności schowany w materiale. I chyba właśnie dlatego brak kieszeni potrafi irytować bardziej niż niejeden poważniejszy problem garderobiany.

Księżyc wydaje się jednym z najbardziej stałych elementów naszego nieba. Jest tam, wraca w kolejnych fazach, świeci w znanym rytmie i daje wrażenie czegoś wyjątkowo pewnego. A jednak najciekawsze jest to, że Księżyc wcale nie stoi wobec Ziemi w idealnie niezmiennym układzie. Każdego roku oddala się od nas o kilka centymetrów. To niewiele w skali ludzkiego życia, ale w skali astronomii jest to bardzo konkretna zmiana. Dzieje się tak między innymi przez oddziaływania pływowe między Ziemią i Księżycem. Nasza planeta obraca się, oceany reagują, energia układu powoli się przemieszcza, a Księżyc stopniowo zwiększa swoją orbitę. I właśnie to robi największe wrażenie. Patrzymy na nocne niebo i mamy poczucie spokoju, a tam trwa bardzo powolny kosmiczny taniec, w którym partnerzy co roku odsuwają się od siebie o maleńki krok. Astronomia ma do takich historii wyjątkowy talent. Pokazuje, że nawet to, co wydaje się stałe jak latarnia na niebie, w rzeczywistości jest ruchem, zmianą i cierpliwością większą niż wszystko, co znamy z codzienności.

0: Nie zaczął się.
1: Melatonina Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
5: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
6: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
5: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
6: A w środku?
5: Ogromny bagażnik, 604 litry.
6: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
5: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
7: Kia. Movement that inspires.
8: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Reklama. Radio Wielkopolska. W Pobieciskach, Kostrzynie i Swarzędzu. Słuchaj nas na 91 FM.

0: Polski.
1: Mocnych doznań i konkretnych muzycznych wrażeń ciąg dalszy są już pierwsze informacje dotyczące festiwalu Dni Trzcianki. Trochę czasu do tego całego wydarzenia jeszcze mamy, ale przecież nie zawadzi nam przypomnieć, już zajawić nieco tego tematu. Zostaje tylko zamknąć oczy i wyobrazić sobie ciepły, gorący, wręcz czerwcowy wieczór. Ze sceny lecą bardzo przyjemne utwory, no a wy możecie się ochładzać chociażby napojami. To brzmi o wiele lepiej niż zima i o wiele lepiej niż te mrozy, które nas nawiedzają w tym roku. No jest bardzo konkretna ta zima, nie przypominam sobie, żebyśmy w ostatnich latach takiej doświadczyli. No, to brzmi bardzo przyjemnie. Różnorodność to będzie cechowało tegoroczny festiwal Dni Trzcianki. Warto poczekać. A ta różnorodność to chociażby Oskar Cyms, czyli nasza popowa rodzima gwiazda, grupa Komodo, czyli odrobina tanecznej energii, rockowy pazur od formacji Nadmiar, czy klubowe widowisko Prisoners Show. Pojawi się też rodzima, lokalna perełka, orkiestra Dęta, Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury. Na pewno was to zdążyło już solidnie rozgrzać, taką mam przynajmniej nadzieję. Jeżeli chcecie tego wszystkiego doświadczyć na własnej skórze, to polecam 20 czerwca, no jeszcze trochę czasu, ale zleci, uwierzcie mi. Startujemy punktualnie o 19, tak to wygląda, gwiazdorska obsada, no i niespodzianki. Wszystko będzie się stopniowo ujawniać, chociażby na stronach Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Trzciance. Polecam i zapraszam.
0: Radio Wielkopolska. W Chodzieży, Pile, Ujściu. Słuchaj nas na 89 FM.

0: Jaszczurki mają jedną z najbardziej znanych, ale wciąż zdumiewających sztuczek obronnych. Niektóre gatunki potrafią odrzucić ogon, kiedy zostaną zaatakowane przez drapieżnika. Najciekawsze jest to, że ogon po odłączeniu przez chwilę nadal się porusza. Drapieżnik koncentruje uwagę na wijącym się fragmencie ciała, a sama jaszczurka zyskuje cenne sekundy na ucieczkę. Brzmi to drastycznie, ale w świecie natury liczy się skuteczność. Lepiej stracić ogon niż całe życie. Co więcej, u wielu gatunków ogon może później odrosnąć, choć zwykle nie jest już identyczny jak wcześniej. To świetna ciekawostka o tym, jak daleko przyroda potrafi pójść w tworzeniu strategii przetrwania. Człowiek myśli o obronie jako o walce, pancerzu albo ucieczce. Jaszczurka pokazuje czwartą drogę. Zostawić napastnikowi coś na pocieszenie i zniknąć, zanim ten zorientuje się, że dostał tylko biologiczną wersję fałszywego tropu. Natura potrafi być brutalna, ale trzeba przyznać, że czasem ma naprawdę błyskotliwe poczucie praktyczności.
1: Autopromocja.
2: Popołudnie w Wielkopolsce? Tylko z popołudniówką w Radiu Wielkopolska. Ciekawostki z regionu, wydarzenia kulturalne, lokalne historie i wszystko to, co naprawdę dzieje się tu i teraz. Bez lania wody, konkretnie i z charakterem. Włącz popołudniówkę od poniedziałku do piątku między 15 a 18 i bądź na bieżąco. Radio Wielkopolska. Twój region, twoje sprawy. Andrzej Kamiński, polecam i zapraszam.
1: Autopromocja.
3: Reklama. Radę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
4: Zapraszamy do sklepów Bricomarsze w Obornikach, Szamotułach, Wągrowcu i Trzciance.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów Pilos. Tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Zakończyłam remont łazienki i wygląda wspaniale. Na ścianach założyłam panele szklane z grafiką ze szkła hartowanego. Przeglądałam wiele ofert i panele szklane zamówiłam w firmie Color Glass Wiesław Śmigielski. Nie są najtańsi, ale są najlepsi. Wymierzyli, wykonali i zamontowali. Zapamiętaj i odwiedź stronę www.panelemyślnikszklane.pl. Panele szklane do kuchni i łazienki tylko w firmie Color Glass.
8: Przynieś ubrania i odbierz kwiaty. Już 25 kwietnia w Faktory Poznań w Luboniu wymienisz niepotrzebne ubrania na kolorowe sadzonki. Podczas akcji rozdamy aż 800 roślin. Czekamy na Was od godziny 11 do wyczerpania zapasów lub do godziny 16. Organizatorem jest Głos Wielkopolski. Szczegóły i regulamin na głoswielkopolski.pl / eko/factory.

filmie kostium bywa traktowany jak dodatek, ale w rzeczywistości jest jednym z najważniejszych narzędzi opowiadania historii. Najciekawsze jest to, że dobrze zaprojektowany strój potrafi powiedzieć o postaci więcej, zanim ta w ogóle się odezwie. Kolor, krój, stopień zużycia materiału, sposób noszenia płaszcza, rodzaj butów, nawet zapięty albo niedopięty guzik – wszystko może pracować na charakter bohatera. Jeśli ktoś ma idealnie czysty garnitur, widz od razu czuje kontrolę, dystans albo potrzebę perfekcji. Jeśli ubranie jest przybrudzone, za duże, zniszczone albo noszone w niechlujny sposób, natychmiast pojawia się inna opowieść. Kino bardzo lubi takie ciche komunikaty, bo widz nie musi ich analizować świadomie. Po prostu czuje, że wie więcej. I właśnie dlatego kostiumografowie wykonują pracę znacznie większą niż ładne ubranie aktora. Oni budują pierwsze wrażenie, status społeczny, temperament, przeszłość i czasem nawet ukryty konflikt postaci. Dobry kostium nie krzyczy. On stoi w kadrze i robi robotę za kilka zdań scenariusza.

Radio Wielkopolska. W Obornikach, Rogoźnie i Murowanej Goślinie. Słuchaj nas na 95 i 9 FM. Ta-ra-ta, ta-ra-ta.

0: Storama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: I po majówce, to co dobre szybko się kończy.
0: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
2: Doskonale. Kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Dzień matki i sezon na ogród. W kwiaciarni pod lipą w Ostrorogu znajdziesz pelargonie, byliny, trawy ozdobne i ziemię specjalistyczną. Wszystko, by stworzyć kwitnący raj. Zapraszamy na Poznańską 61A po świeże kwiaty cięte i doniczkowe. Cudowne bukiety na każdą okazję, a także balony z helem i upominki, które uświetnią każdą uroczystość. Kwiaciarnia pod lipą, Ostroróg, Poznańska 61A. Znajdziesz nas także na Facebooku pod hasłem Kwiaciarnia pod lipą, Ostroróg.
6: Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500-606-771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja przybychowo. Telefon 500-606-771. Reklama.
7: Za ile jutro zatankujemy? Mamy dobre wieści dla kierowców. Popołudnie z burzami, są ostrzeżenia, gdzie zagrzmi. Nowe standardy opieki okołoporodowej wchodzą dziś w życie. Miriam Lipińska. Litr benzyny 95 za maksymalnie 6 zł i 41 groszy, benzyny 98 za 6,90, a oleju napędowego za nie więcej niż 7 zł i 17 groszy. To jutrzejsze maksymalne ceny paliw, co oznacza, że jutro benzyny i diesla zatankujemy taniej niż dziś. Uwaga na burze. Synoptycy ostrzegają przed nimi na południowym wschodzie Polski. Alerty pierwszego, najniższego stopnia wydali dla Lubelszczyzny, Podkarpacia, Małopolski, a także dla części województw śląskiego, opolskiego, świętokrzyskiego i dla południa Mazowsza. W czasie burz mocniej popada, może spaść nawet 35 mm deszczu, a lokalnie grad. Trzecią dobę trwa walka z ogromnym pożarem Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Takiej skali kataklizmu strażacy jeszcze nie widzieli.
8: Lasy nam się palą już od kilku dni. Wszyscy wiemy, jaka jest sytuacja. U nas jest praktycznie trzeci miesiąc bez deszczu. Jeżeli się gasi i musimy walczyć z własnym bezpieczeństwem, uciekać kilkanaście razy z frontu pożaru, no to chyba to już daje do myślenia.
7: Mówi strażak ochotnik pan Sławomir. Cały obszar pożaru w lasach na lubelskim Roztoczu jest pod kontrolą, ale ogień jest jeszcze w wielu miejscach. Od dziś wchodzą w życie nowe standardy opieki okołoporodowej, które mają zwiększyć bezpieczeństwo, komfort i prawa kobiet w ciąży podczas porodu i połogu. Prace nad wprowadzeniem zmian trwały kilka miesięcy, mówi Agnieszka Rogalska, dyrektorka Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
9: Rozporządzenie zwróciło uwagę na pewne ważne obszary. Jednym z nich jest na przykład komunikacja z pacjentką czy zabezpieczenie bólu okołoporodowego. I tutaj też opracowaliśmy sobie harmonogram, taki szczegółowy szkoleń dla zespołów wszystkich klinik, które są zaangażowane w tą opiekę okołoporodową.
7: Standardy między innymi podkreślają rolę planu porodu i edukacji przedporodowej pacjentki. Określają prawa kobiety, która straciła dziecko w czasie ciąży lub porodu. Kładą też duży nacisk na kontakt skóra do skóry matki z dzieckiem czy opiekę laktacyjną. Miały być korzystne dla zdrowia, ale mogą zaszkodzić. Krakowskie tężnie solankowe. W ubiegłym roku naukowcy wykryli w nich groźne dla zdrowia bakterie i grzyby. Miasto dostało już wytyczne od sanepidu, dotyczą dodatkowej dezynfekcji i czyszczenia tężni. Solanka i użyta woda zostały dokładnie przebadane, zapewnia Łukasz Pawlik z Zarządu Zieleni Miejskiej.
10: Przynajmniej raz w tygodniu wszystkie obiekty są bardzo szczegółowo czyszczone.
7: Dodatkowo w ciągu roku tężnie też będą badane. To nie zmienia jednak faktu, że bakterie nadal mogą się do tężni przedostawać.
10: To są obiekty otwarte ze stałym kontaktem ze zwierzętami, które mogą w każdej chwili zanieczyścić solankę krążącą w tej tężni. W związku z tym zagrożenie związane z występowaniem bakterii na tych obiektach jest.
7: Prozdrowotne działania tężni solankowych podważyli naukowcy z Uniwersytetu Rolniczego, którzy podczas prowadzonych badań wykryli w solance m.in. bakterie E. coli.
11: 13-letnia Wiktoria z powiatu nowotomyskiego miała zostać zamordowana, a jej śmierć upozorowana na samobójstwo. Podejrzanym 15-letni chłopak. To najnowsze ustalenia śledczych w sprawie tragedii, która od ponad roku porusza mieszkańców gminy Lwówek, a w ostatnich dniach niemal całą Polskę. Jak udało nam się ustalić, od początku wiele osób z okolicy miało wątpliwości, czy mogło dojść do samobójstwa. Sąsiedzi i znajomi nastolatki podkreślali, że nic nie wskazywało na taki scenariusz. Policjanci również nabrali podejrzeń już na początku śledztwa. Ze względu na wiek podejrzanego, sprawa została przekazana do Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu, do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich. Służby nie ujawniają obecnie motywu ani szczegółów zgromadzonego materiału dowodowego. 13-letnia mieszkanka wsi Linie w gminie Lwówek zaginęła w marcu ubiegłego roku po wyjściu z domu. Rodzina zgłosiła jej zaginięcie, a policja rozpoczęła intensywne poszukiwania. Finał poszukiwań okazał się tragiczny.
12: Policjanci z komisariatu w Kórniku zatrzymali 51-letniego mieszkańca gminy, który jest podejrzany o kradzież taksówki. Mężczyzna działał w nietypowy sposób. Zamiast odjechać pojazdem, wywiózł go z niestrzeżonego parkingu na Lawecie, a następnie sprzedał w skupie złomu. Uzyskał zaledwie 400 zł, ale konsekwencje, jakie go czekają, będą znacznie poważniejsze. Do kradzieży doszło 2 maja. Właścicielka zgłosiła zniknięcie Opla Zafiry, oznaczonego jako taksówka. Jak ustalili śledczy, sprawca najpierw przełamał zabezpieczenia pojazdu, po czym załadował go na lawetę, którą przyjechał na miejsce. Zebrane dowody wskazywały, że mężczyzna udał się do jednego ze skupów złomu na terenie powiatu średzkiego, gdzie sprzedał skradziony samochód. Funkcjonariusze ustalili również, że za pojazd otrzymał około 400 zł. Intensywna praca operacyjna doprowadziła do szybkiego namierzenia podejrzanego. Już 5 maja, czyli 3 dni po zgłoszeniu, został zatrzymany na terenie gminy Kórnik. Tego samego dnia policjanci odnaleźli również skradzioną taksówkę. Auto znajdowało się na wcześniej wytypowanym złomowisku i było już poważnie zniszczone, pozbawione kół i przygotowane do dalszej utylizacji. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem. Za ten czyn grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.
11: Rolnik szykuje duży jubileusz. Trwają przygotowania i ruszyły zapisy dla absolwentów. W Szamotułach odbyła się konferencja, podczas której zapowiedziano obchody 80-lecia zespołu szkół nr 2 imienia Stanisława Staszica. Jubileusz odbędzie się we wrześniu i połączony będzie ze zjazdem absolwentów z wielu roczników. Podczas konferencji przedstawiono główne założenia wydarzenia. O jubileuszu mówi dyrektor szkoły Arkadiusz Majer.
13: Program tej imprezy najogólniej będzie się składał z kilku części. Pierwsza część będzie to tradycyjny festyn oblicza rolnika. Jest to impreza, na którą szkoła zaprasza osoby, które są bardzo mocno związane ze szkołą, ale też firmy, organizacje. Są występy artystyczne, pokazy kulinarne. Jest to bardzo ciekawa inicjatywa. Mnóstwo jest tych rzeczy i druga część to będzie odsłonięcie pamiątkowej tablicy i ławka, na której ta tablica będzie umieszczona. W szczegółach oczywiście jest jeszcze mnóstwo innych spraw.
11: Organizatorzy spodziewają się dużego zainteresowania, a o przygotowaniach i skali wydarzenia mówi prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Ryszard Frąckowiak.
14: Spodziewamy się na 400 osób absolwentów plus zaproszeni goście z samorządów tutaj z powiatu, z województwa. Też jest w programie i zwiedzanie szkoły, wystawy w szkole, które tu szkoła organizuje, będzie później odsłonięcie i przez naszego proboszcza będzie poświęcenie tego eksponatu przed szkołą, który będzie tutaj stał przy wejściu. O 14:30 jest msza w bazylice, po mszy, korowód wszystkich absolwentów i gości przejdzie ulicami miasta do hali sportowej Wacław. Tam część oficjalna się rozpocznie. O godzinie 20:00 po kolacji się zacznie bal absolwentów.
11: Zapisy na zjazd absolwentów już trwają. Zgłoszenia przyjmowane są do końca maja, a udział w wydarzeniu jest płatny. Organizatorzy proszą o wcześniejsze zapisy, by przygotować wydarzenie na odpowiednią liczbę uczestników. Jubileusz ma być okazją do spotkań po latach i wspólnego świętowania historii szkoły.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel partner narzędzia.pl, oferujący elektronarzędzia. Szamotuły. Sportowa 5.
16: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
17: Temperatura wzrasta do 13 kresek powyżej zera. Odczuwalnie około 12 powyżej zera. Deszcz nadal możliwy, a zachmurzenie utrzymuje się na wysokim poziomie. Wiatr bez większych zmian około 14 km na godzinę. Wilgotność pozostaje wysoka, więc mimo nieco wyższej temperatury aura nadal jest ciężka i mało przyjemna.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel partner narzędzia.pl, oferujący elektronarzędzia, szamotuły, Sportowa 5.
16: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl.

Lustro wydaje się dziś jednym z najbardziej zwyczajnych przedmiotów w domu. Wisi w łazience, stoi w przedpokoju, pojawia się w sklepowej przymierzalni i nikt nie traktuje go jak skarbu. A przecież przez długi czas dobre lustro było przedmiotem luksusowym. Szczególnie ceniono lustra wykonywane ze szkła pokrywanego metaliczną warstwą, bo dawały jaśniejsze i wyraźniejsze odbicie niż wcześniejsze wypolerowane metale. W Wenecji produkcja luster stała się tak ważnym rzemiosłem, że tajemnice technologii pilnowano z ogromną ostrożnością. Najciekawsze jest właśnie to, jak bardzo zmienił się status odbicia. Dziś patrzymy w lustro mimochodem, czasem nawet z lekkim niezadowoleniem, bo fryzura nie współpracuje. Dawniej możliwość zobaczenia siebie wyraźnie była oznaką zamożności, elegancji i dostępu do rzeczy naprawdę wyjątkowej. Historia codzienności pokazuje tu coś pięknego. Przedmiot, który dziś służy szybkiemu poprawieniu kołnierzyka, kiedyś był niemal małym cudem technologii i prestiżu. Lustro nie tylko odbijało twarz, odbijało też pozycję człowieka w świecie.

0: echo wydaje się czymś bardzo prostym. Wołacie w górach, w tunelu albo w pustej hali, a po chwili słyszycie własny głos wracający z oddali. Ale właśnie w tej prostocie kryje się świetna ciekawostka. Echo powstaje wtedy, gdy fala dźwiękowa odbija się od przeszkody i wraca do ucha z wyraźnym opóźnieniem. Jeśli ściana, skała albo fasada są odpowiednio daleko i dość twarde, głos nie rozpływa się od razu, tylko wraca jak mała odpowiedź przestrzeni. Najciekawsze jest jednak to, że echo mówi bardzo dużo o miejscu. Inaczej brzmi w lesie, inaczej w kanionie, inaczej w pustym kościele, a jeszcze inaczej w betonowym przejściu podziemnym. Każda przestrzeń ma własny sposób oddawania dźwięku, własną cierpliwość i własny charakter. Akustyka pokazuje tu coś pięknego. Głos człowieka nie kończy się na ustach. Wyrusza w drogę, sprawdza kształt świata i wraca, jeśli znajdzie po drodze odpowiednią ścianę. Dlatego echo jest czymś więcej niż zabawnym efektem z wycieczki. To krótkie spotkanie z niewidzialną geometrią miejsca, które przez chwilę pozwala Wam usłyszeć, jak naprawdę jest zbudowane.
1: Znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu aktywuj kupon i zeskanuj aplikację. Bo wszystkie piżamy i prześcieradła z kuponem Lidl Plus 50% taniej, drugi tańszy produkt. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Reklama. Radio Wielkopolska. W Czernkowie Trzcięcy. Słuchaj nas na 91,6 FM.

Radio Wielkopolska. W Szamotułach, Pniewach i Wronkach. Słuchaj nas na 99,1 FM.

0: Polski.
1: A teraz atrakcje szeroko związane z muzyką. To też jest wydarzenie, które ma już swoją renomę w regionie utartą, zatem tym bardziej jest mi miło, że mogę co nieco na jego temat powiedzieć. Zaglądamy do Piły, bo tam bardzo przyjemny jubileusz. 10. odsłona znanego i można powiedzieć już kultowego festiwalu pod hasłem Piła czuje bluesa. Przed nami muzyczny weekend, będziecie mogli spędzić czas nad wodą, ale też wspólnie się zintegrować, a przede wszystkim posłuchać się dobrej muzyki i to jeszcze granej na żywo. Pojawi się jam session, wieczór pełen improwizacji i emocji jedynych w swoim rodzaju. Koncerty zespołów i nie tylko, naprawdę się to zapowiada bardzo, bardzo szeroko. Naprawdę tych zespołów jest sporo, każdy z nich to inny repertuar, inna historia i inne przeboje, ale wszystkich łączy jedno, pasja do bluesa i miłość do muzyki, a to przecież jest chyba tutaj najistotniejsze. Warto też się zaznajomić z Blues Busem. To jest taki autobus, który będzie robił, mówiąc kolokwialnie, za transport w czasie festiwalowych dni. Jeżeli lubicie koncerty pod gołym niebem, a do tego energetyczne i klimatyczne brzmienia, to nie może was zabraknąć. Festiwal w najbliższy weekend od 8 do 10 maja na terenie ośrodka wczasowego Mosir Płotki, rzecz jasna, w Pile. Polecam i zapraszam.

0: Płaszczki mają w sobie coś niemal hipnotycznego. Poruszają się tak płynnie, jakby nie płynęły, tylko przesuwały się po niewidzialnej szybie. Ale ich największa ciekawostka nie dotyczy samego wyglądu, tylko sposobu odbierania świata. Wiele płaszczek potrafi wyczuwać bardzo słabe pola elektryczne wytwarzane przez inne organizmy. Służą im do tego specjalne narządy czuciowe rozmieszczone w okolicy głowy. Dzięki nim mogą odnajdywać zdobycz ukrytą w piasku, nawet jeśli ta nie porusza się w sposób widoczny dla oka. To robi ogromne wrażenie, bo człowiek myśli o podwodnym polowaniu przede wszystkim przez wzrok, ruch i zapach. A tutaj pojawia się zupełnie inny kanał informacji. Dla płaszczki dno morskie nie jest tylko płaską powierzchnią. To mapa drobnych sygnałów, napięć i śladów życia, których my w ogóle byśmy nie zauważyli. Natura po raz kolejny pokazuje, że świat można czytać na wiele sposobów. Jedni patrzą, inni słuchają, a płaszczka spokojnie sprawdza elektryczny szept ukryty w piasku. I właśnie dlatego podwodny cień nagle okazuje się znacznie bardziej zaawansowany, niż wygląda z brzegu.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Przenieś prace ogrodowe na najwyższy poziom. Autoryzowany dealer marki Stihl, firma Knapscy, zaprasza do swoich sklepów w Pile i Czarnkowie. Oferujemy kosiarki, kosiarki automatyczne IMO, traktorki, kosy, nożyce, pilarki, opryskiwacze, dmuchawy, przecinarki, świdry, sprzęty elektryczne, akumulatorowe oraz spalinowe. Z naszym sprzętem stworzysz swój idealny ogród. Firma Knapscy, Piła, ulica Zygmunta Starego 3, Czarnków, plac Karskiego 9. www.knapski.pl.
7: Wykańczasz wnętrze wymarzonego domu? Postaw na najwyższą jakość. Szukasz blatów, parapetów, schodów z granitu, marmuru lub kwarcytu? Nie mogłeś lepiej trafić. Firma Vertimar z Czarnkowa to indywidualne podejście do wymagań każdego klienta i duży wybór materiałów, które zadowolą najbardziej wyszukany gust. Przekonaj się. Vertimar, Czarnków, ulica Księdza Kanonika Tila 3. Znajdź nas na Facebooku i na www.vertimar.pl. Vertimar. Stawiamy na najwyższą jakość.
8: Reklama.

0: Radio Wielkopolska, zawsze blisko Ciebie.
1: No i bardzo dziękuję Wam za nasze dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że usłyszymy się jutro w niezmienionym składzie. Maja Popowska, trzymajcie się ciepło i do następnego.

0: znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
1: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Witajcie, kochani, w poradniku stolarskim. Często pytacie, skąd biorę tak świetne płyty i blaty do moich projektów. To żadna tajemnica. Płyty, blaty, fronty meblowe i akcesoria zamawiamy wyłącznie w hurtowni Strefa Płyt Dominiak. Najwyższa jakość, ogromny wybór, konkurencyjne ceny i co najważniejsze, profesjonalne cięcie i oklejnowanie. Hurtownia płyt i blatów Dominiak. Sarbia 60 koło Czarnkowa. Zadzwoń 695-239-235 lub wejdź na płytyblatyfronty.pl. Hurtownia Dominiak. Zrealizujmy razem Twój projekt.
4: Reklama.
5: Wielka akcja policji wymierzona w internetową pedofilię. RCB ostrzega przed zadymieniem w związku z pożarem w Wielkopolsce. Prezydent chce rozpisania referendum. Miriam Lipińska. 123 osoby zatrzymane, zabezpieczonych 330 tysięcy plików z pornografią dziecięcą. To efekty ogólnopolskiej akcji Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, wymierzonej w przestępczość o charakterze pedofilskim. Wśród zatrzymanych, jak podała elbląska prokuratura, jest żołnierz z jednostki w Elblągu. Zarzuty, jak dotąd usłyszało, 95 osób. Szymon Kępka.
6: Akcja o kryptonimie Hellfire trwała 2 tygodnie i objęła setki przeszukań w całej Polsce. Służby podkreślają, że to jedna z największych tego typu operacji w ostatnich latach, mówi komisarz Marcin Zagórski z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
7: Decyzją sądów 47 podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych na okres 3 miesięcy. Wśród zabezpieczonych materiałów znajdują się również i te wytworzone przez sztuczną inteligencję.
6: W ramach operacji przeszukano 175 miejsc, zabezpieczono około 1500 urządzeń elektronicznych. Policja ujawniła łącznie około 330 tysięcy plików z nielegalnymi treściami. W 2-tygodniowej akcji wzięło udział prawie 500 policjantów. Najmłodszy z zatrzymanych miał 19 lat, najstarszy 94.
5: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do osób na terenie powiatu ostrzeszowskiego w Wielkopolsce. To w związku z pożarem naczepy z magazynem energii w wielkopolskim Czajkowie. RCB ostrzega w SMS-ach przed dużym zadymieniem, zaleca zamknięcie okien i pozostanie w domu. Pożar ponad 100 tysięcy ogniw akumulatorów trwa od rana. Ewakuowanych zostało 65 osób z terenu zakładu oraz sąsiednich budynków. A w odległości około 0,5 kilometra od zagrożonego terenu znajduje się szkoła podstawowa, której nikt nie może opuścić do odwołania. Ministerstwo Rolnictwa jest gotowe pomóc m.in. rolnikom poszkodowanym w pożarze Puszczy Solskiej. Resort zapewnia, że zaraz po jego ugaszeniu rozpocznie się szacowanie strat. Będziemy współpracować z samorządowcami, mówi wiceministra rolnictwa Małgorzata Gromadzka.
8: To będzie nasz priorytet, żeby również ewentualne straty zrekompensować i pomyśleć, w jaki sposób można by było pomóc rolnikom, można by było pomóc ochotniczym strażom pożarnym. Bo tu też należy powiedzieć, że część ochotniczych straż pożarnych utraciła swój sprzęt.
5: Strażacy zapewniają, że sytuacja pożarowa jest już pod kontrolą. Prezydent Karol Nawrocki proponuje referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Chce, by Polacy odpowiedzieli na jedno pytanie. Czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? Ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska, przeciwna pomysłowi prezydenta, nie ma wątpliwości.
9: Kiedy trzeba było działać, wpływać na decyzje Brukseli, wykazywali bezradność. Ja nie wiem, czy to nie jest bardziej pakiet wyjścia z Unii Europejskiej niż z jednej dyrektywy, bo o tym dyskutujemy już od dłuższego czasu.
5: Prezydent skierował swój wniosek o referendum do Senatu. Głosowanie miałoby się odbyć 27 września. I na koniec jeszcze jutrzejsze maksymalne ceny paliw. Litr benzyny 95 będzie mógł kosztować nie więcej niż 6 zł 41 groszy. Benzyny 98, 6,90, a oleju napędowego 7 zł 17 groszy. To mniej niż dziś.
4: Grodziscy policjanci otrzymali kryształowe gwiazdy, jedno z najważniejszych wyróżnień przyznawanych funkcjonariuszom ratującym ludzkie życie. Doceniono ich za odwagę, profesjonalizm i skuteczne działania w sytuacjach zagrożenia. W tegorocznej edycji kryształowych gwiazd wyróżniono 79 funkcjonariuszy z całego regionu. Łączy ich gotowość do działania w chwili, gdy liczy się każda sekunda. Wśród nagrodzonych znalazł się starszy sierżant Hubert Winiarz z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim. W grudniu 2024 roku wspólnie z młodszym aspirantem Hubertem Michałowskim interweniował na dachu pustostanu przy ulicy Głogowskiej, gdzie znajdowała się ranna kobieta w głębokim kryzysie emocjonalnym. Funkcjonariusze zachowali pełne opanowanie, wykorzystując moment nieuwagi kobiety, bezpiecznie obezwładnili ją i sprowadzili z wysokości, przekazując pod opiekę specjalistów. Wyróżnienie otrzymał także podkomisarz Radosław Woźny, obecnie pełniący służbę w grodziskiej jednostce. Doceniono jego działania z listopada 2024 roku, kiedy jeszcze jako funkcjonariusz komendy w Olsztynie wraz z młodszym aspirantem Nikodemem Brzezińskim prowadził poszukiwania młodego mężczyzny. Policjanci odnaleźli w lesie samochód z włączonym silnikiem, do którego doprowadzona była rura od wydechu. W środku znajdował się nieprzytomny kierowca. Mundurowi siłowo otworzyli auto i rozpoczęli reanimację, przywracając funkcje życiowe jeszcze przed przyjazdem ratowników.
5: Biało-czerwone flagi, patriotyczne pieśni i występy najmłodszych. Mieszkańcy gminy Połajewo wspólnie świętowali rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uroczystości rozpoczęły się od wspólnego odśpiewania hymnu narodowego. Do mieszkańców zwrócił się wójt gminy Połajewo Stanisław Pochyluk, który mówił o znaczeniu patriotyzmu, tradycji i wspólnego przeżywania ważnych momentów w historii kraju. O muzyczną oprawę zadbał chór imienia świętej Cecylii pod dyrekcją Jakuba Kozy. Jedną z najważniejszych części obchodów były występy dzieci i młodzieży z placówek oświatowych z terenu gminy. Jako pierwsze na scenie pojawiły się przedszkolaki z oddziału Biedronki w Młynkowie. Najmłodsi zaprezentowali piosenkę Serca biało-czerwone mamy oraz Kaniec z wstążkami. Później wystąpili uczniowie szkół podstawowych z Młynkowa, Połajewa i Boruszyna. Były patriotyczne wiersze, piosenki i układy taneczne inspirowane polską historią oraz tradycją. Artystyczne występy zakończył koncert orkiestry dętej Gminnego Ośrodka Kultury w Połajewie pod batutą kapelmistrza Ireneusza Mazurka. Podczas wydarzenia działała także loteria fantowa i kawiarenka przygotowana przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych w Połajewie.
4: Biografia Janiny Lewandowskiej ponownie przyciągnęła uwagę historyków, pasjonatów i mieszkańców regionu. W Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie w gminie Tarnowo-Podgórne odbyło się spotkanie z Agatą Puścikowską, autorką książki Lotniczka, poświęconej niezwykłym losom jedynej kobiety zamordowanej w Katyniu. Janina Lewandowska urodziła się w 1908 roku w Charkowie jako córka generała Józefa Dowbora Muśnickiego. Była pilotką, spadochroniarką, śpiewaczką i pianistką, postacią wokół której narosło wiele legend. Po wybuchu II wojny światowej ruszyła na front jako radiotelegrafistka. Trafiła do sowieckiej niewoli, a następnie została zamordowana w Katyniu. Jej szczątki odnaleziono podczas niemieckiej ekshumacji w 1943 roku. Po wojnie czaszka Lewandowskiej trafiła do Wrocławia, gdzie profesor Bolesław Popielski przez dziesięciolecia ukrywał ją przed służbami bezpieczeństwa. Dopiero w 1997 roku ujawnił swoim współpracownikom prawdę o jej pochodzeniu. Agata Puścikowska, dziennikarka i wykładowczyni akademicka, w swojej książce przedstawia nieznane dotąd fakty z życia bohaterki. Podczas spotkania w Lusowie opowiadała o kulisach pracy nad publikacją, o trudnych relacjach rodzinnych Lewandowskiej, jej uczuciach, wyborach i poszukiwaniu własnej drogi. Podkreślała, że najważniejsze było dotarcie do prawdy, bo to ona czyni historię naprawdę interesującą. Wydarzenie poprzedziły uroczystości przy grobie rodziny Dowbor-Muśnickich na pobliskim cmentarzu, gdzie spoczywa fragment czaszki Janiny Lewandowskiej. Spotkanie w muzeum stało się okazją do przypomnienia jej niezwykłego życia i oddania hołdu jednej z najbardziej poruszających postaci polskiej historii.
3: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel partner narzędzia.pl, oferujący elektronarzędzia, szamotuły, Sportowa 5.
11: Na termometrach 12 kresek powyżej zera. Odczuwalnie około 11 powyżej zera. Opady deszczu utrzymują się, a niebo pozostaje w dużej mierze zasnute chmurami. Wiatr około 14 km na godzinę, w porywach do 25. Powietrze chłodne i wilgotne, a biometr nadal niekorzystny.
3: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel partner narzędzia.pl, oferujący elektronarzędzia, szamotuły, Sportowa 5.

Chciałoby się powiedzieć, że szkoda, że to jeszcze nie piątek, no ale też w sumie nie ma co narzekać, bo mamy czwartkowe popołudnie, więc do piątku na pewno szybko zleci, no a potem wiadomo, weekend, no przydoby się długi, kolejny, no ale chyba za dużo byłoby tego dobrego. Okej, przechodzimy do popołudniówki w Radiu Wielkopolska. Ja oczywiście bardzo gorąco Was witam, zapraszam, mam nadzieję, że potowarzyszycie nam w ciągu tych najbliższych kilku godzin do 18. Będziemy oczywiście rozmawiać na temat różnego rodzaju wydarzeń, które szykują się w naszym regionie w tych najbliższych dniach, chociażby sprawdzimy, co szykowane jest z okazji tegorocznych Dni Budzynia. Wybierzemy się także do Rogoźna, w którym już dokładnie sprecyzowane są plany programu Europejskiej Nocy Muzeów. Będzie również o będącym swoją drogą bardzo na czasie cyklu szkoleń pożarniczych przygotowanych na mieszkańców gminy Suchy Las. Jeżeli Was interesują te tematy, to oczywiście zachęcam do słuchania. A na dobry początek La Isla Bonita od Madonny już teraz. Zaczynamy.

0: A teraz po południówce coś dla tych, którzy lubią, no, takie niecodzienne wyzwania. W sobotę 30 maja w miejscowości Żydowo w gminie Rokietnica odbędzie się gra terenowa pod kryptonimem Rodzinne Manewry Wojskowe. Uczestnicy będą mieli okazję wejść w rolę rekrutów i sprawdzić, czy ich kondycja pozwala na coś więcej niż tylko szybki marsz do lodówki. Na trasie o długości około 5 km czekają forty, oznaczone precyzyjnymi współrzędnymi, elementy regularnego szkolenia oraz szyfrogramy, których rozwiązanie może okazać się trudniejsze niż konfiguracja nowego routera. Cała operacja potrwa około 2 godzin i odbędzie się w malowniczych okolicznościach przyrody, co pozwoli na chwilę zapomnieć o trudach służby. Drużyny liczące od 2 do 5 osób z przynajmniej jednym pełnoletnim dowódcą na pokładzie nauczą się przy okazji zasad bezpieczeństwa w sytuacjach zagrożenia. Dodatkowo po zakończeniu misji na strudzonych żołnierzy czeka strefa rekreacyjna i poczęstunek na mecie, a liczba miejsc jest ograniczona, więc warto odwiedzić stronę rokietnica.pl i zapisać się, zanim ubiegnie was własna teściowa. Jednym słowem, idealna okazja, by sprawdzić, czy wasza rodzina potrafi działać jak zgrana jednostka militarna, czy bardziej jak grupa turystów, która zgubiła się w drodze na parking.
1: Reklama. Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Kwiaty na ostatnią chwilę, a kwiaciarnia zamknięta? Nic straconego. Wpadnij do kwiatomatu przy kwiaciarni pod Lipą w Ostrorogu. Gotowe bukiety przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Zapraszamy na Poznańską 61A po świeże kwiaty cięte i doniczkowe, cudowne bukiety na każdą okazję, a także balony z helem i upominki, które uświetnią każdą uroczystość. Kwiaciarnia pod Lipą, Ostroróg, Poznańska 61A. Znajdziesz nas także na Facebooku pod hasłem Kwiaciarnia pod Lipą, Ostroróg.
4: Przynieś ubrania i odbierz kwiaty. Już 25 kwietnia w Faktory Poznań w Luboniu wymienisz niepotrzebne ubrania na kolorowe sadzonki. Podczas akcji rozdamy aż 800 roślin. Czekamy na was od godziny 11 do wyczerpania zapasów lub do godziny 16. Organizatorem jest Głos Wielkopolski. Szczegóły i regulamin na glosswielkopolski.pl/eko-factory.
5: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Autokompol. Koncesjoner Dacia. Poznań Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza.
1: Reklama.
7: Radio Wielkopolska. W Obornikach, Rogoźnie i Murowanej Goślinie. Słuchaj nas na 95,9 FM.

0: Wielkopolski.
1: Z tego co widzę, to kulturalna mapa Wielkopolski zafunduje nam teraz wrażenia motoryzacyjne. Drogi Kasprze, poproszę o więcej szczegółów.
2: Uwaga miłośnicy klasycznej motoryzacji. To wydarzenie jest wręcz skrojone, uszyte jak na miarę dla was. Udajemy się do Garbatki, to są okolice Rogozina, a tam czwarty rogoziński zlot motoryzacyjny. W poprzednich latach cieszył się naprawdę sporym zainteresowaniem, zdobył już swoją renomę, no i na pewno przyciągnie nowych, chętnych miłośników, którzy zechcą podziwiać te klasyczne wozy, naprawdę ich jest sporo, mają w sobie duszę, a dzisiaj o te dusze w samochodach jest naprawdę trudno, coraz więcej elektroniki, bajerów, one są przydatne, ale w wielu przypadkach niepotrzebne do szczęścia. Będziecie mogli się zmieszać, znaczy ta motoryzacyjna tradycja z odrobiną nowoczesności. Będą klasyki, będą pojazdy zabytkowe, ale też auta sportowe i użytkowe, a nawet stuningowane oraz motocykle, więc naprawdę cały bardzo szeroki przekrój w zasadzie przez całą historię motoryzacji. Do tego dobra muzyka, konkursy i atrakcje, ale przede wszystkim luźna atmosfera. Każdy miłośnik samochodów i nie tylko znajdzie tutaj coś dla siebie. Część zlotowa to jedno, ale po niej też zabawa, bo zlot nie zakończy się wraz z ostatnim konkursem. Będzie miejsce na jedyny w swoim rodzaju klimat i solidną porcję muzyki. Jeżeli chcecie być częścią takiego bardzo przyjemnego i motoryzacyjnego wydarzenia, to 13 czerwca zapraszam na boisko wiejskie w Garbatce. Tam to wszystko będzie się działo. Na pewno temperaturę odpowiednio podgrzeją silniki.

0: Tak sobie myślę, że mieszkańcy Budzynia mogą już powoli prasować koszule i trenować struny głosowe, bo nadchodzi weekend, w którym nikt nie będzie kazał im siedzieć cicho. Wręcz przeciwnie. A to dlatego, że w ostatnią sobotę i niedzielę maja miasto organizować będzie oficjalne obchody Dni Budzynia. Impreza wystartuje 30 maja o godzinie 15:30 na placu przed Gminnym Ośrodkiem Kultury, gdzie lokalni artyści udowodnią, że talentów u nas w Wielkopolsce to jest pod dostatkiem. Prawdziwa mobilizacja nastąpi jednak o godzinie 21:00, kiedy na scenę wkroczy Krzysztof Cugowski z zespołem mistrzów, a po koncercie najbardziej wytrwali będą mogli tanecznym krokiem dotrwać aż do godziny 2:00 w nocy. No, szykuje się naprawdę niezły balet. Dla tych, którzy po sobotnich szaleństwach będą jeszcze w stanie zawiązać sznurowadła, w niedzielę przygotowano sportowe wyzwanie na stadionie miejskim. O godzinie 10:00 wystartuje drugi budzyński bieg świeżaków, co jest idealną okazją, by spalić kalorie z darmowej waty cukrowej. Całe wydarzenie jest bezpłatne, więc sportfera mogą odetchnąć z ulgą, no i generalnie zostać w domu. Pozostaje tylko miejsce, że po koncercie legendy polskiego rocka mieszkańcy Budzynia nie stracą głosów na tyle, by w poniedziałek rano porozumiewać się w pracy wyłącznie za pomocą gestów.
1: Radio Wielkopolska, Polska.
2: Reklama. Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
3: Zapraszamy do sklepów Bricomarsze w Obornikach, Szamotułach, Wągrowcu i Trzciance.
4: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
7: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
8: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
9: Witajcie kochani w poradniku stolarskim. Często pytacie, skąd biorę tak świetne płyty i blaty do moich projektów. To żadna tajemnica. Płyty, blaty, fronty, meblowe i akcesoria zamawiamy wyłącznie w hurtowni Strefa Płyt Dominiak. Najwyższa jakość, ogromny wybór, konkurencyjne ceny i co najważniejsze, profesjonalne cięcie i oklejnowanie. Hurtownia płyt i blatów Dominiak. Sarbia 60 koło Czarnkowa. Zadzwoń 695-239-235 lub wejdź na płytyblatyfronty.pl. Hurtownia Dominiak. Zrealizujmy razem twój projekt.
10: Planujesz remont kuchni lub łazienki? Koniecznie odwiedź stronę www.panelemyślnikszklane.pl. Nowoczesne panele szklane z grafiką zaprojektuje, wykona i zamontuje w twojej kuchni i łazience firma Color Glass. Modne i bezpieczne panele z hartowanego szkła tylko z firmy Color Glass. Uwaga, do końca miesiąca atrakcyjne rabaty. Jakie? Sprawdź na www.panelemyślnikszklane.pl. Firma Color Glass. Panele szklane od pomiaru do montażu.
2: Reklama.

Pewien dyskont w powiecie nowotomyskim stał się nieoczekiwanie areną najbardziej pechowego dubletu w historii lokalnej przestępczości. Choć dwaj złodzieje nie pracowali w zespole, to ich występy zbiegły się w czasie tak niefortunnie, że policja zamiast jednej sprawy dostała w pakiecie dwie w cenie jednej. Całe zajście wyszło na jaw tuż przed majówką, gdy funkcjonariusze analizowali nagrania monitoringu, by namierzyć 50-latka, który pod kurtką przemycił zapas kawy i kapsułek do prania. Podczas seansu mundurowi przecierali oczy ze zdumienia, bo w tle tego pierwszego skoku odkryli gościnny występ 30-letniego znajomego komendy, który w tym samym momencie upychał w spodniach alkohol i przekąski. Obaj panowie usłyszeli już zarzuty i przyznali się do winy, co oznacza, że ich kulinarno-chemiczne podboje raczej znajdą swój finał w sądzie. Za kradzież grozi im teraz kara grzywny nawet do 5000 zł, ograniczenie wolności i 30 dni aresztu. Naprawdę trzeba mieć wyjątkowe szczęście, by zostać przyłapanym na kradzieży tylko dlatego, że w tym samym rzędzie inny amator cudzej własności postanowił właśnie zrobić darmowe pranie.

0: strzały w austriackim Linzu są zabici. Prezes NBP o szansach na obniżkę stóp procentowych i protest kolejarzy chcą powrotu do starego sposobu układania grafików pracy. Miriam Lipińska. Strzelanina w Linzu na północy Austrii. Doszło do niej przed restauracją. Zginęły 3 osoby. A wcześniej o incydencie poinformował dziennik Kronen Zeitung. Gazeta podała, że jedną z ofiar śmiertelnych jest sprawca, który zastrzelił 2 kobiety, po czym popełnił samobójstwo. Na odbudowę spalonego lasu potrzeba będzie setek lat, mówi ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska, odnosząc się do sytuacji na Lubelszczyźnie. Ale las to nie tylko drzewa, to również mieszkające w nim zwierzęta, mówi dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego Tadeusz Grabowski.
1: Ten pożar na pewno spowodował wielkie migracje, tych głównie wilków, rysi, lisarny, jeleni, łosi, dla których przecież ten obszar jest naturalnym miejscem schronienia.
2: Na tym terenie mieliśmy praktycznie gotowy rezerwat do utworzenia. Około 300 hektarów miało być objętych szczególną ochroną i z uwagi na siedlisko głuszcza, które występuje i z uwagi oczywiście na cenny drzewostan i to otoczenie przyrodnicze. Natomiast ta część niestety padła ofiarą płomieni.
0: Na razie trudno oszacować, ile hektarów Puszczy Solskiej spłonęło. Działania strażaków cały czas trwają. Szef Narodowego Banku Polskiego rozwiewa nadzieję na obniżki stóp procentowych. Jak stwierdził Adam Glapiński, taka perspektywa wydaje się mało prawdopodobna. A wczoraj Rada Polityki Pieniężnej zgodnie z oczekiwaniami ekonomistów pozostawiła wysokość stóp procentowych bez zmian. Człowiek to nie algorytm, skandowali kolejarze przed siedzibą PKP Intercity w Warszawie. Domagają się wycofania elektronicznego systemu, który układa harmonogram pracy.
3: Mamy pilotaż zmian w grafikach, gdzie jakaś siła wyższa będzie nam robić te grafiki.
4: Nie możemy nawet sobie zarejestrować się do lekarza, nie możemy wyjść gdzieś z rodziną, wyjechać, bo te dni, które mamy zaznaczane w grafiku, są one po prostu nieakceptowalne.
5: Układanie grafików porozwalało nam życie prywatne, nie jest uznania to, że małżeństwa razem jeżdżą.
0: Spółka twierdzi jednak, że system elektroniczny jest bardziej sprawiedliwy niż dotychczasowy i nie łamie prawa pracy. System to część całego programu, za który spółka zapłaciła 2 miliony złotych. Na razie nie mam powodów do niepokoju, ale monitorujemy sytuację i nie bagatelizujemy zagrożenia, oświadczyła rzeczniczka Komisji Europejskiej. To reakcja na informację o pierwszej osobie z objawami hantawirusa spoza pokładu holenderskiego wycieczkowca. Według mediów to stewardesa holenderskich linii KLM, która miała kontakt z zakażoną pasażerką wycieczkowca, na którym zmarły wcześniej 3 zakażone osoby. Według holenderskich władz podczas postoju na Świętej Helenie, do którego doszło zanim zgłoszono ognisko choroby, statek opuściło łącznie 40 pasażerów, w tym zakażona kobieta, od której zakaziła się później stewardessa. I na koniec zmieniamy temat. One nie powiedzą, ty możesz. To hasło nowej kampanii, z którą rusza Śląskie Zoo. Zachęca, by reagować, gdy jesteśmy świadkami złego zachowania wobec zwierzaków.
6: Proponujemy proste zdania, które można powiedzieć do osób, które nie zachowują się w porządku, to znaczy karmią zwierzęta, wrzucają śmieci na wybiegi. Proponujemy takie zdania, jak na przykład nie karm zwierząt, to może im zaszkodzić, albo nie śmieć, ktoś to musi posprzątać.
0: Mówi Aneta Błyszczek z ogrodu. Problemy nasilają się zwłaszcza w długie weekendy. Po majówce niektóre przekarmione zwierzęta wymagały pomocy weterynarza.
7: Poznańscy policjanci przejęli blisko 7 tysięcy sztuk elektronicznych papierosów bez wymaganych znaków akcyzy. Nielegalny towar przewożony był w dostawczym busie zatrzymanym na terenie miasta. Sprawą od dłuższego czasu zajmowali się funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej w Poznaniu. Prowadzone działania operacyjne dotyczyły przemytu z Niemiec do Polski towarów pozbawionych akcyzy. Policjanci ustalili konkretny transport, który miał przewozić kilka tysięcy urządzeń typu elektroniczny papieros. Funkcjonariusze zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej wspólnie z policjantami z komisariatu na Wildzie zatrzymali na terenie miasta dostawczy pojazd marki Renault. W środku znajdował się nieopodatkowany ładunek. Podczas przeszukania zabezpieczono blisko 7 tysięcy sztuk elektronicznych papierosów bez znaków akcyzy. Kierujący busem 19-latek został zatrzymany. Śledczy ustalili, że proceder naraził Skarb Państwa na straty sięgające około 520 tysięcy złotych. Zgodnie z kodeksem karnoskarbowym za paserstwo akcyzy i współudział w takim przestępstwie grozi wysoka grzywna, a nawet kara pozbawienia wolności.
8: Nowa remiza otwarta. Strażacy z Bukowca mają swoją siedzibę. W Bukowcu odbyło się oficjalne otwarcie nowej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. W wydarzeniu wzięli udział strażacy, mieszkańcy oraz zaproszeni goście. Nowy obiekt ma służyć lokalnej jednostce i poprawić warunki jej codziennego funkcjonowania. To inwestycja ważna dla bezpieczeństwa mieszkańców i pracy strażaków. Koszt budowy wyniósł ponad 6 milionów złotych. Środki na realizację pochodziły z budżetu państwa oraz gminy Nowy Tomyśl. Uroczystość była okazją do spotkania służb, samorządowców i mieszkańców.
7: Reprezentanci Akademii Bilardowej Rokietnica wrócili z Mistrzostw Polski Juniorów w Kielcach z imponującym dorobkiem. Zawodnicy zdobyli 4 medale, w tym jeden złoty, a dwoje z nich otrzymało powołania do kadry narodowej. Klub wystawił 5 zawodników: Julię Babicę, Wiktora Kaczmarka, Mateusza Cholewińskiego, Gabriele Wieczorek oraz Roberta Kramarczyka. Dla dwojga ostatnich był to debiut na imprezie tej rangi. Największy sukces odniósł Wiktor Kaczmarek, który triumfował w konkurencji 14-1, broniąc tytułu zdobytego rok wcześniej. Do złota dołożył srebro w 10 bil. Dwa kolejne medale zdobyła Julia Babica, srebro oraz brąz. W rywalizacji drużynowej zespół z Rokietnicy zajął 5 miejsce. To jednak nie koniec dobrych wiadomości dla klubu. Wiktor Kaczmarek i Julia Babica zostali powołani do reprezentacji narodowej i w lipcu wystąpią na Mistrzostwach Europy Juniorów w Słowenii.
8: 200 lat historii i wyjątkowy jubileusz. Szkoła w Nowej Wsi świętowała. W Nowej Wsi koło Wronek odbyły się uroczystości z okazji 200-lecia Szkoły Podstawowej imienia Arkadego Fidlera. W wydarzeniu wzięli udział uczniowie, nauczyciele, absolwenci oraz zaproszeni goście. Obchody rozpoczęły się oficjalnie. Nie zabrakło części artystycznej. Na scenie pojawił się szkolny chór oraz uczniowie z przygotowanymi występami. O znaczeniu tego jubileuszu dla społeczności mówi dyrektor szkoły Anna Sarbak.
9: 200 lat istnienia szkoły to historia zapisana nie tylko w kronikach, lecz także w sercach kolejnych pokoleń uczniów, nauczycieli, rodziców i mieszkańców naszej społeczności. To święto ludzi, którzy przez lata tworzyli tę szkołę oraz tych, którzy tworzą ją dziś. Niech to wyjątkowe święto będzie nie tylko okazją do wspomnień, lecz także inspiracją do dalszego rozwoju i podejmowania nowych wyzwań.
8: W programie znalazły się także prezentacje oraz film przypominający historię placówki, od jej początków aż po współczesność. Jednym z ważniejszych momentów było umieszczenie kapsuły czasu oraz zasadzenie pamiątkowego drzewa. Głos zabrał również burmistrz gminy Wronki, Rafał Zimny, który odniósł się do roli szkoły w lokalnej społeczności.
10: Życzę, aby nauczyciele byli wirtuozami, uczniowie wiernymi słuchaczami, a dyrekcja potrafiła zapanować nad tym twórczym chaosem i wyznaczała nowe kierunki działań. Uczniowie, bądźcie jak patron tej szkoły, ciekawi i otwarci na świat. Pamiętajcie, że wyszliście z tej zacnej szkoły z kilkusetletnią tradycją.
8: Podczas uroczystości szkole przyznano również tytuł najstarszego czynnego pracodawcy w gminie Wronki. Na zakończenie nie zabrakło podziękowań.
11: Życzymy, aby ta pasja, którą pani pracuje, nigdy nie wygasła, a jubileusz był okazją do zasłużonego zbierania owoców pani trudu.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel partner narzędzia.pl, oferujący elektronarzędzia. Szamotuły. Sportowa 5.
13: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
14: Temperatura spada do 11 kresek powyżej zera. Odczuwalnie około 10 powyżej zera. Deszcz nie odpuszcza, choć opady są raczej słabe. Zachmurzenie pozostaje duże, a wilgotność rośnie. Wiatr umiarkowany około 14 km na godzinę. To fragment popołudnia z wyraźnie mokrą i chłodną aurą.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel partner narzędzia.pl, oferujący elektronarzędzia. Szamotuły. Sportowa 5.
13: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl.

Wydaje się, że czasy, w których jedynym zabezpieczeniem roweru był gruby łańcuch od krowy i wiara w uczciwość bliźniego, bezpowrotnie minęły. Rogoźno postanowiło wziąć sprawę w swoje ręce i zaprosić wszystkich właścicieli jednośladów na akcję, która sprawi, że ich pojazdy staną się dla amatorów cudzej własności tak atrakcyjne jak zeszłoroczny śnieg. Już pojutrze, czyli w sobotę, w godzinach od 10 do 14 na parkingu Zespołu Szkół imienia Hipolita Cegielskiego funkcjonariusze Rogoźnińskiego Komisariatu Policji będą znakować rowery, nadając im unikalną tożsamość. Aby umilić czas oczekiwania na ten policyjny grawer, organizatorzy przygotowali mini konkurs o bezpieczeństwie z nagrodami oraz spacer w alkogoglach, który pozwoli każdemu poczuć się jak po bardzo hucznym weselu, ale bez tych wrednych, bolesnych konsekwencji następnego dnia.

A my wspólnie z Robertem, Niko rozpoczynamy kolejną godzinę czwartkowej popołudniówki w Radiu Wielkopolska. Dancehall Track już teraz na zegarach 12 minut po godzinie czwartej.

0: Można oczywiście założyć, że stadion przy Okrzei w Pile służy wyłącznie do bicia rekordów sportowych, no ale akurat w tym przypadku będzie nieco inaczej. Chodzi o widowisko, no, przy którym bledną nawet największe maratony. Już za niecały tydzień, a dokładnie 13 maja, rusza pierwsza w tym sezonie taneczna środa, podczas której lokalni seniorzy udowodnią, że PESEL to tylko liczba, a prawdziwa moc drzemie w wygodnych butach do tańca. Organizatorzy z Polskiego Związku Emerytów i Rencistów oraz Powiatu Pilskiego zapraszają na popołudnie pełnej integracji, które wystartuje punktualnie o 16 i potrwa do 8 wieczorem. O to, by nikt nie podpierał ścian, zadba zespół muzyczny Transpiła, serwujący rytmy, które rozruszałyby nawet posąg. Chętni mogą zapisywać się w siedzibie związku przy ulicy Staromiejskiej 7, by zapewnić sobie miejsca w tym roztańczonym z pewnością gronie. Mam tylko nadzieję, że parkiet na stadionie wytrzyma tę 4-godzinną próbę ognia bez konieczności wzywania ekipy remontowej.
1: Reklama. Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
2: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
2: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
2: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu aktywuj kupon i zeskanuj aplikację. Bo wszystkie piżamy i prześcieradła z kuponem Lidl Plus 50% taniej, drugi tańszy produkt. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Doświadcz laserowej perfekcji obrazu w kinie Helios w Poznaniu. Kolory, które ożywają, detale, które zachwycają. Zobacz, jak intensywna i pełna wrażeń może być wizyta w kinie. To nie tylko film, to spektakl dla wszystkich zmysłów. Helios All Laser. Szczegóły na helios.pl.
10: 3, 17, 40.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Reklama.
15: Radio Wielkopolska. W Szamotułach, Pniewach i Wronkach. Słuchaj nas na 99,1 FM.

0: Wielkopolski.
1: Bardzo przyjemne urodziny szykują się nam w kulturalnej mapie Wielkopolski. Co ja będę mówił, Kacper już teraz zdradzi szczegóły.
2: Czas udać się na wielką fetę, tak byśmy powiedzieli, urodziny, a to naprawdę jest zawsze bardzo istotna i bardzo przyjemna sprawa. Tym razem chodzi jednak o wyjątkowe urodziny, bo 8 urodziny Pałacu Jankowice. A skoro to takie przyjemne miejsce, w którym odbywa się wiele wydarzeń, to można uczcić je w jedyny możliwy sposób, za sprawą rozmaitych wydarzeń i takowe się nam szykują. Pierwsze z nich tak bardziej last minute, bo już na jutro, na 8 dzień maja, atmosfera poezji. Będziecie mogli ją poczuć z Robertem Więckiewiczem, aktorem filmowym i teatralnym, a zaprezentuje on wam wiersze autorstwa Jarosława Iwaszkiewicza, czyli zapowiada się nam tutaj faktycznie podróż do świata literatury. Do tego obfity program muzyczny w wykonaniu Dominiki Kraszewskiej, więc będzie czego posłuchać zarówno pod kątem poezji, ale też pod kątem muzycznym. Jest też jeszcze jedno przedsięwzięcie. Mam tutaj na myśli spotkanie autorskie z Arturem Andrusem, dziennikarzem, prezenterem radiowym i telewizyjnym, aktorem, pisarzem, poetą, autorem tekstów. W sumie czego on w życiu nie robił? Można powiedzieć, że to jest taki człowiek orkiestra w najlepszym tego słowa znaczeniu. Wystąpi ze swoim programem, pewnie też poopowiada co nieco o sobie, o swoich przeżyciach, o tajemnicach kariery, być może zdradzi też jakieś smaczki. Naprawdę wygląda to bardzo przyjemnie, z dobrym humorem, tak jak to powinno być. Te wydarzenia jeszcze w ramach 8 urodzin Pałacu Jankowice przed nami. Ja ze swojej strony mogę tylko polecać i serdecznie was zaprosić właśnie na nie.

0: Po długo weekendowej przerwie wraca Wybrane Zagrane, sobotni program, w którym po 18 prezentujemy muzykę, taką, którą sobie sami zażyczyliście, poprosiliście o nią, a te prośby spływały przez cały tydzień na maile radiomałpa@radiowielkopolska.pl, także zdawaliście nam znać w naszych mediach społecznościowych. No i cóż się tam znalazło, bo ja już mam, powiem szczerze, podgląd na to, o co prosiliście. Z jednej strony klasyki, proszę bardzo, Tiesto, Traffic, ATB, Let You Go, czy Fragma, We Are Live, piękne, no to już takie mocne lata 90. i początek lat 2000. No ale z drugiej strony też nowości. Ktoś poprosił najnowszy singiel Mrozu zatytułowany Nie ma miejsca jak dom. Jest też, jak widzę, propozycja z Bledką i Maciejem Skibą zatytułowana Z Tobą Być Love You Like That. No sam jestem ciekaw, jak to brzmi, jeszcze nie miałem okazji posłuchać i pewnie będę miał w sobotę po 18. Bardzo gorąco zachęcam do słuchania i cały czas przysyłanie nam swoich typów muzycznych, jeżeli chcielibyście do tej zabawy dołączyć.
1: Reklama. Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Brico Marche super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą. Zapraszamy do sklepów Brico Marche w Obornikach, Szamotułach, Wągrowcu i Trzciance.
2: Przenieś prace ogrodowe na najwyższy poziom. Autoryzowany dealer marki Stihl, firma Knaps, zaprasza do swoich sklepów w Pile i Czarnkowie. Oferujemy kosiarki automatyczne IMO, traktorki, kosy, nożyce, pilarki, opryskiwacze, dmuchawy, przecinarki, świdry, sprzęty elektryczne, akumulatorowe oraz spalinowe. Z naszym sprzętem stworzysz swój idealny ogród. Firma Knaps, Piła, ulica Zygmunta Starego 3, Czarnków, plac Karskiego 9, www.knapski.pl.
3: Wykańczasz wnętrze wymarzonego domu? Postaw na najwyższą jakość. Szukasz blatów, parapetów, schodów z granitu, marmuru lub kwarcytu? Nie mogłeś lepiej trafić. Firma Vertimar z Czarnkowa to indywidualne podejście do wymagań każdego klienta i duży wybór materiałów, które zadowolą najbardziej wyszukany gust. Przekonaj się. Vertimar, Czarnków, ulica Księdza Kanonika Tila 3. Znajdź nas na Facebooku i na www.vertimar.pl. Vertimar. Stawiamy na najwyższą jakość.
4: Przynieś ubrania i odbierz kwiaty. Już 25 kwietnia w Faktory Poznań w Luboniu wymienisz niepotrzebne ubrania na kolorowe sadzonki. Podczas akcji rozdamy aż 800 roślin. Czekamy na Was od godziny 11 do wyczerpania zapasów lub do godziny 16. Organizatorem jest Głos Wielkopolski. Szczegóły i regulamin na głoswielkopolski.pl / eko-factory.

Ja wolę Ole. Przed momentem grupa Powerplay w Radiu Wielkopolska, konkretnie w popołudniówce. Jeżeli sądziliście, że współczesna biurokracja i podatki to szczyt ludzkiej kreatywności w przywyższaniu życia, Muzeum Regionalne w Rogoźnie szykuje coś, co zdecydowanie zrewiduje wasze poglądy. Już przyszłą sobotę w ramach Europejskiej Nocy Muzeów placówka otworzy swoje podwoje dla poszukiwaczy naprawdę mocnych wrażeń, prezentując wystawę średniowiecznych narzędzi tortur. Eksponaty wypożyczone m.in. z Zielonej Góry są tak sugestywne, że wstęp na tę część ekspozycji dozwolony jest dopiero do 12 roku życia. Impreza potrwa w godzinach od 17 do 23 w siedzibie przy placu Marcinkowskiego 1, a wszystko to zupełnie bez jakichkolwiek opłat. Dla tych, którzy wolą nieco lżejsze klimaty, przygotowano też warsztaty kreatywne, stworzenie własnych masek hańby oraz zabawę z puzzlami entomologicznymi i mikroskopami. Fani technologii będą mogli skorzystać z multimedialnej wystawy etnograficznej, na którą wejście zaplanowano co godzinę od 18 do 21. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że po obejrzeniu tych wszystkich dybów i, nie wiem, żelaznych dziewic, wasze nastoletnie pociechy przestaną narzekać na konieczność sprzątania pokoju, uznając to za wyjątkowo łagodny wymiar kary w porównaniu z ofertą średniowiecznych inkwizytorów.

0: Stopy procentowe na razie nie spadną, ale mogą wzrosnąć. Nowe standardy opieki okołoporodowej to od dziś. Kraków wraca do tradycji rodem ze średniowiecza. Miriam Lipińska. Obniżek stóp procentowych raczej nie będzie, mówi prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński, ale mogą być podwyżki, jeśli napędzana drogimi paliwami inflacja przekroczy pułap 3,5%.
1: Czy przewiduje, że mogą być podwyżki? Mogą być. No jeśli, no w tej chwili jesteśmy blisko górnego pułapu odchyleń. Oczywiście przekroczenie górnego pułapu z prognozą, że to się będzie utrzymywać, no to już jest bezpośrednia powód, żeby w tym kierunku iść.
0: Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp. Już trzecią dobę trwa walka z potężnym pożarem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Uczestniczące w akcji policyjne śmigłowce Black Hawk zrzuciły już na płonące lasy ponad 600 ton wody. Ministra klimatu Paulina Henning-Kloska ujawniła, że teren, który spłonął, miał być wkrótce rezerwatem i przyznaje, że straty w lasach Puszczy są bardzo duże.
2: Będziemy zastanawiać się, jak odbudować walory przyrodnicze na tym obszarze. Najpierw oczywiście sprzątając pogorzelisko. Całą inwentaryzację będziemy przygotowywać i wtedy będziemy mogli mówić o tym, jakie dokładnie są straty na tych 300 hektarach obszarów leśnych dotkniętych pożarem i jakie zwierzęta oczywiście w tym ucierpiały, i te małe, i te duże, które nie zdążyły się ewakuować.
0: Na razie nie wiadomo, jak duży obszar puszczy spłonął. Na porodówkach idzie nowe. Od dziś zmieniają się standardy opieki okołoporodowej. Pacjentka musi mieć zapewniony dostęp do co najmniej jednej metody farmakologicznego łagodzenia bólu podczas porodu. Nowością jest też rozszerzenie prawa do nieprzerwanego dwugodzinnego kontaktu matki z dzieckiem tuż po narodzinach. Także po cesarskim cięciu, mówi położna Katarzyna Barszczyk ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
3: Kangurowanie jest bardzo ważne, bo to jest takie pierwsze spotkanie właśnie dziecka z rodzicami. Jeżeli jest taka możliwość, żeby mama po cięciu cesarskim od razu przytuliła swoje dziecko, to oczywiście jej to umożliwiamy. Jeżeli osoba wskazana przez mamę chce, żeby ktoś bliski, najczęściej jest to oczywiście tata, kangurował maluszka, to mamy takie miejsce, że umożliwiamy, że jest ten kontakt skóra do skóry.
0: Nowe przepisy mają też chronić kobiety po stracie dziecka w czasie ciąży lub porodu, zapewniając im m.in. osobne sale w szpitalu oraz opiekę położnej w domu. Kraków wraca do średniowiecznej tradycji. Już od soboty przy Barbakanie znów będzie można oglądać uroczyste otwieranie bram miasta. Codzienny ceremoniał ma przypominać o czasach, kiedy po zmroku Kraków był zamykany, a rano budził się wraz z dźwiękiem fanfar.
4: Trzeba wrócić do symboliki miasta, które zawsze miało otwarte bramy, bo otwarta brama jest wielkim symbolem tego, czym jest miasto dzisiaj.
0: Mówi Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa. A w trakcie ceremonii strażak zagra hymn Krakowia Civitas. Bramy będą otwierane codziennie o 10.20 z wyjątkiem poniedziałków, od wiosny do końca października.
5: 13-letnia Wiktoria z powiatu nowotomyskiego miała zostać zamordowana, a jej śmierć upozorowana na samobójstwo. Podejrzanym 15-letni chłopak. To najnowsze ustalenia śledczych w sprawie tragedii, która od ponad roku porusza mieszkańców gminy Lwówek, a w ostatnich dniach niemal całą Polskę. Jak udało nam się ustalić od początku, wiele osób z okolicy miało wątpliwości, czy mogło dojść do samobójstwa. Sąsiedzi i znajomi nastolatki podkreślali, że nic nie wskazywało na taki scenariusz. Policjanci również nabrali podejrzeń już na początku śledztwa. Ze względu na wiek podejrzanego, sprawa została przekazana do Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu, do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich. Służby nie ujawniają obecnie motywu ani szczegółów zgromadzonego materiału dowodowego. 13-letnia mieszkanka wsi Linie w gminie Lwówek zaginęła w marcu ubiegłego roku po wyjściu z domu. Rodzina zgłosiła jej zaginięcie, a policja rozpoczęła intensywne poszukiwania. Finał poszukiwań okazał się tragiczny.
6: Policjanci z komisariatu w Kórniku zatrzymali 51-letniego mieszkańca gminy, który jest podejrzany o kradzież taksówki. Mężczyzna działał w nietypowy sposób. Zamiast odjechać pojazdem, wywiózł go z niestrzeżonego parkingu na Lawecie, a następnie sprzedał w skupie złomu. Uzyskał zaledwie 400 zł, ale konsekwencje, jakie go czekają, będą znacznie poważniejsze. Do kradzieży doszło 2 maja. Właścicielka zgłosiła zniknięcie Opla Zafiry, oznaczonego jako taksówka. Jak ustalili śledczy, sprawca najpierw przełamał zabezpieczenia pojazdu, po czym załadował go na lawetę, którą przyjechał na miejsce. Zebrane dowody wskazywały, że mężczyzna udał się do jednego ze skupów złomu na terenie powiatu średzkiego, gdzie sprzedał skradziony samochód. Funkcjonariusze ustalili również, że za pojazd otrzymał około 400 zł. Intensywna praca operacyjna doprowadziła do szybkiego namierzenia podejrzanego. Już 5 maja, czyli 3 dni po zgłoszeniu, został zatrzymany na terenie gminy Kurnik. Tego samego dnia policjanci odnaleźli również skradzioną taksówkę. Auto znajdowało się na wcześniej wytypowanym złomowisku i było już poważnie zniszczone, pozbawione kół i przygotowane do dalszej utylizacji. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem. Za ten czyn grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.
5: Rolnik szykuje duży jubileusz. Trwają przygotowania i ruszyły zapisy dla absolwentów. W Szamotułach odbyła się konferencja, podczas której zapowiedziano obchody 80-lecia zespołu szkół nr 2 imienia Stanisława Staszica. Jubileusz odbędzie się we wrześniu i połączony będzie ze zjazdem absolwentów z wielu roczników. Podczas konferencji przedstawiono główne założenia wydarzenia. O jubileuszu mówi dyrektor szkoły Arkadiusz Majer.
7: Program tej imprezy najogólniej będzie się składał z kilku części. Pierwsza część będzie to tradycyjny festyn oblicza rolnika. Jest to impreza, na którą szkoła zaprasza osoby, które są bardzo mocno związane ze szkołą, ale też firmy, organizacje. Są występy artystyczne, pokazy kulinarne. Jest to bardzo ciekawa inicjatywa. Mnóstwo jest tych rzeczy i druga część to będzie odsłonięcie pamiątkowej tablicy i ławka, na której ta tablica będzie umieszczona. W szczegółach oczywiście jest jeszcze mnóstwo innych spraw.
5: Organizatorzy spodziewają się dużego zainteresowania, a o przygotowaniach i skali wydarzenia mówi prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Ryszard Frąckowiak.
8: Spodziewamy się na 400 osób absolwentów plus zaproszeni goście z samorządów tutaj z powiatu, z województwa. Też jest w programie i zwiedzanie szkoły, wystawy w szkole, które tu szkoła organizuje, będzie później odsłonięcie i przez naszego proboszcza będzie poświęcenie tego eksponatu przed szkołą, który będzie tutaj stał przy wejściu. O 14:30 jest msza w bazylice, po mszy, korowód wszystkich absolwentów i gości przejdzie ulicami miasta do hali sportowej Wacław. Tam część oficjalna się rozpocznie. O godzinie 20:00 po kolacji się zacznie bal absolwentów.
5: Zapisy na zjazd absolwentów już trwają. Zgłoszenia przyjmowane są do końca maja, a udział w wydarzeniu jest płatny. Organizatorzy proszą o wcześniejsze zapisy, by przygotować wydarzenie na odpowiednią liczbę uczestników. Jubileusz ma być okazją do spotkań po latach i wspólnego świętowania historii szkoły.
9: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel partner narzędzia.pl, oferujący elektronarzędzia. Szamotuły. Sportowa 5.
11: Termometry pokazują 11 kresek powyżej zera, odczuwanie około 9 powyżej zera. Deszcz nadal pojawia się w prognozie, a chmury mocno trzymają się nieba. Wiatr około 14 km na godzinę, w porywach do 25. Powietrze jest ciężkie, wilgotne i raczej nie sprzyja dłuższemu przebywaniu na zewnątrz.
9: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel partner narzędzia.pl, oferujący elektronarzędzia. Szamotuły. Sportowa 5.
12: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice. And I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa' todo. Y ahora es el tiempo, es el dueño de este.

Można powiedzieć, że wronki oficjalnie wybudziły się z zimowego snu i postanowiły udowodnić, że do rozpoczęcia sezonu plażowego wcale nie trzeba jechać nad Bałtyk i walczyć o każdy centymetr wolnego piasku. W tę niedzielę odbędzie się bowiem wielkie otwarcie plaży pod Kładką, co jest jasnym sygnałem, że sezon na otrzepywanie stóp z piasku został uznany za otwarty. W godzinach od 14 do 17 Broniecki Ośrodek Kultury przejmie dowodzenie nad brzegiem, serwując najmłodszym kolorowe warsztaty i animacje, które skutecznie odciągną ich od ekranów telefonów. To pierwsza okazja w tym roku, by poczuć wakacyjny klimat bez konieczności stania w wielogodzinnych korkach na autostradzie. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że pogoda dostosuje się do grafiku, choć na razie wygląda to, powiedzmy sobie szczerze, średnio.

Już 12 po 5, więc pora kończyć pracę, jeżeli ktoś do 5 oczywiście miał w tej pracy pozostawać. No i udawać się do domu, najlepiej w towarzystwie popołudniówki w Radiu Wielkopolska. Właśnie wkraczamy w jej trzecią godzinę wspólnie z Sugababes i ich Push the Button.

0: Międzychód w ten weekend szykuje się na najazd literackich cyklistów, którzy zamiast zakładek do książek użyją tym razem pedałów i kierownic, by udowodnić, że czytanie wcale nie wyklucza dobrej formy fizycznej. Już pojutrze odbędzie się 13. rodzinny rajd rowerowy pod szyldem Odjazdowy Bibliotek, aż podczas którego uczestnicy wyruszą na 9-kilometrową trasę edukacyjną w kierunku Kaplina. Zbiórka zaplanowana jest na godzinę 10 w rowerowym zakątku przy moście, a obowiązkowym elementem wyposażenia każdego uczestnika jest ubranie w kolorze pomarańczowym, co prawdopodobnie sprawi, że peleton będzie widoczny nawet z kosmosu. Organizatorzy zastrzegają jedynie, że w przypadku deszczu impreza zostanie przeniesiona na inny termin, ponieważ no, mokra książka i mokry rowerzysta to zdecydowanie dwa widoki, których serce bibliotekarza po prostu nie wytrzyma.
1: Reklama. Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Przenieś prace ogrodowe na najwyższy poziom. Autoryzowany dealer marki Stihl, firma Knapscy, zaprasza do swoich sklepów w Pile i Czarnkowie. Oferujemy kosiarki automatyczne IMO, traktorki, kosy, nożyce, pilarki, opryskiwacze, dmuchawy, przecinarki, świdry, sprzęty elektryczne, akumulatorowe oraz spalinowe. Z naszym sprzętem stworzysz swój idealny ogród. Firma Knapscy, Piła, ulica Zygmunta Starego 3, Czarnków, plac Karskiego 9, www.knapski.pl.
3: Wykańczasz wnętrze wymarzonego domu? Postaw na najwyższą jakość. Szukasz blatów, parapetów, schodów z granitu, marmuru lub kwarcytu? Nie mogłeś lepiej trafić. Firma Vertimar z Czarnkowa to indywidualne podejście do wymagań każdego klienta i duży wybór materiałów, które zadowolą najbardziej wyszukany gust. Przekonaj się. Vertimar, Czarnków, ulica Księdza Kanonika Tila 3. Znajdź nas na Facebooku i na www.vertimar.pl. Vertimar. Stawiamy na najwyższą jakość.
4: Przynieś ubrania i odbierz kwiaty. Już 25 kwietnia w Faktory Poznań w Luboniu wymienisz niepotrzebne ubrania na kolorowe sadzonki. Podczas akcji rozdamy aż 800 roślin. Czekamy na Was od godziny 11 do wyczerpania zapasów lub do godziny 16. Organizatorem jest Głos Wielkopolski. Szczegóły i regulamin na glosswielkopolski.pl/eko-factory.
1: Reklama.
5: Radio Wielkopolska. W Obornikach, Rogoźnie i Murowanej Goślinie. Słuchaj nas na 95,9 FM.

0: Wielkopolski.
1: Czas wracać do kulturalnej mapy Wielkopolski i z tego co widzę również powinno być bardzo przyjemnie. Kasprze, powiedz coś więcej.
2: Muzyczne klimaty, ale w nieco innej odsłonie. Zaglądamy sobie teraz do Wronek, bo szykuje się bardzo wyjątkowe wydarzenie skierowane do nieco młodszych naszych słuchaczy, ale i o takich też lubimy od czasu do czasu opowiadać. Mam tutaj na myśli Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej. Przecież głos mam i ja. To jest bardzo wyjątkowe wydarzenie muzyczne. Wszyscy możecie zaprezentować swoje umiejętności wokalne, a to w czterech kategoriach wiekowych. Zostaniecie ocenieni przez bardzo profesjonalne jury. Zawsze zwraca ono uwagę na wiele aspektów, na to jak się prezentujecie na scenie, jakie wrażenia artystyczne po sobie zostawiacie, ale też przecież liczą się te walory techniczne, jak dobór repertuaru, czy wreszcie jego wykonanie na scenie. Ale warto dać z siebie wszystko, bo najlepsi mogą liczyć na cenne nagrody i wyróżnienia, ale te miejsca, tabelki, statystyki to jest zawsze przyjemny dodatek. Najważniejsze to rozwijanie swojego warsztatu i dzielenie się pasją do muzyki, a to jest przecież sprawa tutaj najistotniejsza. Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Przecież Głos Mam i Ja 13 czerwca w Kinoteatrze Gwiazda we Wronkach. Naprawdę warto, a wydarzenie ma charakter otwarty, zatem wstęp dla publiczności jest jak najbardziej wolny.

0: Let me see you dance, baby.
1: Radio Wielkopolska, zawsze blisko ciebie.

Jak powszechnie wiadomo, ostatnio w Polsce z powodu braku opadów gleba jest sucha jak pieprz, co oznacza, że o pożary wcale nie trudno. Dowód mamy chociażby na Lubelszczyźnie. I zapewne wzięto to pod uwagę w nomen omen suchym lesie. W tamtejszym parku przy ulicy Szkółkarskiej w poniedziałek 25 maja o godzinie 17 rusza praktyczne szkolenie z gaszenia pożarów, podczas którego każdy mieszkaniec będzie mógł osobiście stanąć oko w oko z ogniem. To nie jest taka tylko teoria przy kawie. Organizatorzy obiecują, że każdy uczestnik dostanie gaśnicę do ręki i szansę na ugaszenie prawdziwego płomienia w kontrolowanych oczywiście warunkach. Szkolenia są całkowicie bezpłatne, nie wymagają wcześniejszych zapisów i odbędą się w trzech różnych lokalizacjach. W Suchym Lesie ekipa zawita jeszcze 8 czerwca do Biedruska. Po Suchym Lesie zawita do Biedruska, a 22 czerwca do Chludowa. Tak, dokładnie. Warto jednak pamiętać, że aby te umiejętności najlepiej testować wyłącznie podczas wspomnianych ćwiczeń, no bo przy domowym grillu może niekoniecznie używanie gaśnicy takiej z proszkiem będzie miało pożądany efekt na was i na waszych sąsiadów. I tym przemyśleniem i tym zaproszeniem żegnam się z wami, dziękując za dzisiejsze nasze spotkanie. Popołudniówka dobiega końca, więc do usłyszenia jutro po 15, jak zawsze. Andrzej Kamiński, pa!

0: Stabilizuje się sytuacja w ogarniętej pożarem Puszczy Salskiej. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega świat przed hantawirusem. Kradł tablice rejestracyjne, by za darmo tankować. To historia z Wielkopolski. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Nie ma już tak dużych płomieni ognia i zadmienia. Sytuacja w Puszczy Salskiej się stabilizuje, mówi burmistrz Józef Owe, Roman Dziura, ale akcja gaśnicza z udziałem kilkuset strażaków wciąż trwa.
1: No było wśród mieszkańców bardzo dużo lęku. Nie ukrywam, że próbowali nawet wymuszać na nas przedwczesną ewakuację. My na bieżąco objeżdżaliśmy te lasy i monitorowaliśmy, jakie to zagrożenie jest.
0: Przez dwa dni akcji gaśniczej w Puszczy Salskiej wykonano z powietrza około 500 zrzutów, ponad 600 ton wody. Według doniesień lokalnych mediów ogień pochłonął już 1000 hektarów. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega świat przed kolejnym groźnym wirusem. Mowa o hantawirusie. Do zakażenia nim dochodzi poprzez wdychanie powietrza zanieczyszczonego kałem, moczem lub śliną gryzoni. Na razie liczba potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem jest niewielka, ale może wzrosnąć, mówi szef WHO Tedros Ghebreyesus.
2: Jak dotąd zgłoszono 8 przypadków, w tym 3 zgony. W 5 z tych 8 przypadków potwierdzono zakażenie hantawirusem, a w pozostałych 3 istnieje podejrzenie zakażenia.
0: Wśród osób zakażonych była pasażerka statku wycieczkowego Hondius. Kobieta zmarła 2 dni po opuszczeniu wycieczkowca. WHO nie wyklucza, że podczas rejsu statku doszło do zainfekowania innych pasażerów. Obecnie płynie on w stronę Wysp Kanaryjskich, skąd pasażerowie i członkowie załogi mają zostać ewakuowani. Jak poinformował portal telewizji BBC, kapitanem wycieczkowca jest Polak Jan Dobrogowski. Jest kolejny wniosek o uchylenie immunitetu Daniela Obajtka. Chodzi o 1 000 000 złotych niezapłaconego podatku w 2020 roku. Sprawa dotyczy dworku w Choczewie, którego właścicielem był były prezes Orlenu. Na 10 lat użyczył nieruchomość fundacji w zamian za jej remont, a ta przeznaczyła na ten cel 3 miliony złotych. Po 2 latach umowę rozwiązano, mówi Przemysław Nowak z prokuratury krajowej.
3: W momencie zwrotu tego dworku Daniel Obajtek uzyskał przychód w wysokości tych nakładów poczynionych przez fundację na jego majątek. Wartość jego nieruchomości wzrosła o te 3 miliony złotych. Powinien wykazać to w deklaracji podatkowej i z tego przychodu zapłacić następnie podatek dochodowy oraz tak zwaną daninę solidarnościową.
0: Prokuratura chce postawić byłemu prezesowi Orlenu 2 zarzuty skarbowe, za które grozi do 5 lat więzienia. Kradł tablice rejestracyjne, które wykorzystywał przy kradzieży paliwa na stacjach w Wielkopolsce. Mieszkaniec okolicy Wrześni, którego zatrzymali policjanci ze Środy Wielkopolskiej. Stratę oszacowano na blisko 2,5 tysiąca złotych. 37-latek usłyszał 9 zarzutów. Przyznał się, grozi mu do 5 lat więzienia. Skoro o paliwie mowa, to na koniec jeszcze dobre wieści. Jutro znów będzie taniej. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,41, benzyny 98 6,90, a oleju napędowego 7 zł 17 groszy.
4: Grodziscy policjanci otrzymali kryształowe gwiazdy, jedno z najważniejszych wyróżnień przyznawanych funkcjonariuszom ratującym ludzkie życie. Doceniono ich za odwagę, profesjonalizm i skuteczne działania w sytuacjach zagrożenia. W tegorocznej edycji kryształowych gwiazd wyróżniono 79 funkcjonariuszy z całego regionu. Łączy ich gotowość do działania w chwili, gdy liczy się każda sekunda. Wśród nagrodzonych znalazł się starszy sierżant Hubert Winiarz z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim. W grudniu 2024 roku wspólnie z młodszym aspirantem Hubertem Michałowskim interweniował na dachu pustostanu przy ulicy Głogowskiej, gdzie znajdowała się ranna kobieta w głębokim kryzysie emocjonalnym. Funkcjonariusze zachowali pełne opanowanie, wykorzystując moment nieuwagi kobiety, bezpiecznie obezwładnili ją i sprowadzili z wysokości, przekazując pod opiekę specjalistów. Wyróżnienie otrzymał także podkomisarz Radosław Woźny, obecnie pełniący służbę w grodziskiej jednostce. Doceniono jego działania z listopada 2024 roku, kiedy jeszcze jako funkcjonariusz komendy w Olsztynie wraz z młodszym aspirantem Nikodemem Brzezińskim prowadził poszukiwania młodego mężczyzny. Policjanci odnaleźli w lesie samochód z włączonym silnikiem, do którego doprowadzona była rura od wydechu. W środku znajdował się nieprzytomny kierowca. Mundurowi siłowo otworzyli auto i rozpoczęli reanimację, przywracając funkcje życiowe jeszcze przed przyjazdem ratowników.
5: Lekcja samorządu na żywo. Uczniowie odwiedzili sesję w Rogoźnie. Uczniowie jednej ze szkół podstawowych w Rogoźnie pojawili się na sesji Rady Miejskiej. To część zajęć z wiedzy o społeczeństwie, podczas których mogli zobaczyć, jak wygląda praca samorządu od środka. Podczas spotkania młodzież poznała zasady funkcjonowania Rady oraz sposób podejmowania uchwał. Była też okazja, by zobaczyć obrady w praktyce. Uczniom przybliżono również rolę burmistrza i codzienne zadania związane z zarządzaniem gminą. Dla wielu była to pierwsza okazja, by uczestniczyć w takim posiedzeniu i zobaczyć, jak podejmowane są decyzje na poziomie lokalnym.
4: Biografia Janiny Lewandowskiej ponownie przyciągnęła uwagę historyków, pasjonatów i mieszkańców regionu. W Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie w gminie Tarnowo Podgórne odbyło się spotkanie z Agatą Puścikowską, autorką książki Lotniczka, poświęconej niezwykłym losom jedynej kobiety zamordowanej w Katyniu. Janina Lewandowska urodziła się w 1908 roku w Charkowie jako córka generała Józefa Dowbora Muśnickiego. Była pilotką, spadochroniarką, śpiewaczką i pianistką, postacią wokół której narosło wiele legend. Po wybuchu II wojny światowej ruszyła na front jako radiotelegrafistka. Trafiła do sowieckiej niewoli, a następnie została zamordowana w Katyniu. Jej szczątki odnaleziono podczas niemieckiej ekshumacji w 1943 roku. Po wojnie czaszka Lewandowskiej trafiła do Wrocławia, gdzie profesor Bolesław Popielski przez dziesięciolecia ukrywał ją przed służbami bezpieczeństwa. Dopiero w 1997 roku ujawnił swoim współpracownikom prawdę o jej pochodzeniu. Agata Puścikowska, dziennikarka i wykładowczyni akademicka, w swojej książce przedstawia nieznane dotąd fakty z życia bohaterki. Podczas spotkania w Lusowie opowiadała o kulisach pracy nad publikacją, o trudnych relacjach rodzinnych Lewandowskiej, jej uczuciach, wyborach i poszukiwaniu własnej drogi. Podkreślała, że najważniejsze było dotarcie do prawdy, bo to ona czyni historię naprawdę interesującą. Wydarzenie poprzedziły uroczystości przy grobie rodziny Dowbor-Muśnickich na pobliskim cmentarzu, gdzie spoczywa fragment czaszki Janiny Lewandowskiej. Spotkanie w muzeum stało się okazją do przypomnienia jej niezwykłego życia i oddania hołdu jednej z najbardziej poruszających postaci polskiej historii.
5: Majówka pełna muzyki i atrakcji. Pniewy świętowały w Parku Miejskim. W Parku Miejskim w Pniewach odbyła się majówka na plyndzu. Wydarzenie przyciągnęło mieszkańców i gości, którzy wspólnie spędzili czas w rodzinnej atmosferze. Uroczystego otwarcia dokonali burmistrz Jarosław Szurka oraz dyrektor Ośrodka Kultury Joanna Superczyńska, witając uczestników i zapraszając do wspólnego świętowania. Od początku nie brakowało atrakcji. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz kulinarny, który przyciągnął miłośników gotowania i wspólnego spędzania czasu. Na scenie pojawiła się orkiestra oraz zespół Cudawianki, a wieczorem uczestnicy bawili się podczas potańcówki z DJ-em. Na miejscu przygotowano również wiele dodatkowych atrakcji. Można było zobaczyć sprzęt wojskowy, odwiedzić stoisko Wojskowego Centrum Rekrutacji, spotkać uczniów lokalnych szkół oraz strażaków. Dużym zainteresowaniem cieszyła się wioska dawnych rzemiosł, a dla najmłodszych przygotowano strefę zabaw z dmuchańcami i ścianką wspinaczkową. Wydarzenie odbyło się przy wsparciu partnerów i sponsorów, a mieszkańcy już zapowiadają powrót za rok.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel partner narzędzia.pl, oferujący elektronarzędzia, szamotuły, Sportowa 5.
7: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
8: Wieczorem temperatura spada do 10 kresek powyżej zera. Odczuwalnie około 9 powyżej zera. Zachmurzenie nadal bardzo duże, a opady deszczu mogą się utrzymywać. Wiatr lekko słabnie do około 13 km na godzinę, w porywach do 25. Powietrze pozostaje chłodne i mokre, więc dzień kończy się w spokojnej, ale zdecydowanie deszczowej aurze.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel partner narzędzia.pl, oferujący elektronarzędzia, szamotuły, Sportowa 5.
7: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl

bardzo przyjemna pora, mianowicie pora rozpoczęcia naszego dzisiejszego spotkania. Kłaniam się bardzo nisko i zachęcam, by najbliższe godziny spędzić w naszym towarzystwie. Aneta Topolska, zaczynamy.

0: Dzień Matki i sezon na ogród. W kwiaciarni pod Lipą w Ostrorogu znajdziesz pelargonie, byliny, trawy ozdobne i ziemię specjalistyczną. Wszystko, by stworzyć kwitnący raj. Zapraszamy na Poznańską 61A po świeże kwiaty cięte i doniczkowe. Cudowne bukiety na każdą okazję, a także balony z helem i upominki, które uświetnią każdą uroczystość. Kwiaciarnia pod Lipą, Ostrorug, Poznańska 61A. Znajdziesz nas także na Facebooku pod hasłem Kwiaciarnia pod Lipą, Ostrorug.
1: Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500 606 771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja przybychowo. Telefon 500 606 771.
2: Doświadcz laserowej perfekcji obrazu w kinie Helios w Poznaniu. Kolory, które ożywają. Detale, które zachwycają. Zobacz, jak intensywna i pełna wrażeń może być wizyta w kinie. To nie tylko film, to spektakl dla wszystkich zmysłów. Helios All Laser. Szczegóły na helios.pl. Reklama.
3: Radio Wielkopolska. W Czarnkowie Trzcięcy. Słuchaj nas na 91,6 FM.
4: Oj!

Guziki przy mankietach marynarki wyglądają dziś jak elegancki detal, część klasycznego stroju, coś czego większość ludzi nawet nie analizuje. A przecież wokół ich pochodzenia krąży świetna opowieść związana z wojskową dyscypliną. Według popularnej historii guziki przy rękawach mundurów miały zniechęcać żołnierzy do wycierania nosa w rękaw. Brzmi to mało salonowo, ale właśnie dlatego tak dobrze pasuje do historii codzienności. Ubranie nie służyło tylko do przykrycia ciała albo pokazania statusu. Potrafiło też wychowywać, pilnować zachowania i przypominać, że pewnych rzeczy robić nie wypada. Nawet jeśli ta opowieść bywa traktowana z dystansem, świetnie pokazuje, jak wiele znaczeń potrafią mieć drobiazgi w stroju. Guzik nie zawsze jest tylko guzikiem. Czasem jest małym strażnikiem obyczaju, który siedzi cicho przy nadgarstku i sugeruje: rękaw zostawmy jednak w spokoju.

0: Kulturalna mapa Wielkopolski.
1: Mocnych doznań i konkretnych muzycznych wrażeń ciąg dalszy. Są już pierwsze informacje dotyczące festiwalu Dni Trzcianki. Trochę czasu do tego całego wydarzenia jeszcze mamy, ale przecież nie zawadzi nam przypomnieć, już zajawić nieco tego tematu. Zostaje tylko zamknąć oczy i wyobrazić sobie ciepły, gorący, wręcz czerwcowy wieczór. Ze sceny lecą bardzo przyjemne utwory, no a wy możecie się ochładzać chociażby napojami. To brzmi o wiele lepiej niż zima i o wiele lepiej niż te mrozy, które nas nawiedzają w tym roku. No jest bardzo konkretna ta zima, nie przypominam sobie, żebyśmy w ostatnich latach takiej doświadczyli. No, to brzmi bardzo przyjemnie. Różnorodność to będzie cechowało tegoroczny festiwal Dni Trzcianki. Warto poczekać. A ta różnorodność to chociażby Oskar Cyms, czyli nasza popowa rodzima gwiazda, grupa Komodo, czyli odrobina tanecznej energii, rockowy pazur od formacji Nadmiar, czy klubowe widowisko Prisoners Show. Pojawi się też rodzima, lokalna perełka, orkiestra Dęta, Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury. Na pewno was to zdążyło już solidnie rozgrzać, taką mam przynajmniej nadzieję. Jeżeli chcecie tego wszystkiego doświadczyć na własnej skórze, to polecam 20 czerwca, no jeszcze trochę czasu, ale zleci, uwierzcie mi. Startujemy punktualnie o 19, tak to wygląda, gwiazdorska obsada, no i niespodzianki. Wszystko będzie się stopniowo ujawniać, chociażby na stronach Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Trzciance. Polecam i zapraszam.
2: Autopromocja.
3: Popołudnie w Wielkopolsce? Tylko z popołudniówką w Radiu Wielkopolska. Ciekawostki z regionu, wydarzenia kulturalne, lokalne historie i wszystko to, co naprawdę dzieje się tu i teraz. Bez lania wody, konkretnie i z charakterem. Włącz popołudniówkę od poniedziałku do piątku między 15 a 18 i bądź na bieżąco. Radio Wielkopolska. Twój region, twoje sprawy. Andrzej Kamiński, polecam i zapraszam.
2: Autopromocja.
0: Radio Wielkopolska. W Chodzieży, Pile, Ujściu. Słuchaj nas na 89 FM.

Przenosimy się do świata, gdzie pióro jest równie potężne, co gitara elektryczna. Mowa o Williamie Szekspirze, mistrzu słowa, który zrewolucjonizował teatr. Jego dzieła jak Hamlet czy Romeo i Julia są jak klasyczne albumy, które nigdy się nie starzeją. Szekspir potrafił uchwycić emocje, które poruszają serca do dziś. Jego dramaty i komedie to jak koncerty pełne napięcia i humoru. Nie bał się trudnych tematów, a jego postacie są jak rockowe ikony, niezapomniane i pełne pasji. Szekspir pokazuje, że słowa mogą być jak muzyka, która wstrząsa duszą.

Wrony z Nowej Kaledonii należą do najbardziej imponujących użytkowników narzędzi w świecie zwierząt. Nie chodzi tylko o to, że potrafią podnieść patyczek i coś nim przesunąć. One umieją przygotowywać narzędzia, dopasowywać ich kształt i używać ich do wydobywania pokarmu z trudno dostępnych miejsc. Najbardziej niezwykłe jest to, że potrafią wyginać albo dobierać gałązki tak, aby działały jak haczyk. Dzięki temu mogą wyciągać larwy z otworów w drewnie. To już nie jest przypadkowe szturchanie świata. To naprawdę konkretne rozwiązywanie problemu. Natura po raz kolejny pokazuje, że inteligencja nie zawsze musi wyglądać jak wielki mózg i skomplikowana aparatura. Czasem ma czarne pióra, bystre oko i dziób, który potrafi potraktować kawałek gałązki jak specjalistyczne narzędzie. Człowiek patrzy na ptaka na drzewie i myśli, że zaraz odleci. A on może właśnie analizuje, który patyk najlepiej nadaje się do obiadu.

0: nie rozprzestrzenia się, ale nie jest dogaszony pożar w Puszczy Solskiej. Tragiczny wypadek w Wielkopolsce, nie żyją dwie osoby. Będzie też o wizycie premiera w Watykanie i Rzymie. Marcin Krzemiński. Pożar w Puszczy Solskiej w powiecie biłgorajskim już się nie rozprzestrzenia, ale nie jest jeszcze dogaszony. To najnowsze informacje od Straży Pożarnej. Akcja gaśnicza trwa od wtorku. Powierzchnia pogorzeliska to około 300 hektarów, a obszar działań operacyjnych 1000. Strażacy dogaszają teren pogorzeliska, gaszą też ewentualne zarzewia ognia. Będą pracować także w nocy. Dodam, że na tereny objęte pożarem nadal zrzucana jest też woda przez śmigłowce. Trwa natomiast dogaszanie pożaru magazynu energii w wielkopolskim Czajkowie. Ogień pojawił się nad ranem w 18-tonowym kontenerowcu z akumulatorami. Sytuacja jest już opanowana, niemniej...
1: Na miejscu pozostaje jeszcze kilka zastępów straży pożarnej celem monitorowania temperatury tego kontenera i zabezpieczenia terenu.
0: Tłumaczy rzecznik wielkopolskiej straży pożarnej Martin Halasz. Wcześniej służby ewakuowały 65 osób z terenu zakładu i sąsiednich budynków, a rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do osób na terenie powiatu ostrzeszowskiego, ostrzegający przed zadymieniem i zbliżaniem się do miejsca pożaru. Pozostajemy w Wielkopolsce. Dwie ofiary śmiertelne wypadku na drodze wojewódzkiej 307 w Porażynie. Nie żyje 22-letni kierowca i jadąca z nim 20-latka.
2: Kierujący samochodem Volkswagen Passat najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, wpadł w poślizg, zjechał na przeciwległy pas i bokiem swojego pojazdu uderzył w nadjeżdżający z przeciwka pojazd ciężarowy Scania.
0: Mówi nadkomisarz Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji. Ofiary to obywatele Ukrainy. Kierowca osobówki miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów. Droga w miejscu wypadku może być wciąż zablokowana. Polityka. Po spotkaniu z Leonem XIV długie rozmowy z Giorgią Meloni. Donald Tusk jest dziś w Rzymie i ma tam bardzo pracowity dzień. Na wspólnej konferencji premierów Polski i Włoch Tusk podkreślał, że oboje zgadzają się ze sobą niemal we wszystkich ważnych kwestiach i komplementował na wiele sposobów swoją gospodynię, mówiąc m.in., że europejska polityka jest dużo lepsza dzięki obecności w niej Giorgii Meloni.
3: Jestem trochę być może politykiem staromodnym. Miałem okazję dzisiaj też o tym rozmawiać z Ojcem Świętym, że jestem ciągle przywiązany do moralnych fundamentów i wiem, że jeśli ktoś w Europie ma dokładnie takie samo podejście, to znaczy wierzy w to, że moralność i prawda mają sens w polityce, to jest pani Giorgia Meloni.
0: Premier Włoch za to dużo mówiła o bliskiej współpracy z naszym krajem i dziękowała Polakom za solidarność i pomoc Ukraińcom. One nie powiedzą ty możesz. To hasło nowej kampanii, z którą rusza Śląskie Zoo. Zachęca ono, by reagować, gdy jesteśmy świadkami złego zachowania wobec zwierzaków. Jak mówi Aneta Błyszczek z ogrodu.
4: Proponujemy proste zdania, które można powiedzieć do osób, które nie zachowują się w porządku. Na przykład nie karm zwierząt, to może im zaszkodzić, albo nie śmieć. Ktoś to musi posprzątać.
0: Problemy nasilają się w długie weekendy.
5: Poznańscy policjanci przejęli blisko 7 tysięcy sztuk elektronicznych papierosów bez wymaganych znaków akcyzy. Nielegalny towar przewożony był w dostawczym busie zatrzymanym na terenie miasta. Sprawą od dłuższego czasu zajmowali się funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej w Poznaniu. Prowadzone działania operacyjne dotyczyły przemytu z Niemiec do Polski towarów pozbawionych akcyzy. Policjanci ustalili konkretny transport, który miał przewozić kilka tysięcy urządzeń typu elektroniczny papieros. Funkcjonariusze zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej wspólnie z policjantami z komisariatu na Wildzie zatrzymali na terenie miasta dostawczy pojazd marki Renault. W środku znajdował się nieopodatkowany ładunek. Podczas przeszukania zabezpieczono blisko 7 tysięcy sztuk elektronicznych papierosów bez znaków akcyzy. Kierujący busem 19-latek został zatrzymany. Śledczy ustalili, że proceder naraził Skarb Państwa na straty sięgające około 520 tysięcy złotych. Zgodnie z kodeksem karnoskarbowym za paserstwo akcyzowe i współudział w takim przestępstwie grozi wysoka grzywna, a nawet kara pozbawienia wolności.
6: Wspólny wyjazd do Torunia. Mieszkańcy gminy Czarnków poznawali historię i tradycje jednego z najstarszych miast w Polsce. Grupa licząca 72 osoby odwiedziła Toruń, znany m.in. z pierników i postaci Mikołaja Kopernika. Jednym z głównych punktów programu były warsztaty w Żywym Muzeum Piernika, gdzie uczestnicy mogli spróbować swoich sił w wypieku i poznać dawne rzemiosło od kuchni. Nie zabrakło też zwiedzania miasta z przewodnikiem. Była okazja, by zobaczyć najważniejsze miejsca i posłuchać o historii oraz architekturze Torunia. W planie znalazł się również wspólny posiłek i czas na rozmowy. Jak podkreślają organizatorzy, wyjazd cieszył się dużym zainteresowaniem i był okazją nie tylko do poznawania nowych miejsc, ale też do integracji i wspólnego spędzenia czasu. Wyjazd zorganizowało Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnków w ramach projektu Gmina Czarnków stawia na rodziny, współfinansowanego z Funduszy Europejskich dla Wielkopolski.
5: Reprezentanci Akademii Bilardowej Rokietnica wrócili z Mistrzostw Polski Juniorów w Kielcach z imponującym dorobkiem. Zawodnicy zdobyli 4 medale, w tym 1 złoty, a dwoje z nich otrzymało powołania do kadry narodowej. Klub wystawił 5 zawodników: Julię Babicę, Wiktora Kaczmarka, Mateusza Cholewińskiego, Gabriele Wieczorek oraz Roberta Kramarczyka. Dla dwojga ostatnich był to debiut na imprezie tej rangi. Największy sukces odniósł Wiktor Kaczmarek, który triumfował w konkurencji 14-1, broniąc tytułu zdobytego rok wcześniej. Do złota dołożył srebro w 10 bil. Dwa kolejne medale zdobyła Julia Babica, srebro oraz brąz. W rywalizacji drużynowej zespół z Rokietnicy zajął 5 miejsce. To jednak nie koniec dobrych wiadomości dla klubu. Wiktor Kaczmarek i Julia Babica zostali powołani do reprezentacji narodowej i w lipcu wystąpią na Mistrzostwach Europy Juniorów w Słowenii.
6: Kajaki, dobra pogoda i świetna atmosfera. Nad Jeziorem Kruteckim odbył się wspólny spływ, który przyciągnął mieszkańców i gości z okolicy. Nad jeziorem pojawiło się sporo osób. Nie tylko z gminy Lubasz, ale też z Wałcza, Śmieszkowa, a nawet ze Szwecji. Uczestnicy chętnie wskoczyli do kajaków i spędzili czas aktywnie, ale też bez pośpiechu, ciesząc się spokojem i z naturą. Nie zabrakło też wspólnego poczęstunku. Była kiełbaska, ciasto i kawa, a o dodatkowe smakołyki zadbali Michał i Agnieszka Bombelek. W przygotowanie wydarzenia włączyli się również Robert Wójtowicz, Aneta Hein oraz Adrian Pertek. Jak podkreśla sołtys Brygida Wójtowicz, najważniejsze było spotkanie, rozmowy i wspólny czas w dobrej atmosferze. Organizatorzy już zapowiadają, że chcą wrócić z tym wydarzeniem za rok. Organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu, a współorganizatorem Sołectwo Kruteczek.
5: Uczniowie niepublicznej szkoły podstawowej w Grodzisku Wielkopolskim spędzili intensywny i pełen wrażeń tydzień w szkole partnerskiej Temistoklis w Pireusie. 8-osobowa grupa wraz z opiekunami uczestniczyła w wyjeździe edukacyjnym realizowanym w ramach programu Erasmus+, którego celem było rozwijanie umiejętności matematycznych oraz poznawanie kreatywnych metod nauki. Pobyt w Grecji stał się dla uczniów okazją do pracy w międzynarodowym środowisku. Młodzież poznawała funkcjonowanie greckiej szkoły, doskonaliła język angielski, prezentowała swoją placówkę oraz nawiązywała relacje z rówieśnikami. Duże wrażenie wywarły warsztaty w Muzeum Herakleidon, poświęcone automatycznym wynalazkom starożytnej Grecji oraz związkom matematyki z techniką i nauką. Uczniowie przekonali się, że koncepcje sprzed tysięcy lat wciąż inspirują i pokazują, jak mocno matematyka przenika codzienność i rozwój cywilizacji. W programie wyjazdu była też wizyta na Akropolu. Zwiedzanie jednego z najważniejszych symboli europejskiego dziedzictwa kulturowego pozwoliło młodzieży poczuć atmosferę starożytnej Grecji i zobaczyć, jak historia, sztuka, architektura i matematyka łączą się w jednym miejscu.

Radio Wielkopolska. W Bukunnowym Domyślu Opalenicy i Grodzisku Wielkopolskim. Słuchaj nas na 104 FM.

Mydło wydaje się dziś rzeczą absolutnie podstawową. Leży przy umywalce, pachnie, pieni się i właściwie nikt nie nadaje mu wielkiej rangi. A przecież jego historia pokazuje, jak bardzo zmieniało się ludzkie podejście do czystości, zdrowia i codziennych obyczajów. Przez wieki mydło nie zawsze było powszechne ani tanie. Bywało produktem rzemieślniczym, czasem luksusowym, a jego używanie zależało od miejsca, epoki i społecznych nawyków. Dopiero rozwój produkcji, handlu i późniejsze zrozumienie